smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Marek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: Godność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi wiesz, co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas tłumy z torbami książek kupionymi w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na rynku, czyli relacja z odbywającej się tam co roku giełdy książki bibliotecznej.
13: 12, 13.
14: Cała biblioteczka, już nawet nie potrafię ich zliczyć.
15: Fantastyka, mangi to wschodzą od razu.
14: Trochę historyczny, trochę jakieś powieści.
15: Komiksy, nie dla dzieci.
14: I jeszcze książkę Remigiusza Mroza.
16: Jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu.
12: O giełdzie książki bibliotecznej w centrum Wrocławia za chwilę więcej, ale najpierw o planowanym węźle przy wrocławskim dworcu głównym. Inwestycja odsuwa się w czasie, bo miasto z powodu cen proponowanych przez oferentów unieważniło pierwszy przetarg na projekt i ogłosiło postępowanie po raz kolejny. Przypomnijmy więc, o jakie zmiany chodzi.
17: Pomysł jest taki, żeby na ulicy Suchej wybudować torowisko tramwajowe, czyli praktycznie bus pas z tramwajem, czyli taki mały tat od ulicy Chłupskiej do ulicy Borowskiej z wszystkimi możliwymi relacjami skrętnymi. Krzysztof Sierż, Wrocławskie Inwestycje. Tak więc tramwaje jadące w przyszłości na przykład z Jagodna czy też z Gaju będą mogły jechać ulicą Glinianą, następnie ulicą Borowską i nie będą musiały wjeżdżać od strony północnej w kierunku dworca kolejowego, tylko będą mogły skręcić w prawo i będą mogły pojechać od strony południowej od dworca kolejowego. To samo w relacji skrętnej z ulicy Chłupskiej. Taka sama możliwość będzie i to zarówno skrętu w ulicę Suchą, jak i także skrętu w ulicę Płaskiego i dalej przejazd w kierunku na przykład ulicy Kościuszki, która będzie modernizowana. Tak więc, żeby tak sobie to łatwo wyobrazić, to tramwaj na przykład jadący od strony ulicy Glinianej będzie mógł pojechać ulicą Borowską, ulicą Suchą, zatrzymać się przy dworcu głównym i pojechać dalej w kierunku ulicy Płaskiego, zakręcić na przykład w przyszłości w ulicę Kościuszki i pojechać na Księże Wielkie, bo tam też planujemy trasę tramwajową. Więc jest to rozwiązanie, które odciąży zdecydowanie ulicę Peronową i umożliwi też wygodny, komfortowy dojazd do dworca głównego od jej strony południowej. Zarówno chcemy wybudować tak dużą przestrzeń peronu, żeby mogło się tam zatrzymać zarówno autobusy, jak i tramwaje, więc to miejsce ulegnie dużym zmianom. Tutaj będziemy na pewno rozmawiać intensywnie z panem konserwatorem wojewódzkim zabytków, ponieważ rejon ulicy Suchej i dworca głównego jest objęty nadzorem konserwatorskim. Więc inwestycja bardzo istotna, to z punktu widzenia pieszych i rowerzystów. Chcemy tutaj wykonać wszelkiego rodzaju rozwiązania takie, żeby zapewnić im komfortowy przejazd i też komfortowe przejście przez jezdnię, zapewnić bezpieczeństwo. Perony, tak jak wspomniałem, będą na tyle szerokie, żeby mogło się zatrzymywać tam zarówno tramwaje, jak i autobusy, a też oczywiście będziemy myśleć, w jaki sposób najkorzystniej zadaszyć taką przestrzeń.
12: Miasto czeka teraz na oferty projektantów węzła przesiadkowego przy ulicy Suchej do 10 czerwca. A 18 do 22 maja to daty organizacji 34. już Giełdy Książki Bibliotecznej w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na Wrocławskim Rynku. Giełdę odwiedziłam z mikrofonem już pierwszego dnia wydarzenia. Posłuchajcie.
13: 11. 12, 13,
4: 14. Ja szukam ogólnie science fiction, mangi, komiksy, ale też biografia historyczne i różne dokumenty. O, tutaj na przykład sprawa Dreyfusa z końca XIX wieku. Oczywiście oglądałam film Polańskiego, ale chcę też przeczytać, jak to było dokładnie, bo filmy to jedno, a książki to drugie. No i tutaj Amadeusza, Spaceball, bo, więc tak, jestem bardzo zadowolona, zawsze przychodzę co roku i naprawdę, widzi pani, mam tutaj z 10 książek, z 5 następnych mam w plecaku, no to jestem bardzo szczęśliwa, że to nadal jest.
12: Przychodzi pani właśnie dlatego, że można coś znaleźć szczególnego, czy ta cena?
4: I szczególnego, i cena, ale szczerze mówiąc nawet bym dała 20 zł, jeżeli bym naprawdę trafiła na jakiegoś białego kruka. Nie wiem, ja osobiście książki z Gwiezdnych Wojen z lat 90. Teraz niektóre naprawdę można kupić za minimum 50 zł, ale czasami nawet za 100. Ale też szukam jednej biografii Jane Austen. W sieci widziałam, że minimum za 100 zł można ją kupić. No i jest niedostępna tak ogólnie. Wiem, w bibliotece na Obożna Reja jest jeszcze chyba dostępna, no to fajnie, no ale boję się, że tam też mogą to sprzedać, bo nie są świadomi wartości tej książki.
12: A pani wybiera jakiś szczególny moment giełdy, żeby przyjść?
4: Wcześniej rano, a potem kawka i wrócić jeszcze raz, a może nawet około 16 po pracy. Trzy razy. I tak jeszcze kilka razy przyjdę w tygodniu. Tak.
12: To trzeba nieźle się przygotować, tak logistycznie też.
4: Tak, właśnie. No na szczęście Wrocław, no to mieszkam, więc mam blisko.
12: Jak poszukiwania?
14: Całkiem dobrze, już mam tutaj dwie kolejne, w plecaku 6 książek. Ale w tym roku chyba gorzej niż tamtym.
12: Czemu?
14: Z książkami. Nie wiem, no nie mogę znaleźć czegoś, co aż tak mi pasuje. W tamtym roku to chyba z 30 książek wyłowiłem łącznie.
12: Tak. A czego szukasz? Czegoś konkretnego?
14: Nie, generalnie wszystkiego, co mi się spodoba. Trochę historycznych, trochę jakichś powieści. Nic specjalnego.
12: A co teraz znalazłeś?
14: Van Gogha i jeszcze książkę Remigiusza Mroza, więc też fajnie.
12: Czemu przychodzisz tutaj na tę giełdę?
14: A z żoną przyszedłem, bardzo lubi, i żona przychodzi na tą giełdę, więc pomyślałem, że przyjdę razem z nią.
12: To już niezły zbiór książek z tej giełdy się w domu.
14: Cała biblioteczka, już nawet nie potrafię ich zliczyć.
12: Każda książka 5 zł.
14: Tak.
12: Jesteście przygotowani z plecakami i tak dalej?
14: Tak, jeszcze torby rozdają, więc w razie czego będziemy z tego korzystać.
18: Coś się udało, głównie dla dzieci.
12: Ten cały stosik pani, tak?
18: Tak. Teraz właśnie przeglądam, co odłożyć, co zabrać. Głównie dla syna, dla dwulatka. Książeczki jakieś i płyty.
12: Jest duży wybór?
18: Jest, widzę, że też jest dokładane na bieżąco, więc coś można znaleźć dla siebie, duże zainteresowanie.
19: A ja jestem z córką, tutaj razem tu wybieramy. Ja dla wnusia, ona dla synka.
20: Panie są pierwszy raz, czy już kolejny?
18: A na giełdzie pierwszy raz, tak. Można by wypożyczyć, ale zawsze to jest pod ręką. Akurat widziałam to, co syn po prostu na bieżąco ogląda.
20: Później trzeba to przetransportować do domu.
18: Tak, no to jest tutaj transporter w postaci babci. Dzień dobry, nazywam się Lanta Pajęk, jestem kierownikiem działu gromadzenia i opracowania zbiorów i odpowiadam za giełdę książki bibliotecznej, która odbywa się w naszej bibliotece.
20: No właśnie, już kolejny raz ta giełda, ale i tłumy o niej wiedzą, bo są i przyszły już na sam początek, ale przypomnijmy, na czym to polega?
18: Sprzedajemy książki, książki, które gromadzimy przez cały rok i takie, które nam zostają z poprzednich giełd. Są to książki pozyskane od czytelników naszych, od mieszkańców Wrocławia, którzy często sprzątają mieszkania po rodzinie, którzy się przeprowadzają, nie mają co z tymi książkami zrobić. My przyjmujemy książki do biblioteki. Jeżeli danych tytułów nie mamy, jeżeli są to cenne tytuły i chcemy je do naszych zbiorów zgromadzić, to je wtedy gromadzimy, a pozostałe przekazujemy na giełdę, żeby ich nie wyrzucać, żeby nie wyrzucać na makulaturę, żeby dać im drugie życie, żeby mogły dalej egzystować i cieszyć czytelników. I sprzedajemy je za taką symboliczną kwotę 5 zł, aby ruszyły w dalszy obieg.
20: Jakie to są książki? Tutaj są podzielone działami.
18: Tak, jest bardzo dużo książek. Starałyśmy się, w ogóle mamy na całą giełdę ponad 10 tysięcy książek. Stąd, że tutaj na dole gdzieś 3 tysiące się mieszczą. Są to książki z różnych dziedzin. Bardzo dużo mamy w tym roku literatury dziecięco-młodzieżowej, ponieważ dział dziecięcy jakby czyści się, robi taką, ożywia swój dział, bardzo dużo nowych zamówień. No i musiał się pozbyć starych książek, książki, które nie są już wypożyczane, a o dziwo na giełdzie znajdują nowych właścicieli. Bardzo dużo mieliśmy z Dolnego Śląska, bardzo dużo literatury pięknej, dużo też obcojęzycznych książek, ale jeszcze mniej jakichś poradników, sportu, rozrywki, nauk matematyczno-przyrodniczych. No starałyśmy się to jakoś podzielić, żeby móc to wystawić tutaj na dole na giełdzie.
20: Książki, ale też co jeszcze?
18: Są kasety, stare kasety, już niewiele osób słucha takiej książki mówionej na kasetach.
20: Magnetofonowe.
18: Tak, na magnetofonowych. My się całkowicie już pozbywamy, dlatego też tutaj takie można kupić. Są jakieś filmy też, jakieś audiobooki, ale to już nieduży taki zbiór, ale również można kupić u nas na giełdzie. Mhm.
20: Jaka jest strategia wykładania tych wszystkich rzeczy? Bo to nie jest tak, że wszystko naraz.
18: Prawda jest, że pierwszego dnia zaczęliśmy już rozkładać w czwartek, więc miałyśmy czas, żeby powybierać te książki. A teraz, jeżeli zrobi się tylko troszeczkę luźniej, to dokładamy. I prawdę mówiąc, mamy swoją grupę i się komunikujemy, gdzie się zrobił luz, co dowieść. I którakolwiek koleżanka, która ma chwilę wolnego, jedzie na górę do magazynów, gdzie gromadzimy przez cały rok tą książki na giełdę i dowodzi, gdzie się zrobi luźniej.
20: Mówi pani, że to są książki takie już niepotrzebne w bibliotece, ale też przenoszone przez czytelników, przez wrocławian. Czyli tutaj można znaleźć i starsze wydania, i też nowe rzeczy.
18: Tak, są. Często mamy takie nowe, praktycznie nieużywane książki, ale też dużo takich starych perełek. Naprawdę, znajdują się tu bardzo wartościowe książki, które niestety nie znajdują odbiorcy w naszej bibliotece, ale akurat ten jeden czytelnik przyjdzie po nią na giełdę. Dlatego naprawdę różnorodne, bardzo, bardzo stare lata 60., jak i nowe wydane nawet w tym roku.
20: No i ludzie wychodzą z naręczami tych książek.
18: Tak, szczególnie pierwszy dzień to jest istne szaleństwo. Już bardzo duża kolejka się utworzyła, zanim otworzyliśmy giełdę. I kupują po 20-50 książek, także naprawdę bardzo dużo. I cieszymy się bardzo, że takim powodzeniem cieszy się giełda.
20: Właśnie na giełdzie jest tłum. Kto przychodzi?
18: Przychodzi cały przekrój społeczeństwa, prawdę mówiąc, bo przychodzą i mali, i starsi, i dużo starsi. Także cieszymy się, że odbiorca jest bardzo...
1: bardzo różnorodny.
20: To jest walka?
21: Tak, trochę tak, bo jest bardzo dużo osób i bardzo dużo osób interesuje się podobnymi tematykami. Także są takie, które są, wiadomo, mniej popularne, natomiast gdzieś na przykład fantastyka, mangi, to po prostu schodzą od razu, jak tylko się pojawią, także tak.
20: Widzę cały stosik w rękach.
21: Tak, tak, to prawda. Ja kolekcjonuję, także sporo mam już w mieszkaniu, także będzie czytane. Ceny są bardzo, no, przystępne. Przystępne zdecydowanie, jakby książka, gdybyśmy chcieli kupić ją w sklepie z książkami, antykwariacie nawet, to ceny są dużo wyższe. Tak naprawdę jedna książka, jeśli chodzi na przykład o mangi, to jest w granicach 30 zł, a tutaj mamy za 5, więc jak najbardziej warto korzystać.
20: A to rzeczywiście można znaleźć coś, czego jeszcze nie czytałaś? Coś bardziej współczesnego?
21: Tak, tak. Właśnie to jest dość ciekawe, bo na początku, jak pierwszy raz tu byłam, to myślałam, że będą same, że tak powiem, starocie. Natomiast jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu, także to są naprawdę w miarę nowe tytuły.
22: Mam pudełko z kasetami, nie spodziewałam się znaleźć kaset, ale bardzo się cieszę, że je znalazłam. Rzeczywiście.
20: Administracja, wojskowość, Monte Cassino, co to jest?
22: Tak, znalazłam to dla mojego ukochanego, on bardzo lubi tą tematykę, jest... Razem zbieramy różne takie właśnie kasety, płyty, a raczej wolimy analogowe rzeczy. I on tę książkę ma, ale myślę, że zawsze to łatwiej sobie posłuchać niż usiąść i podczytać, zwłaszcza jak się ma dużo do roboty. Także bardzo się cieszę.
20: Czyli będzie na czym odtwarzać.
22: Tak, zgadza się.
20: A przyszłaś tutaj specjalnie na giełdę, czy przypadkiem jakoś?
22: Akurat mam w tym momencie okienko na uczelni między zajęciami, więc pomyślałam, że wpadnę, skoro i tak mam trochę czasu wolnego.
20: Jak oceniasz w ogóle tę ideę, żeby takie wydarzenie organizować co roku?
22: Fajnie, fajnie. Myślę, że nawet można byłoby częściej, bo jak widać, chętni są. Książek na pewno nigdy nie zabraknie. U nas na uczelni też się coś takiego dosyć często odbywa i zawsze jest zainteresowanie. Także...
20: Czy tutaj musisz tak rzeczywiście grzebać i szukać, żeby coś ciekawego odkryć, czy po prostu nie wiesz, gdzie ręce włożyć?
22: Przyznam szczerze, że niewiele widać, bo jest bardzo dużo ludzi, więc po prostu też nie przyszłam grzebać, raczej zobaczyć, co jest i akurat znalazłam coś dla siebie, więc wzięłam.
12: Giełda Książki Bibliotecznej odbywa się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej raz w roku. Tym razem jest to, przypomnę, 18 do 22 maja. Komu nie udało się jej odwiedzić tym razem, pewnie będzie miał więc kolejną szansę właśnie za rok.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: Opiekunowie przyzwyczajają się do swoich podopiecznych, a podopieczni do opiekunów i zawsze jest żal i przykro, jak wyjeżdżają. Ale też jest i taka ulga, jeżeli wiemy, że jedzie w dobre miejsce, gdzie będzie mieć dobrą opiekę, odpowiednie warunki. No a nam to też trochę ułatwi sprawę, dlatego że przy czwórce dużych młodych i jeszcze rodzicach wcale niełatwo jest wszystkich razem utrzymać i o nich zadbać.
12: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio przypominałam wam o remoncie terrarium w naszym wrocławskim zoo. A dziś, skoro usłyszeliście hasło czwórka, no to pewnie ci obeznani we wrocławskich tematach domyślili się już, że będziemy mówić o kultowych czworaczkach naszych tygrysów sumatrzańskich. Jeden z nich, Musi, rusza w świat, a dokładnie do Lizbony, by założyć własną rodzinę. Kto tam na niego czeka? Wracamy do Pawła Sroki, czyli kierownika sekcji ssaków drapieżnych.
23: Na razie starsza tygrysia dama. Tak to jest w ogrodach, że nie zawsze uda się zgrać idealną sytuację, ale on będzie dla niej dobrym towarzyszem, jeżeli uda się ich połączyć, no a szansa jest, no bo ona też już

0: wielu lat i ma na celu zachowanie tego krytycznie zagrożonego podgatunku. Co ciekawe, wrocławskie zoo ma duże zasługi w tej hodowli, dlatego że mieliśmy już tygrysy nawet i w latach 70. z powodzeniem rozmnażane. Właśnie sumatrzańskie, była też u nas para prosto z natury. Te czasy były i już minęły, gdzie zwierzęta do ogrodów trafiały prosto z natury, no ale kiedyś skądś musiały się w nich znaleźć. Wtedy tygrysy jeszcze nie były aż tak bardzo zagrożone wyginięciem. Przez wiele lat ta sytuacja się bardzo odmieniła. W tej chwili w naturze zostało już ich niewiele. No i hodowla w ogrodach zoologicznych stwarza szansę na przetrwanie dla tych tygrysów oraz umożliwia też podnoszenie świadomości na ich temat, edukację, a dzięki temu, że mamy we wrocławskim zoo Fundację Dodo, to możemy i wspierać tygrysy sumatrzańskie w naturze. Co roku wysyłamy znaczną kwotę na ich ratunek tam na Sumatrze.
1: Dlatego warto przypomnieć, że narodziny tygrysów były sensacją na skalę nie tylko wrocławską, ale i światową. Na razie jednak no nie martwcie się, bo mówimy o czworaczkach. Co z tymi pozostałymi?
0: Jeden z nich jeszcze wyjedzie poza Europę. Natomiast dla pozostałej dwójki nie mamy jeszcze rekomendacji, ale jesteśmy po ustaleniach z koordynatorem, że bardzo byśmy chcieli, żeby jedno z nich mogło u nas zostać. Są takie udane, zdrowe, pięknie wyrosły, więc chcielibyśmy, aby do przyszłej pary mógł jeden z nich zostać. I czy to będzie Kampar czy Indera, z każdej opcji będziemy szczęśliwi.
1: Paweł Sroka, czyli kierownik sekcji ssaków drapieżnych, wspomniał też przed chwilą o wrocławskiej fundacji Dodo, która wspiera tygrysy sumatrzańskie w naturze.
2: Marta Gądek, prezes Fundacji Zoo Wrocław Dodo. Fundacja Zoo Wrocław Dodo oraz Zoo Wrocław od wielu lat wspiera tygrysy sumatrzańskie występujące w naturze. Wspieramy finansowo organizację White Cat Conservation, która działa w Indonezji na Sumatrze i tak naprawdę wszelkie działania, które mają miejsce w Parku Narodowym Kerinci Seblat, czyli wspomaganie rangersów, wspomaganie ochrony, monitoring, analiza zdjęć, fotopułapek, te właśnie działania wspierane są z funduszy zebranych przez nasze organizacje. Znaczy od wielu lat cały czas mówi się, że jest to około 400 do 600 dzikich tygrysów w naturze. Tego do dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić, nie ma takich konkretnych danych nawet w wyniku fotopułapek, w wyniku analizy z fotopułapek. Niestety są one ciągle krytycznie zagrożone wyginięciem, co wynika z tego, że parki narodowe czy rezerwaty na wyspie Sumatrze są mocno, są po prostu oddalone od siebie i przez to tygrysy nie mają możliwości wymiany przestrzeni, nie mają jak się przemieszczać.
1: Wy za to ze swoich domów możecie przemieścić się do naszego Zoo Wrocław, no i przyjrzeć się tym pozostałym ze stada tygrysów. Do tego zachęca prezes Fundacji Zoo Wrocław Dodo Marta Gądek, którą właśnie usłyszeliście, ale i ja osobiście. Osobiście zachęcam Was również do przypomnienia sobie właśnie teraz, bo teraz będziemy o tym mówić, zasad wyrzucania różnych śmieci we Wrocławiu. Trwa sezon remontowy, sezon wymiany ubrań też, czy w ogóle innych porządków. Co za tym idzie? Pozostaną po tych sprzątaniach odpady. No i warto by było wyrzucić je w odpowiednie miejsca. Co gdzie? O tym teraz.
3: Maciej Fedorczuk, rzecznik ekosystemu.
1: Zacznijmy od tych remontów. No i przy remoncie pojawiają się różnego rodzaju śmieci. Głównie gabaryty, czyli te rzeczy, które często widzimy albo na klatkach schodowych, bo one tam koczują, dopóki nie przyjedzie kontener, albo właśnie są wyrzucane w nieodpowiednich miejscach. To co to są te gabaryty? Zacznijmy od tego.
3: Ja zwrócę uwagę na wstępie, że to właśnie od nas zależy, jak nasza okolica będzie wyglądała. Służby miejskie, ekosystem, wykonawcy, to jest jedno, ale nasza odpowiedzialność to jest drugie, dlatego że jeżeli będą te odpady gospodarowane we właściwy sposób, to też jakieś interwencyjne sprzątania nie będą potrzebne, więc dobrze, że zwracasz uwagę, jak w ogóle rozróżnić, co jest gabarytem. W skrócie wszystko to, co w standardowym pojemniku się nie zmieści, to już jest gabaryt. Oczywiście, jeżeli zmieści się w jakiś taki wymuszony sposób i zajmie cały pojemnik, to też jest gabaryt, więc tutaj zdrowy rozsądek wchodzi do gry. Natomiast wszystkie meble, rowery, tego typu większe przedmioty już traktujemy jako gabaryty i należy je albo zanieść do kontenera na gabaryty, który minimum raz w miesiącu na każdym osiedlu jest, a jeżeli nie do kontenera na gabaryty, mieszkamy na przykład bliżej w centrum lub nasza spółdzielnia, wspólnota w inny sposób gospodaruje gabarytami, to też można wystawiać je w niektórych miejscach, ale sprawdźmy to oczywiście wcześniej, podwiaty śmietnikowe.

0: Tylko że weźmy pod uwagę fakt, że jeżeli wywóz jest w czwartek, to wystawmy te gabaryty w środę. Tylko i wyłącznie w środę lub właśnie z samego rana w czwartek, żeby one tam nie zaśmiecały okolicy.
1: Mhm, ale wiem chyba też, że można zamówić taki kontener. To znaczy, jeżeli jest potrzeba na osiedle, nie wiem, zaraz pewnie powiesz naszym słuchaczom, jak to dokładnie wygląda, jak wygląda procedura, ale że można zamówić, żeby ten kontener był podstawione więcej niż ten raz.
0: Zamówień indywidualnych nie realizujemy, więc jeżeli ktoś miałby taką potrzebę prywatną, no to wtedy jednak trzeba skorzystać z usług prywatnej firmy. Natomiast jeżeli uznamy, że faktycznie liczba podstawień na naszym osiedlu, w naszej okolicy jest zbyt mała, zgłośmy to do zarządcy. On ma takie uprawnienia, żeby wnioskować do nas, czyli do ekosystemu z prośbą o zwiększenie liczby podstawień. My w miarę możliwości staramy się oczywiście mieszkańcom zawsze pójść na rękę.
1: Przy remontach też pojawia się kwestia chociażby gruzu. Czy gruz też jest tym gabarytem, albo inaczej, gdzie go wyrzucać?
0: No właśnie, jeszcze może wracając też do gabarytów, jeżeli oczywiście nie pasuje nam termin podstawienia gabarytów lub chcemy tu i teraz zrobić z nimi porządek, to wpakujmy te wszystkie, potocznie mówiąc, graty w samochód i zawieźmy na PSZOK. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje takie rzeczy i właśnie dlatego o tym mówię, że podobnie jest z gruzem. Gruzu nie wolno wyrzucać do kontenera na gabaryty, ale można go przywieźć na PSZOK, tam przyjmiemy, nie ma z tym żadnego problemu. Podobnie jest na przykład z armaturą, z takimi pozostałościami po remoncie łazienki. To również nie powinno trafić do kontenera na gabaryty, często to się zdarza, więc uczulam, że tutaj właściwym adresem także jest PSZOK. Jeżeli mamy mniejsze przedmioty, właśnie tak zwane odpady problemowe, jakieś pozostałości farb, po chemikaliach na przykład, tego typu rzeczy, to kursuje także SHOP, czyli samochód zbierający odpady problemowe. Na naszej stronie ekosystem.wroc.pl można sprawdzić harmonogram i wtedy, kiedy SHOT będzie na osiedlu, można takie mniejsze rzeczy do niego przynieść. Także jest dużo możliwości. Wystarczy odrobina chęci, żeby sprawdzić, która najbardziej nam w danym momencie odpowiada.
1: Tak, bo faktycznie wydaje mi się, że jak robimy te remonty i tak by się wydawało, wanna, no to też duża, to gabaryt, albo te właśnie rzeczy łazienkowe, o których wspomniałeś. I tak na pierwszy rzut oka, jak w przypadku, no myślę, że sporej ilości różnych śmieci. Każdy może mieć tam swoją ideę co do śmietnika, gdzie chce te śmieci wyrzucić. A jeszcze myślę o elektrośmieciach, bo to też są rzeczy, które często wymieniamy.
0: Tak, dokładnie. Ja sobie zdaję sprawę, że często te zasady segregacji dla niektórych mogą być nieintuicyjne.
1: No bo jest dużo niuansów.
0: Jest dużo niuansów, oczywiście. To też jest taka branża, której trzeba się nauczyć, to wiem po sobie. I polecam, jeżeli mamy wątpliwości, skorzystać z naszej wyszukiwarki na stronie ekosystemu. Tam można sobie sprawdzić właśnie dokładnie pod hasłem, gdzie wyrzucić, gdzie powinien trafić dany odpad. Elektroodpady akurat to również nie jest rzecz, która powinna trafić do gabarytów. Ich odpowiednim miejscem jest PSZOK. Są także punkty zbiórki elektroodpadów często w marketach elektronicznych, więc sprawdźmy, czy w najbliższej okolicy takiego miejsca nie ma, bo to być może będzie wygodniejsze niż wieźć takie odpady do PSZOKa od razu lub czekać na SHOPa. Także też rekomenduję takie rozwiązanie i generalnie ta wyszukiwarka może być bardzo pomocna.
1: Mhm. Tak też sobie pomyślałam, bo wspomniałeś o chociażby farbach, a pewnie po remontach zostaje też styropian albo kartony. To jest też ważne o tym, co wspomniałeś na początku, czyli chociażby to, żeby na przykład te kartony przy wyrzucaniu składać, bo może być ich całkiem sporo, a nie jesteśmy pewnie jedyni, którzy ten papier wyrzucają.
0: Tak, tego trzeba pilnować. Starajmy się po prostu też dbać o takie dobro wspólne, czyli składać kartony, inne odpady też rozdrabniać w możliwie taki sposób, żeby po prostu do pojemnika zmieściło się ich jak najwięcej. Papier jest dobrym przykładem. Co do styropianu, no to jeżeli on jest opakowaniowy, czysty, to może bez problemu trafić do żółtego pojemnika. Jeżeli to jest styropian budowlany, są tam jeszcze domieszki innych różnych tworzyw, no to tutaj właściwym adresem będzie również PSZOK na taki styropian. A propos tych takich właśnie różnych niuansów, często nam się wydaje, że szkło na przykład, lustro jest szkłem, też po remontach czasem wyrzucamy lustra, więc no skoro lustro to szkło, no to wrzucę to do szkła. No ale właśnie, to jest szkło, pojemniki, które mamy na osiedlach są na szkło opakowaniowe. Lustro topi się w innej temperaturze, powinno trafić do odpadów zmieszanych. Podobnie jest na przykład z paragonem. salonem, to też taka pułapka. Myślimy sobie papier, no jakby nie było papier, ale jest to papier termiczny.
1: Ma inną strukturę, tak sobie teraz o tym pomyślałam.
0: Dokładnie tak, też topi się w innej temperaturze, też nie jest to w 100% taki naturalny papier, więc również do odpadów zmieszanych. Jest kilka takich niuansów i tutaj właśnie z pomocą przychodzi nasza wyszukiwarka. Można sprawdzić, mamy też infolinię, jeżeli byłby kłopot ze skorzystaniem z wyszukiwarki, więc zachęcam do takich rozwiązań, żebyśmy mieli pewność, że postępujemy z odpadami jak należy.
1: Mm-hmm. Wiosna to też, omówiliśmy te remonty mieszkań, ale wiosna to też taki czas, kiedy zaglądamy do szafy, trzeba wymienić i okazuje się, że tych rzeczy jest całkiem sporo. Jeżeli się nie mylę, to z tymi ubraniami, butami, tekstylia zmieniły się chyba zasady, jeżeli chodzi o ich wyrzucanie.
0: Tak, dokładnie. Wiosna to jest dobry moment na różne zmiany, również garderoby i tutaj z pomocą z kolei przychodzi SHOT, czyli samochód zbierający odzież i tekstylia. Zmieniły się, tak jak wspomniałaś, zasady. Już nie wyrzucamy tekstyliów do odpadów zmieszanych. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie harmonogramu też na naszej stronie właśnie SHOT-a, który podjeżdża na każde osiedle i zbiera tekstylia. Możemy przynieść je właśnie w dogodnym dla nas momencie, kiedy będzie podstawienie samochodu. Tych podstawień jest dużo, to jest kilkadziesiąt kursów dziennie, więc naprawdę jest dużo możliwości, żeby je przynieść. Nie trzeba jechać od razu na PSZOK. Tekstylia to też jest taka frakcja, która, no umówmy się, może trochę poczekać na swoją kolej. Ona nie wydziela żadnego zapachu, nie zajmuje też tak dużo miejsca jak odpady gabarytowe, więc można poczekać na przyjazd SHOT-a, a jeżeli czekać nie chcemy, zapraszamy na PSZOK. Wrocławianie z tego rozwiązania bardzo chętnie korzystają. Nas to cieszy. Jesteśmy gminą w Polsce najefektywniej zbierającą tekstylia. Tutaj dzierżymy pierwsze miejsce z dumą, gdyż ta ilość tekstyliów wyrzucanych w odpowiedni sposób na jednego mieszkańca w takim przeliczeniu jest po prostu najwyższa. W ubiegłym roku zebraliśmy przez SHOT i PSZOKi ponad 610 ton. A co do tekstyliów, no to też tutaj mamy taką małą uwagę, o której głośno staramy się mówić, że bardzo dużo tych ubrań, które tam znajdujemy, no właściwie mogłoby bez problemu służyć komuś innemu dalej. Trafiając do SHOT-a to już się nie zdarzy, więc to taka sugestia z naszej strony, żeby przed oddaniem tekstyliów do SHOT upewnić się, że nie posłużą komu innemu, że nie są w dobrym stanie. Jeżeli są, to być może butik cyrkularny.
1: No we Wrocławiu sporo jest takich inicjatyw tej wymiany ubrań.
0: Dokładnie, sąsiedzkie wymiany, może jakieś punkty pomocowe, SHOT na tym ostatnim etapie, kiedy wiemy, że po prostu danej rzeczy już wypadałoby się pozbyć raz na zawsze.
1: Więc jeśli i wy raz na zawsze będziecie się pozbywali czy to tych ubrań, czy innych odpadów, takich jak chociażby gabaryty, no to pamiętajcie o zasadach, które przybliżał nam dziś rzecznik ekosystemu Maciej Fedorczuk.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
3: Przed nami remont chodnika na przedmieściu Oławskim, tym razem pora na metamorfozę na Placu Konstytucji 3 Maja. Po południowej stronie nowy chodnik powstał wraz z biurowcem, a po północnej piesi korzystają z niezbyt wygodnego, zniszczonego traktu. Nawierzchnia składa się tu głównie z popękanych płyt betonowych, co niebawem się zmieni.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Myślę, że autostrada A4 nie jest ulubioną drogą sporej części z nas, ale skrywa wiele sekretów i zaskakujących historii. Będziemy je odkrywać razem z Agatą Ciastoń, kuratorką wystawy i autorką książki o A4. To za chwilę, bo wcześniej o poszukiwaniach ludzi do pracy we wrocławskiej Straży Miejskiej.
2: Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
3: W pierwszym kwartale 2026 roku liczba wakatów mundurowych spadła w Straży Miejskiej Wrocławia do 9. Tutaj warto wskazać, że pod koniec 2023 roku tych wakujących stanowisk mieliśmy aż 77. Stąd dzięki regularnemu naborowi, uzupełnianiu, obecnie służbę w Straży Miejskiej Wrocławia pełni 298 strażników, funkcjonariuszy. Co oferujemy? Co oferuje Straż Miejska Wrocławia? Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka, które przysługuje pracownikom samorządowym. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna. Dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat. Są to atrakcyjne szkolenia, profesjonalne zaplecze sportowe, czyli siłownia, szkoleniowe, dofinansowanie kart sportowych, możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. No a dodatkowo jest to również bogaty pakiet socjalny.
1: Nabór do Wrocławskiej Straży Miejskiej trwa do 3 czerwca. Zmieniamy temat, bo zapraszam Was teraz na rozmowę o tym, dlaczego wystawa o drodze może być ciekawa. W Muzeum Architektury można teraz oglądać wystawę nazwaną na środkowym pasie latem Trawa była wysoka.
4: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
1: No właśnie, najpierw książka, a później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
4: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
1: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
4: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
1: No, kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
4: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
1: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
4: Nie wiem, czy są jakieś jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
1: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
4: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
1: No ale tak sobie myślę, że nikt nie robi sobie chyba za bardzo zdjęć na autostradzie, a jeśli już mamy teraz zdjęcia z Autostrada 4, to raczej są zdjęcia przy okazji wypadków. Czy łatwo było znaleźć te fotografie?
4: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
1: A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
4: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwolnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście, to jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, że myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
1: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które
4: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Axelrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Kamy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. Poza Ewą Axelrad i Natalią LL, to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie, w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
1: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
4: Znaczy, ja tego nie napisałam. To są słowa wyjęte z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego że ona była taka nowatorska, to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
1: O swojej wystawie i książce na temat dolnośląskiego odcinka Autostrady A4 opowiada Wam teraz ich autorka Agata Ciastoń. Propaganda i wychwalanie tej drogi to jedno, ale w tej opowieści pojawia się też papier.
4: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier no, to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no, z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
1: A propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
4: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiałam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowało mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
1: Mhm. No właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest... No codzienność.
4: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku. Jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
1: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
4: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przeszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no, na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
1: A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
4: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
1: Mhm. Powiedziała Pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji, no i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
4: Tak, bo no, to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, no bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami, czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia, no ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samo wolnie tka.
1: Wystawę na środkowym pasie latem Trawa była wysoka możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 6 września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Dlaczego i kiedy wrocławski rynek zmieni się w wielką kuchnię? tego dowiecie się z naszego programu, ale zanim o tym, to będzie o konkursie na mural i o planach zmiany Karłowic i Różanki w otwartą galerię sztuki.
5: Monika Gilis z Centrum Kultury Agora. Jestem koordynatorką projektu Byłem Tu, sztuka i edukacja w przestrzeni publicznej.
6: Częścią tego projektu jest konkurs na mural, może od tego zacznijmy. Powiedz, gdzie ma być ten mural, co to ma być za praca, kogo szukacie, jakiego twórcy?
5: Rok 2026 to rok kolei polskiej, w związku z tym ogłosiliśmy konkurs na mural o tematyce kolejowej, który będzie zresztą realizowany na osiedlu pokolejowym na Karłowicach, przy ulicy Kamińskiego 15. Ścianę i wizualizację można sobie zobaczyć na naszej stronie internetowej.
6: Z czego to jest mur? Co to jest za...
5: To jest brama przelotowa przy ulicy Kamińskiego. Są tam już 3 realizacje muralowe i teraz będziemy domykać ten cały projekt, także ważne jest dla nas uwzględnienie kontekstu, w jakim będzie ta praca i uwzględnienie charakteru właśnie tego miejsca. Jeśli chodzi o tematykę kolejową, to chcemy uniknąć dosłowności, chcielibyśmy liczyć na fantazję artystów i potraktowanie tego tematu jako pretekst do wyrażenia własnego stylu i sprawdzania się w takiej tematyce.
6: A uwzględnienie kontekstu i charakteru miejsca, to co to znaczy, żeby się wpasować w te inne już istniejące prace?
5: Myślę, że najważniejsze jest dostrojenie się do architektury, bo jest to jednak malarstwo architektoniczne w przestrzeni publicznej, które powinno bardzo dobrze współgrać i wtapiać się wręcz w przestrzeń. Także liczy się wzięcie pod uwagę charakteru blokowisk, które tam są. To są szare, minimalistyczne bloki o fajnej bryle.
6: A to malowidło naprzeciwko, to co to jest?
5: Ciężko mi o tym mówić, bo jest to mój mural realizowany kilka lat temu z okazji Dnia Zwierząt w ramach kuźni projektów organizowanych przez Centrum Kultury Agora.
6: Szukacie kogoś, kto stworzy projekt tego muralu, tak?
5: Tak, szukamy osoby, która zaprojektuje mural, naniesie go na wizualizację dostępną na naszej stronie. Do wygrania jest 5000 zł za sam projekt i potem możliwa jest również dalsza współpraca z nami przy realizacji tego muralu. Można też ten mural wykonać. Zachęcamy do wykorzystywania różnych technik, od ceramiki przez graffito po malarstwo tradycyjne, takie naścienne, akrylowe.
6: No i właśnie zaczęłyśmy od tego, że ten mural jest częścią większego projektu. Na czym on polega?
5: Projekt Byłem Tu ma za zadanie zaktywizować społeczność Karłowic i Różanki i udostępnić sztukę na co dzień, tak? Zmniejszyć dystans, czyli wyciągnąć pracę z galerii do zewnętrza, do naszych ulic, do naszej codzienności. Chciałabym, żeby Karłowiczanie, idąc do sklepu po bułki, czy idąc z przyjacielem na kawę, mogli obejrzeć pracę artystów lokalnych i też prace zrobione na warsztatach, które będziemy organizować przy okazji tego projektu, w warsztatach ze sztuki, która nadaje się do ekspozycji na zewnątrz, czyli z graffito, mozaiki czy plakatu.
6: Ale to macie już upatrzone lokalizacje do tych wszystkich prac?
5: Niedługo rozpoczynamy nabór na lokalizacje, które będą chciały podjąć z nami współpracę. Mamy też kilka upatrzonych, do których będziemy się z przyjemnością odzywać i prosić o współpracę. Myślę, że warto wziąć w tym projekcie udział, ponieważ na pewno przyprowadzi to w te miejsca, nowe osoby, nowych klientów. W październiku prace naszych artystów będą możliwe do zobaczenia w kawiarniach, restauracjach, warzywniakach, sklepach, gabinetach fryzjerskich, dentystycznych, w wielu, wielu miejscach na naszym osiedlu Karłowice i Różanka.
6: Ale to ma być stała sytuacja, że te wszystkie restauracje, kawiarnie i tak dalej będą miały dzieła sztuki.
5: Idea jest taka, że powiesimy dzieła sztuki w tych miejscach na około 2 miesiące. Później, co się dalej wydarzy, to już zależy od relacji artysta i wystawiający. Być może osoby wystawiające będą chciały kontynuować ten projekt w jakimś zakresie. Być może zauważą, że daje im to jakieś korzyści, na przykład odwiedzających, a może po prostu te projekty polepszą przestrzeń tych miejsc i zainteresują sztuką swoich klientów, więc zobaczymy, jak to się dalej rozwinie.
6: Czyli rozumiem, że zakładacie trochę takie też spersonalizowane działania, że na przykład połączycie twórcę z danym miejscem.
5: Tak, dokładnie. Będziemy też myśleć o zasobach, jakie ma każde miejsce. Na przykład w wielu miejscach na naszym osiedlu nie ma pustych ścian, za to mamy do dyspozycji dużo witryn, więc liczymy też na widoczność w witrynach. Także nawet po zamknięciu takich lokali będzie można sobie podziwiać, idąc spacerem i natknąć się po prostu przypadkiem na pracę artystów. W ramach projektu będziemy też gościć pracownię malarstwa architektonicznego i sztuki w przestrzeni publicznej z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która pokaże, czym właśnie ta pracownia się zajmuje. Będzie to 10 października. I tydzień później będziemy mieli wykład dotyczący właśnie sztuki w przestrzeni publicznej z dr Janą Pałys z Akademii Sztuk Pięknych. Po czym wszyscy razem udamy się na spacer, na takie oprowadzanie właśnie kuratorskie po tych wszystkich miejscach. W ramach projektu będziemy też gościć członków wydawnictwa Tory Press, którzy opowiedzą nam o modelu EN57.
6: Czyli?
5: Czyli o modelu pociągu, który powstał we Wrocławiu, EN57. Wydawnictwo Tory Press powstało właśnie na potrzebę pracy nad tą książką, właśnie nad taką monografią tego modelu pociągu. Także jest to bardzo ciekawa publikacja stworzona z miłości do tego modelu. Także zachęcam wszystkich zainteresowanych koleją bądź tworzeniem i projektowaniem książki.
1: A w październiku i listopadzie Karłowice i Różanka staną się otwartą galerią sztuki, co może być dobrym pretekstem do odwiedzin tej części Wrocławia. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Centrum Kultury Agora. A my przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia w pierwszy weekend czerwca na rynku Festiwal Delicje.
7: Małgorzata Szajertec, współorganizatorka festiwalu. Przed nami czwarta edycja festiwalu. Spotykamy się najczęściej właśnie na początku czerwca. 5-7 czerwca przeniesiemy Wrocławian w podróż dookoła świata. Dzięki naszemu motywowi przewodniemu, wokół którego właśnie budujemy cały program festiwalu, a tym motywem są kulinarne mosty Wrocław otwarty na świat.
6: Czego będzie można spróbować i jak to będzie wyglądało organizacyjnie?
7: Sam festiwal tradycyjnie będzie taką hybrydą, czyli będą stoiska wystawców, od producentów po też lokalne restauracje. Będzie część warsztatowa, na której faktycznie będzie się naprawdę działo intensywnie i tu będziemy mocno pokazywali, że bliska nam jest lokalność, ale chcemy ją pokazać w takiej światowej odsłonie, na przykład pstrąg płocki w światowej odsłonie, czy potrawa turecka, której nadamy nowy farsz, do którego wskoczy kasza jaglana i kiszona sałata zamiast liści winogron.
6: A to będą warsztaty dla kucharzy wrocławskich?
7: Warsztaty będą dla wrocławian, dla wszystkich chętnych. Będzie to formuła otwarta. Będą obowiązywały zapisy siłą rzeczy, natomiast będą odbywały się w dwóch blokach w sobotę i w niedzielę. Będzie można się wcześniej zapisać i na miejscu przygotowywać potrawy pod czujnym okiem szefów kuchni.
6: A jeśli chodzi o producentów, czego to będą producenci? Co będzie można kupić?
7: Będą to głównie serowarzy, będą wśród wystawców i pszczelarzy, i producenci wędlin. Jeżeli chodzi o napoje, będzie na pewno taki mocno trendujący teraz napój pod postacią kombuczy i zakwasu. A to jest dość popularne. Pogoda i okres, w który wkraczamy, myślę, że będzie bardzo właśnie sprzyjał po sięganie właśnie po lekko schłodzoną kombuczę. Jest to napój prozdrowotny.
6: Czyli warsztaty, możliwość kupna różnych produktów spożywczych, co jeszcze?
7: Też przygotowaliśmy intensywny i bardzo atrakcyjny program na scenie. Będzie obfitować w pokazy kulinarne. Na scenie wystąpi Kacper Sawoń z restauracji Gustaw i Anna Komorowska, która będzie łączyła naszą rodzimą potrawę bigos z koreańskim kimchi. Więc będzie gotowanie na scenie, będą prelekcje tematyczne i w tym roku również oprawą muzyczną zajmuje się Wrocławska Szkoła Śpiewu.
6: I te trzy dni między sobą będą się czymś różnić?
7: Najbardziej intensywna będzie sobota. W sobotę poznamy i przedstawimy zwycięzców konkursu Delicje 2026. Tak w sobotę o godzinie 14:30 będzie oficjalne wręczenie nagród. I faktycznie w tą sobotę to będzie najdłuższy dzień festiwalowy i najbardziej wypełniony atrakcjami.
6: Czy będzie można spróbować jakichś gotowych dań?
7: Oczywiście zarówno na scenie, podczas każdy pokaz kulinarny, który odbędzie się na scenie, będzie zakończony degustacją, więc będzie można jak najbardziej popróbować tego, co szef kuchni będzie w trakcie tego pokazu przygotowywać. Zapewniam, że praktycznie na każdym stoisku wystawcy dbają o to, żeby nie tylko nas karmić, ale zanim to nastąpi, też dużo opowiadają i dużo odbywa się też degustacja tych produktów przed samym zakupem.
6: Początek czerwca, czy to będzie jakoś skupione na aktualnych, sezonowych warzywach, owocach, potrawach, czy wystawcy właśnie będą bardziej też lokalni, wrocławscy, dolnośląscy?
7: Mimo, że faktycznie festiwal nabiera coraz bardziej międzynarodowego kierunku, to cały czas niezmiennie podkreślamy, że bliska jest nam lokalność. Dlatego wśród wystawców nie zabraknie dolnośląskich producentów, lokalnych restauracji, czy właśnie tego produktu regionalnego, który będzie przemycany czy podczas pokazów kulinarnych, czy na warsztatach festiwalowych.
1: Częścią festiwalu jest też konkurs Delicje.
8: Idea jest taka, że chcemy promować dobre jakościowo produkty, którymi można się pochwalić, które warto promować. Tomek Tys, jestem członkiem jury i też współorganizatorem festiwalu Delicje. Z samego początku przyświecała nam idea właśnie promocji też lokalnych producentów.
6: To są produkty oceniane z Dolnego Śląska czy z Wrocławia? Jest jakieś ograniczenie geograficzne?
8: Nie ma ograniczenia geograficznego. Otwieramy się tak naprawdę na cały świat. Myślę, że w ogóle nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o lokalnych producentów i wszystko, co jest tutaj na miejscu robione rzemieślniczymi metodami, może stanowić wizytówkę. Wiadomo, że serowarstwo jest jak najbardziej teraz na topie. Mamy też bardzo prężnie działające winnice na Dolnym Śląsku. Jesteśmy jednym z najszczodrzej obdarzonym regionem w Polsce, jeśli chodzi o winnice. Tak samo pozostałe przetwory czy miody w naszym regionie są bardzo dobre, więc myślę, że wszystko, co jest robione uczciwie i z pasją, może być wizytówką Wrocławia czy Dolnego Śląska.
6: No i były obrady jury, znamy już wyniki konkursu, one zostaną w trakcie festiwalu ogłoszone ze sceny. Jak właśnie to przebiegało? Czy było dużo zgłoszeń? Czy było trudno wybrać?
8: Było kilkadziesiąt zgłoszeń i tak naprawdę poziom z roku na rok jest coraz wyższy i mamy tylko 3 miejsca tak naprawdę w każdej kategorii, więc jest bardzo ciężko, żeby wybrać tych 3 najlepszych tutaj reprezentantów, więc jest to spora trudność, no ale udało nam się dojść do porozumienia i wierzymy, że te produkty, które nagrodziliśmy się, to są te, które są bardzo dobre w swojej kategorii.
6: Właśnie, jakie to są kategorie na przykład?
8: To była flagowa delicja, która przedstawiała taki produkt, który dany producent uznał za najlepszy, najlepiej reprezentujący jego działalność. Delicja nowej fali, czyli nowatorskie ujęcie w produktu oraz delicja kuchni świata, która mogła stanowić interpretację kuchni światowej, bądź też być samą siebie kuchnią spoza Polski.
6: Jakiego rodzaju produkty zostały nagrodzone? Dużo serów.
8: Tak, dużo serów. Były też wędliny, były potrawy, był chleb keto, więc te produkty nie były powiązane ściśle z jakimś jednym konkretnym rodzajem produktu, ale to był bardzo szeroki wachlarz, który został nagrodzony.
6: Chleb keto, czyli jaki?
8: Chleb keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
6: Brzmi intrygująco, co najmniej. Smaczny?
8: Bardzo smaczny. Naprawdę zaskakująco smaczny, mimo że właśnie bez użycia mąki i wzbudził właśnie nasze duże zainteresowanie i podziw, że można było coś takiego osiągnąć właśnie w dziedzinie chleba.
6: No i Państwo specjaliści docenili te ciekawe, najlepsze produkty. Czy wrocławianie w trakcie festiwalu będą mogli ich spróbować?
8: Tak, bo to konkurs był dedykowany uczestnikom Delicji, więc jak najbardziej te rzeczy powinny być dostępne do spróbowania już na samym festiwalu.
1: Okazja do przetestowania tych różnych pyszności od 5 do 7 czerwca na wrocławskim rynku.
0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc.
9: Dobrze! Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
1: Maksymalnie 23 stopnie zobaczymy dziś na wrocławskich termometrach w najcieplejszej części dnia. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 16. Sporo słońca nad miastem, synoptycy w najbliższym czasie nie prognozują oczywiście opadów. Chmury mogą pojawić się dopiero w drugiej części tygodnia. Jutro 26 stopni na wrocławskich termometrach w ciągu dnia, a w nocy nie mniej niż 18. Ciśnienie nie wpływa na samopoczucie.
2: Etykiety.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
4: A u nas, proszę bardzo, muzyka najwyższej jakości, zagraniczna, krajowa, jaką tylko chcecie. Jazzy Spritz, Candy Night, to jest pierwszy numer ode mnie. Uwaga, uwaga, właśnie teraz rozpoczynamy naszą zabawę, w której... Zapraszamy Was na Tomorrowland. Szczegóły na meloradio.pl, a za chwilę trochę więcej na antenie.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

Faust Gibbs, poeci naszych czasów, z tobą w Melo. Chciałem powiedzieć w weekendowym Melo, bo w zasadzie z nami to cały czas jakby weekend, co? A inna poetka powiedziała kiedyś, że nic dwa razy się nie zdarza. Tak, jasne. A my znowu to zrobiliśmy i znowu zapraszamy was na Tomorrowland do belgijskiego Boom. To naprawdę się dzieje, wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, bo wystartowaliśmy z naszą zabawą. Chcemy, żebyście znów przeżyli to razem z nami. A kto z nami pojedzie do Belgii, kto przeżyje te niezapomniane chwile, no to będzie się okazywało już w najbliższych dniach. Bądźcie czujni i przyłączcie się do naszej zabawy. Za chwilę o szczegółach, a niecierpliwych już teraz odsyłamy na naszą stronę.

0: No jak ktoś spał, to już nie śpi na pewno. Starships i Nicki Minaj w Melo Radio. Tu cały czas podkręcamy tempo. Darianka, pochwal się proszę, co znalazłaś w internecie. Test na co? No mów śmiało.
1: A nie powiem, nie mów, mamusia, nie mów.
0: To ja powiem. Darianka przed chwilką rozwiązywała test, uwaga, który para swingersów robi innej parze, jeśli chcą się z nimi zaprzyjaźnić.
1: Aha. Zrobiłam to, żebyś ty wiedział na przyszłość.
0: Dobra, dobra, ale nie o tym teraz, bo są ważniejsze rzeczy. Ptaszki ćwierkają, że będziemy zapraszać was, drodzy słuchacze, w pewne niezwykłe miejsca. Nikt lepiej wam o tym nie powie niż pan Sikora. Marcinku, dokąd zapraszamy naszych słuchaczy od teraz?
2: Zapraszamy was na Tomorrowland.
0: Oczywiście, że do belgijskiego boom zabieramy was, drodzy słuchacze. Ruszyliśmy z naszą zabawą. Chcemy, żebyście przeżyli to z nami jeszcze raz. Więc wbijcie na meloradio.pl. Powiedzcie nam, z kim chcielibyście na Tomorrowland pojechać. Dlaczego właśnie z tą osobą? Koniecznie wyślijcie waszą fotę albo może jakiś pokręcony film. Przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście dołączyć do naszej ekipy, a my wam damy Tomorrow Paki, my wam jeszcze zapłacimy za przejazd, tak żeby było fajnie, nie? W ogóle...
1: Za wszystko, będziecie
0: pakiet.
1: Zadowoleni
0: full
1: na max.
0: Pakiet. Nie no, na Tomorrowland jest tak wspaniale, że nie możemy się już doczekać. Przypominam, dwa lipcowe weekendy spędzamy z wami w belgijskim boom, a wy pokażcie, że chcecie tam pojechać razem z nami, że takich artystów jak Sam Feld chcecie posłuchać na żywo z ekipą Meloradia. A teraz na naszej antenie z numerem Hey Son o poranku, to co, robimy głośniej? Juhu!
1: Yeah! Yeah!

0: How does it feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak gramy wam o poranku, podkręcając tempo wszędzie, gdzie jesteście, po godzinie 7. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej. Dobrze gadam? Wiesz, że jak się pracuje w radiu, to się mikrofon odchodzi. Więc dobra, panowie, zróbmy tak. Wysyłajcie głosówki, w których powspominacie najbardziej ikoniczne momenty piłki dotyczące. A wy, dziewczyny, jak macie ochotę, to dajcie znać, co robicie, jak piłka leci w telewizorze i niestety, ale nie macie pilota w ręce.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
12: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, czy ci dał.
12: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje na dzień mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
19: Super! Kiedy płyniemy?
20: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
21: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
22: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
0: i urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
23: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
24: Infinity, James Young. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, tam gdzie jesteście o poranku.

0: You Spin Me Round i Denzel w Melo Radio. Daria, ty oglądasz piłkę nożną?
1: No ja czasem sobie popatrzę, ale to dlatego, żeby zobaczyć jakiś hot piłkarzy, na przykład Matty Cash, czyli Mateusz Gotówka, no topka.
0: Ale nie każdy ogląda piłkę.
2: Co mają powiedzieć ci, którzy nigdy piłki nie oglądali i w sumie nie mają chęci oglądać?
0: W sumie to nie wiem, trochę mnie zatkało, powiem szczerze. Czy macie jakąś propozycję, co mógłby pan powiedzieć?
3: Ja na przykład nie oglądam i mówię wprost, nie mam czasu na pierdoły.
0: No na przykład. Ale drugi panie, skoro już o Cashu koleżanka wspomniała, czyli o pieniądzach, to może na przykład wejdziesz na meloradio.pl i powiesz nam, na co chciałbyś wydać szybką kasę. Bo mamy ją dla ciebie. I dla ciebie, i dla ciebie. Wbijcie na meloradio.pl i przyłączcie się do naszej zabawy. To już Bibi Rexha i Faithless z numerem New Religion o poranku.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran z numerem Rip It. No długo czekaliśmy na tę piosenkę, ale w końcu wydana w maju tego roku, wspaniale, na urodziny Martina Garrixa. A jaki ty masz dla nas prezent, panie Marcinie?
1: Ja mam dla was prezent związany z krakowskimi wynikami, ale też zbiórką Łatwoganga.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust. Drogie ptaszki, nie odlatujcie za daleko, bo zaraz lecimy razem dalej.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
14: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
22: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: O reklamie.

0: słuchaj na 97.8 FM. Trafik.
1: Niezależnie od pory dnia, nogę z gazu przyjdzie nam zdjąć na wrocławskich ulicach, gdzie trwają prace drogowe. Mowa chociażby o Mickiewicza czy Krakowskiej. Zwalniamy też na Piotra Skargi, to głównie w godzinach nocnych. Policja apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na znaki, a pieszym przypominają o noszeniu odblasków poprawiających bezpieczeństwo. Pod względem pogody całkiem udany czas przed nami. Sporo słońca nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem oraz temperatury. 23 stopnie w ciągu dnia i do 16 w nocy to na dziś, a prognoza na jutro przewiduje nawet 26 powyżej zera. Bez opadów, nieco więcej chmur może pojawić się w drugiej części tygodnia. Wiatr nie przeszkadza. Ciśnienie, zdaniem synoptyków, nie powinno zbyt mocno wpływać na samopoczucie.
2: Prawie ósma, to już teraz newsy w Meloradiu. Marcin Sikora.
3: Aleksander Miszalski odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa, tak poinformowała Miejska Komisja do Spraw Referendum. Frekwencja w tym głosowaniu wyniosła 29,99%. Rada miasta natomiast zostaje, w tej części referendum jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Łatwogang znowu pomógł, dojechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska, zebrał w sumie 19,8 miliona złotych.
4: Mamy kolejny cel, panowie!
3: Dzięki temu zbierał 12 milionów na leczenie dla Maxa oraz 3,5 miliona na leczenie Adama. Obaj chłopcy chorują na dystrofię mięśniową. Szansą dla nich jest terapia genowa w USA. Troje polskich tenisistów rozegra dziś mecze w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. O 11 grę zacznie Maja Chwalińska, w samo południe Iga Świątek, a około 14 Hubert Hurkacz.
2: Kochani, znowu to zrobiliśmy, znowu ruszyliśmy z naszą zabawą, w której zapraszamy Was na Tomorrowland do belgijskiego Boom. Wbijcie do naszych sociali, wbijcie na meloradio.pl, przyłączcie się do naszej ekipy. A teraz podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Zokaria, Andy Dust na początek. Hopoka, siema.

0: pięknie.
1: Zawsze chciałem zaśpiewać w radiu. Wreszcie mi się udało. Shadows of the Night, Gigi D'Agostino. My już jesteśmy gotowi do zabawy, w której wy powinniście być gotowi. I to na wszystko. Tłumacz zasady, kochana.
0: Dzwonicie teraz do nas pod numer telefonu 321-321-777.
1: Tak jest.
0: I możecie zgarnąć super merch, odpowiadając na dwa pytania. A merch to...
1: Oj. Mamy dla was niezwykłą książkę z Tomorrowland, The Sky of Sacrifice. Wspaniała książka, która trochę o historii Tomorrowland opowiada w zupełnie niezwykły, bajkowy sposób, jak wszystko, co z Tomorrowland związane. To wszystko dlatego, że zaczęliśmy oczywiście naszą zabawę, w której zapraszamy was do belgijskiego Boom.
0: Także dzwońcie. 321-321-777. Czekamy.
1: John Summit, all the time przed wami.

0: Ladies and gentlemen, no to teraz pora przedstawić dwóch jegomościów, którzy pojawiają się w naszych narożnikach w czerwonym. Mirek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam przeciwnika, witam słuchaczy, witam prowadzących.
2: Siema!
0: Siema, Mireczku, a po drugiej stronie w narożniku niebieskim Mateusz, jesteś tam?
3: Jestem, witam, cześć, witam słuchaczy, witam prowadzących.
0: Panowie, czy wasi sekundanci są gotowi?
1: Gotowi na wszystko.
0: Bardzo dobrze, wy też jesteście gotowi na wszystko. To ja tylko szybko wytłumaczę zasady. Za chwilę będziecie słyszeć pytania. Jak znacie odpowiedź, zgłaszacie się swoim imieniem. Jak uda się odpowiedzieć na dwa pytania, to nagroda główna trafia do ciebie albo do ciebie. A jak się nie uda, to będziemy tłumaczyć to wszystko trochę później. Gotowi na wszystko?
1: Gotowi.
3: Gotowi na wszystko.
0: No to ruszamy.
4: Gotowi na wszystko.
0: No dobra, uwaga, uwaga. Jakie jest największe miasto w Hiszpanii?
3: Mateusz.
1: Mirek.
0: Mateusz, tak?
2: No i musisz wybrać teraz
3: Madryt.
0: No, widzisz, no
2: już wiedział.
0: Daj chłopakowi szansę, no. Nawet podpowiedzi nie potrzebuje. Punkt na twoim koncie.
3: Dwa punkty od razu.
0: Punkt na twoim koncie. Mirek, czy ty się na to zgadzasz? Dwa punkty od razu. Nie, grajmy uczciwie. Zasady
1: nie
0: to zasady.
1: Gdzie?
0: Dobrze, zaraz nasza
1: chyba
0: walka. Zaraz nasza walka przerodzi się w tak zwane Power Slap, ale to panowie może za chwilę. Czy David Guetta będzie na tegorocznym Tomorrowland? To pytanie drugie.
1: Mirek.
0: No, Daria, decyduj. Moim zdaniem Mirek, chyba Mirek.
2: No moim też, Mirek. Szybszy.
5: Mirek, no.
0: Mireczku,
1: moim zdaniem będzie.
0: Twoim zdaniem będzie i moim zdaniem też będzie, bo jest tam w zasadzie nieprzerwanie od 2007 roku z wyjątkiem w 2022, tak? A więc po jednym punkcie na waszym koncie, a to oznacza, Daria, że...
2: Macie melotorby!
0: Panowie, gorące dni przed nami, można tam schować jakąś butelkę z zimną wodą, czy cokolwiek tam chcecie. Ściskamy was mocno, chłopaki. Bawcie się dobrze. I niech ten tydzień będzie udany.
1: Dzięki.
0: Strzała, pozdrawiamy. Hej, hej, hej, hej, hej. A gotowi na wszystko. Wracają oczywiście na antenę jutro o tej samej porze, po 7:00.
4: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradio.
0: A to już gość, który pojawi się w tym roku, między innymi na Sunrise Festival, James Hype, Waterfalls. Zróbcie głośniej.

0: Don't Wanna Go Home, tak podkręcamy tempo poranku w Melo Radio Meduza przed momentem na antenie. Jeśli chcielibyście, by wasza przyszłość zbudowana była w social mediach, jeśli chcecie być znanymi influencerami, tak jak Wersow na przykład, to kilka porad od niej, jak stać się znanym influencerem za chwilę w Melo.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren! Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
20: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
21: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
20: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
22: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. A Lyttos, grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Bambi, Angleosia, BFF w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo. Wszędzie, gdzie jesteście, miejcie ze sobą apkę, to będziecie mieć taką muzykę pod ręką. Chcecie być influencerami? Was się pytam.
1: No w sumie tak.
0: I naszych słuchaczy.
2: No. W sumie trochę jesteśmy.
0: Verso zdradziła ostatnio, jak stać się popularnym influencerem. Po pierwsze, uwaga, trzeba mieć zajawkę, a nie, że pieniądze na pierwszym planie, one przyjdą później.
1: Kurde, to już chyba ja się wypisuję.
0: Trzeba być wytrwałym, pracowitym i szczerym.
2: Spoko, no.
0: Szczerzy z was ludzie, jak patrzę. Tak
1: ja na pewno, Marcin nie wiem.
0: Do tego to, co robicie, musi być zgodne z waszymi wartościami. Uwaga, uwaga, tak, zgodne z waszymi wartościami.
1: Tak.
0: I nie można brać wszystkich tych sponsorów, co przychodzą, tylko to też musi być zgodne z waszymi wartościami.
1: Okej, okej.
0: I na koniec, jak dodała, i tak musisz trafić do swojej niszy, czyli krótko mówiąc, trochę szczęścia ci się przyda, nie? Generalnie no, tak sobie myślę, że wiecie, jak nie influencerem, to też można iść do normalnej roboty. No, pielęgniarka, murarz na przykład też.
2: No my przyszliśmy, nie?
0: Czekają. Albo jeśli lubicie sobie poklikać na przykład w socialach, to zajrzyjcie do nas, bo tam trochę więcej o naszej nowej zabawie. Zapraszamy was na Tomorrowland, na którym pojawi się on, Kygo, Save My Love.

0: Bad Angel, Anima Liza w Melo Radio, ależ tego dobrze się słucha. To za chwilę posłuchacie newsów u nas, a w nich same ciekawe rzeczy.
1: Między innymi o tym, co dalej z fałszywymi alarmami o ludziach prawicy, bo to ich głównie dotykają te fałszywe alarmy.
0: Fałszywe alarmy?
1: Tak.
0: No dobra, to za chwilkę w newsach trochę więcej. Ja tylko przypomnę, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę. Jeśli chcecie wykorzystać chwilę na to, żeby się zgłosić, to wbijajcie koniecznie na meloradio.pl, bo tam szybka kasa czeka. Parę stówek może być twoje. Dzisiaj ruszamy z kolejną rundą i rozdajemy kolejną forsę, więc koniecznie meloradio.pl w wolnej chwili. A w robocie, jak jesteście, to pewnie taką wolną chwilę znajdziecie.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Będzie śpiewane? O, już widzę,
3: będzie,
0: że...
3: Będzie, Justin!
0: Dobrze, zaraz. Wracamy do was punktualnie o 9:00. Inni będą jeszcze gadać, a my już wam zagramy.
2: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9:00. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9:00.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays?
9: Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
20: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
20: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
20: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
20: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
21: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
23: Skoda. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
24: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
23: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
24: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
25: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
26: Hot grill.
27: Parilla caliente.
28: Grilla calda.
29: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
30: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
31: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Trafik.
32: Nie brakuje prac drogowych na wrocławskich ulicach i w regionie. Dwa tygodnie od rozpoczęcia remontu na Brochowie została wdrożona organizacja ruchu, a także i późniejsze korekty po analizach. Na pierwszy z remontowanych wiaduktów przyjechała i została zamontowana kładka dla pieszych, a na budowę wjechał sprzęt do rozbiórki i wywozu elementów konstrukcji oraz brusu. Sporo słońca dziś nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Wiatr nie przeszkadza. Ciśnienie wahaniami także nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. Maksymalnie 23 stopnie w najcieplejszej części dnia zobaczymy na termometrach, a w nocy temperatura nie spadnie poniżej 16. Słonecznie praktycznie do końca tygodnia. Nieco więcej chmur może pojawić się w czwartek, ale nie ma w planach deszczu. Jutro 26 stopni na termometrach.
0: Prawie 9:00, czas na newsy w Melu Radiu. Marcin Sikora.
1: Rząd i służby postawione w stan najwyższej gotowości, to po kolejnej fali fałszywych alarmów sugerujących realne zagrożenie. Tym razem celem sprawców stało się mieszkanie członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Ustalenie osób odpowiedzialnych ma być kwestią czasu, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
33: Wyraźnie i w sposób zdecydowany stwierdzam, że sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
1: Informacja o efektach działań służb ma pojawić się w ciągu najbliższych godzin. Nie żyje 15-latka, która motocyklem crossowym uderzyła w drzewo. Do wypadku doszło wczoraj na prywatnej posesji w Pomorskiem. Nastolatka była pod opieką ojca. Ponad 70% Polaków nie chce polexitu, tak wynika z sondażu dla Superekspresu. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych.
31: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Siemanko, siemanko, wjeżdżamy w kolejną godzinę, inni sobie gadają, a my już wam gramy Beauty and the Beat. Jak to się śpiewa?
34: Justin! Yeah!
0: Justin Bieber i Nicki Minaj Melo.

0: Gabry Ponte i Thunder w Melo Radio. Tak gramy wam o poranku i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Teraz jest taki modny trendy countryside era, nie? Że sobie robią zdjęcia
1: tak,
0: z koszyczkami wiklinowymi, różnymi takimi gadżecikami, które ze wsią się kojarzą, ale jak już trzeba się zmierzyć z prawdziwą wsią, to już nie jest tak wesoło, jak coś zapachnie, prawda? Z pola na przykład. Albo jak kogut pieje o poranku. A we Francji, nie wiem czy wiecie, takie prawo specjalne powstało, że jak się wprowadzasz na wieś, to masz ją akceptować w 100% i koniec, kropka. I nie ma narzekania, że kogut pieje albo kura znosi jajka nie tam, gdzie trzeba. Ty, kolego, jesteś ze wsi, prawda?
2: Tak, mieszkam na wsi, no.
0: No i co tam lubisz najbardziej na tej wsi?
2: Jest tam mało ludzi i nie zadają takich głupich pytań jak ty.
0: Powiedział Marcin. Marcinku, to ja już nic nie mówię, ostatnia rzecz, dobrze? Zdejmij proszę gumowce.
2: Dobrze.

0: Wielkie larum się podniosło w internecie, zaczęli go obrażać, denerwować się, a przytocz tam parę, proszę.
1: No mówili, jak można w ogóle tak chodzić? Przecież to jest niedopuszczalne, straszne.
0: Z gołą klatą po ulicy, do sklepu.
1: Tragedia.
0: Jasny gwint. Ja szczerze powiedziawszy, tego obruszenia trochę nie rozumiem, bo jakby z parawanem na przykład szedł, no nie? No to wiadomo, że parawany kontrowersyjne nad polskim morzem. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien detal, na który być może wy nawet nie zwróciliście.
1: Okay.
0: Bo ja tu jestem na poranku, ponieważ nie ma Waldka.
2: No nie ma Waldka i
0: pojechał na urlop.
2: Nad morze, no.
0: No właśnie.
1: To pewnie on.
2: Tak, Waldeczku, to musiał być on, to do niego pasuje.
0: Pozdrawiamy cię serdecznie, naprawdę. Szalej, wariacie, szalej. Think about us, Sony Fodera przed wami.

0: Dobra, jak ze starych dobrych czasów robimy zabawę.
1: Ja mówię hip, wy mówicie hop. Hip,
2: hop,
1: hip, hop. Kiedy ja mówię hip, wy mówicie hop. Hip,
2: hop,
1: hip, hop.
0: Ja mówię ra, wy mówicie py. Ra,
2: py,
0: ra, py.
3: Co tu się dzieje?
0: Z pozdrosami dla Gipsa, Dope House for Money. Razem z nim win przed chwilą w Melo Radio, a za kilka chwil Dancing in Love. I niech inni gadają, my wolimy grać.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Call It Love, Felixian i Ray Dalton w Melo Radio. Tak, gramy wam po godzinie 9. No i nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że jestem niezwykle podekscytowany, myśląc o tym, co będzie działo się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia, bo myślę sobie rzecz jasna o Sunrise Festival. Lecimy tam razem z wami. Na kogo czekasz najbardziej?
1: Ja chyba czekam na Hugela i Skutera. Bo uwielbiam jego piosenkę How much is the fish?
0: Ja na Jamesa Hype'a, bo mam taki challenge, że muszę zrobić sobie z nim drugiego selfiaka. W zeszłym roku udało się w Belgii, to w tym roku w Kołobrzegu pod Strzelą.
1: Super, trzymam kciuki.
0: Wbijajcie do naszych sociali, bo tam oczywiście możecie zapoznać się z całym line-upem tegorocznego Sunrise Festival. A teraz Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding w Melo.

0: No i my jak w tym maratonie, co to się nigdy nie kończy i cały czas tylko zmiana tej... Jak się nazywa ta pałka, co oni tam w tej sztafecie?
1: Batuta?
0: Batuta. Pałeczka.
1: To przedek.
0: Masz moją pałeczkę. No,
1: dzięki, stary. Ty naprawdę bardzo ładna.
0: Adi przyjmuje
1: stary. Zakonserwowana.
0: I zaraz dalej podkręcamy tempo w Meloradiu. Bawcie się dobrze, a my z Darią i Marcinem wracamy jutro o poranku. Strzała.
1: Fajniusio.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Weź w dół jeszcze.
0: A, bo muzyczka jeszcze ma być zagrana. Good Boys, daj
1: Albi. A to ja na słuch wezmę, daj Albi, Good Boys, Hide the Way. Tym zaczynamy od 10:00. Fajnie, że jesteście z dobrych wieści. Zaczynamy nowy tydzień pełen fantastycznych przygód i będzie dużo słońca. No, tego się trzymajmy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Trafik.
9: W sobotę torowcy rozpoczęli pracę na moście Osobowickim. Wymieniana jest też zwrotnica. Konserwowana ma być też linia tramwajowa na Osobowickiej. Prace potrwają do końca miesiąca. W związku z tym MPK uruchomiło autobusy zastępcze. Do końca maja z Osobowic na dworzec na Dodrze kursować będzie linia numer 714.

0: Pogoda.
1: Słoneczny dzień na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Wiatr nie przeszkadza, a na termometrach całkiem niezłe 26 stopni. To w ciągu dnia, bo w nocy temperatura nie spadnie poniżej 16. Sporo słońca do końca tygodnia, chociaż w drugiej jego części może, zdaniem synoptyków, pojawić się troszeczkę chmur, ale nie ma w planach deszczu. Jutro przyspieszy nieco wiatr. Na termometrach, podobnie jak dziś, do 26 stopni we Wrocławiu.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam. Narzekający na hałas powodowany przez startujące samoloty wrocławianie wygrali. Maszyny będą latać według nowej ścieżki omijającej osiedle oporów i miejscowość Lutynia. Zmiany, jak mówi Rafał Marczewski z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, wejdą w życie na początku przyszłego roku.
2: Musi być zapisane również w danych i w komputerach samolotów i przewoźników, żeby mogli tak latać.
1: Mieszkańcy Wrocławia od wielu lat głośno protestowali przeciwko hałasowi z samolotów. Ostatnio grozili też lotnisku pozwami odszkodowania. Wrocławska Straż Miejska szuka ludzi do pracy. Trzeba mieć minimum średnie wykształcenie, przejść testy lekarskie i psychologiczne. Oferujemy naprawdę ciekawą pracę, przekonuje Piotr Szereda.
3: Tutaj nie ma monotonii, nie wpadniemy w rutynę. Każdego dnia dzieje się coś ciekawego, a zarazem każdy z nas ma możliwość pełnienia tej służebnej roli wobec społeczności.
1: Obecnie we Wrocławiu zatrudnionych jest blisko 300 strażników. Należące do hali stulecia zdjęcia Marilyn Monroe zostaną pokazane w Krupa Art Foundation. To kolejna po kilku latach odsłona ekspozycji prezentującej zdjęcia znanego hollywoodzkiego fotografa Miltona Greena.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Na początek ceny paliw. Dziś płacimy na stacjach tyle co w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,46, a oleju napędowego 6,85. Na balkonie lepiej nie grillować. W Helsinkach przez taki pomysł doszło do potężnego pożaru. Zniszczone zostały aż 62 mieszkania. Nikt nie został poważnie ranny. Znów czynna jest kolejka na Kasprowy Wierch. Zakończył się trwający od 4 maja przegląd techniczny. Takie przeglądy wszystkich kolejek prowadzone są dwa razy w roku z uwagi na bezpieczeństwo, wyjaśnia Marta Grzyba z Polskich Kolei Linowych.
6: Ponownie zapraszamy turystów w podróż koleją na Kasprowy Wierch. Dodatkowo w ośrodku rusza właśnie letnia akcja Stacja Edukacja, czyli bezpłatne spotkania z przewodnikami.
5: Przewodników można spotkać na szczycie Kasprowego Wierchu codziennie od 9 do 16.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Wierzcie mi na słowo, że będzie naprawdę mocno. Daya, I'll Be Good Boys, Hideaway. A za chwilę pogadamy trochę o koncercie Taco Hemingwaya.

0: ale Farben i Boty Cok w Melo Radio. 14 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. W piątek i w sobotę na Narodowym mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć pana Filipa Szcześniaka, znanego również jako Taco Hemingwaya. No i tak się składa, że trochę wiemy na temat tego wyjątkowego show. Dużo się wydarzyło, piękna konwencja, trochę w stylu teatru, tak jak w sumie cała płyta Latarnie dawno zgasły. Jak ci podobało, Daria?
1: Bardzo mi się podobało, naprawdę. On wprowadził nas w piękny klimat tej całej opowieści, która miała swoje drugie dokończenie z Trójkąta Warszawskiego. Piękne to było. No i jestem zadowolona, że był też ten suplement i pojawił się BDOS.
0: No właśnie, a propos gości, to ja muszę powiedzieć, że faktycznie ta konwencja teatralna bardzo mi się podobało, wszystko miało super klamrę i tak dalej, ale tych gości było trochę za mało dla mnie. Ja czekałem na coś tam więcej pod tym kątem. Powiem tak, 2 lata temu na 1800 oświecenie tur chyba bawiłem się ciutkę lepiej. Nie znaczy to, że było źle, bo bawiłem się wybitnie.
1: Ale dzięki temu mogliśmy pokrzyczeć: chłopaki nie płaczą!
0: Właśnie. Powiem wam szczerze, darłem się na tym numerze chyba jak nigdy.

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio, 27 minut po 10. Słuchajcie, zaraz będę miał dla was genialną radę, co zrobić, żeby zmienić swoje życie i żeby przeżyć coś niesamowitego, bo tak się składa, że mamy coś, no co może sprawić, że poczujecie się o niebo lepiej, a może i najlepiej na świecie. Za chwilę szczegóły. I Benny Hollow jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
11: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
12: Hey, what up, girl?
11: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
12: Let's
11: before
12: go.
11: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

Nie no, wy z nami nie będziecie tańczyć ostatni raz. Oj, nie, nie. Trips Kubańczyk w Melo Radio, podkręcamy tempo. No nie zatańczycie ostatni raz, bo to, co się wydarzy już niedługo, to jest absolutny hit. Mamy dla was przeżycie na całe życie, no bo jedziecie razem z Melo Radiem na Tomorrowland. Słuchajcie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu innych. Oni będą w Belgii, w Boom i wy też tam będziecie pod warunkiem, że trochę o siebie zawalczycie. No bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i dacie nam znać, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na to wyjątkowe wydarzenie. Dorzućcie też jakieś wasze imprezowe zdjęcia albo wideo. No i co? Jest szansa na to, że właśnie dostaniecie się na Tomorrowland razem z nami. Ale to, co jest w ogóle wybitne podczas tej edycji, od nas macie tam dojazd gratis. Do dzieła!

0: Czy jest hype na Jamesa Hype'a? No pewnie, że tak. Be Mine, 11 minut do godziny 11. To jest Melo. El redaktor Sikora razem ze mną, siemanko, co tam?
1: No hej, ciepłe, słoneczne i suche. O czym mowa?
0: Bardzo trudne pytanie. Chciałem powiedzieć żart, którego nie mogę jednak powiedzieć, więc zapytam. Kotlet schabowy?
1: Nie.
0: A co to może być?
1: No pora roku.
0: Aha, to pewnie zima.
2: A już o 11 zagramy.
0: No właśnie, to będzie niespodzianka. Yearbox i Graceland. Gramy to punktualnie o 11. Będzie granie na harmonijce. Będzie też trochę gitary. Dobra nutka.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Oreklu.

0: słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
1: Maksymalnie 26 stopni zobaczymy dziś na wrocławskich termometrach w najcieplejszej części dnia. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 16. Sporo słońca nad Dolnym Śląskiem. Myślę, że na to nie mamy prawa narzekać. Wiatr nie przeszkadza. Ciśnienie wahaniami nie powinno zbyt mocno wpływać na nasze samopoczucie. Suchą stopą przejdziemy przez miasto także w nocy i jutro, wtedy także słonecznie, z temperaturą podobnie jak dziś 26.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam. Dla Wrocławia obowiązuje ostrzeżenie przed smogiem letnim. Z komunikatu wydanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że normy mogą być przekroczone do końca roku. Chodzi o stężenie ozonu, głównie za sprawą spalin samochodowych. Według aktywistów z alarmu smogowego rozwiązaniem są strefy czystego transportu, mówi Krzysztof Smolnicki.
2: Nie chodzi o to, że wszyscy mają się przesiąść na samochody elektryczne, bo to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy usunęli te najbardziej toksyczne samochody dieslowe, które wcale nie są jakoś znacząco tańsze niż starsze samochody benzynowe, tym bardziej, że różnica w zanieczyszczeniach powietrza i w tych normach, które miały być wprowadzone do benzynowych i diesli, jest znacząca.
1: Według urzędników Wrocław ma niższe wyniki zanieczyszczeń powietrza niż wymagane do powstania strefy. Przybywa za to zamykanych wiatr rowerowych. Ostatnia powstała przy krzyżówce Szewskiej i Wita Stwosza. Zaadaptowano istniejącą wcześniej w tym miejscu wiatę śmietnikową. A spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Wrocław, w której miasto jest udziałowcem, ma już zagwarantowaną pierwszą część finansowania nowego projektu mieszkaniowego. Przy granicy osiedli Wojszycy i Jagodno ma powstać ponad 650 mieszkań.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: USA chwalą się postępem w rozmowach z Iranem. Znów twierdzą, że są coraz bliżej zawarcia porozumienia. Może dojść do rozminowania i ponownego otwarcia cieśniny Ormus, dlatego ceny ropy naftowej na globalnych giełdach bardzo mocno spadają. Polskie tiry tracą unijny rynek. Od stycznia do końca marca zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku, pisze o tym Rzeczpospolita. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Prognozy IMGW pokazują, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe od przeciętnych w poprzednich latach, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
5: Opady mają się kształtować w normie. Nawet jeżeli spadnie tyle deszczu, co zwykle, przy wyższych temperaturach ta woda szybciej wyparuje.
4: Ale to tylko prognozy i wszystko jeszcze może się zdarzyć.
3: 11. Siemanko, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. Zresztą wiecie o tym doskonale, to jest Meloradio. A zaczynamy od gościa, który jest mega ambitny i dobrze gra na harmonijce. Yearbox i Graceland. No siemka raz jeszcze.

Właśnie wiem, jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Ale to jest ładna nutka. A ciekawy jestem, czy to kojarzycie. Ach, ja to już mam ciary. Od razu, pierwsze sekundy. No, powiem tak, to jest kawałek od szanownego pana Nicka Cave'a, ale nie mówię o tym bez powodu, bo to też jest intro, oficjalny początek serialu Peaky Blinders. A czemu o tym wspominam? Bo szanowny pan Cillian Murphy obchodzi dzisiaj swoje 50. urodziny. Życzymy mu wszystkiego najlepszego. Genialnych przygód, świetnych produkcji filmowych i serialowych, takich jak m.in. Peaky Blinders, które wam polecam. Ale też właśnie Cillian Murphy wcielił się w rolę główną w tym serialu, czyli Thomas Shelby. Ta intonacja moja nie jest przypadkowa. Wszyscy tam mówią w ten sposób bez przerwy. Kto nie oglądał, to polecam w wolnej chwili, bo naprawdę bardzo udany tytuł. A tymczasem Global DJs, The Sound of San Francisco. Sprawdźmy, jak to brzmi.

Pauza i Magnetic w Mel Radio, 27 minut po 11. No i pięknie jest, kawusie można strzelić. To jeszcze nie ma, to polecam. Swoją drogą, będę szedł do kuchni. Jeżeli czegoś potrzebujecie, to dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Może akurat się wyrobię i zmieszczę w rękach. Jeżeli potrzebujecie muzy, to spoko. Mam co dowieść. Rihanna, Don't Stop the Music. To będzie na 100%. Będzie też Zokyria od Andy'ego Dusta.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie masz żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wiem, Barbara. Smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny.
5: O, tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media

Odświętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl. Arletto, Marletto, Swor.

wy też lećcie z nami. I to nie tak bardzo daleko, dokładniej do Belgii na Tomorrowland, żebyście mieli co wspominać, żebyście mogli pięknie się bawić, no i przeżyć coś niesamowitego. Słuchajcie, jedźcie na Tomorrowland z Meloradiem, bo tam spotkacie Armina, spotkacie Davida Guetta, Lost Frequencies'a i wielu, wielu innych przegenialnych artystów, których doskonale znacie z anteny Meloradia. A jedyne, co tak naprawdę potrzebujecie zrobić, żeby wylądować w Belgii razem z nami, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napisać nam, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Do tego dorzućcie jakieś piękne zdjęcie albo może wideo tego, jak razem się bawicie. No i czekajcie cierpliwie, bo być może to właśnie wy pojedziecie i będziecie się bawić na tegorocznym Tomorrowland.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. 9 minut do 12. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że z kawusią. No, redaktor Sikora jest razem ze mną. Siemano.
1: No, cześć.
0: Co tam, pani majster?
1: Sprawdzimy, które rodziny częściej się kłócą o finanse. Te z dziećmi czy te bez?
0: Ojejku, dobra. Wyczuwam dramkę.
2: A już o 12 zagramy.
0: Christian Marci, Fast Cars and Superstars w Melo Radio. No to tak w sumie trochę w temacie będzie ta nutka. Zagrabię punktualnie o 12.

0: Autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym. Taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
14: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
15: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
16: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: słonecznie od samego rana nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Dziś do 26 stopni w najcieplejszej części dnia. W nocy także dwucyfrowy wynik, nie mniej niż 16. Wiatr nie przeszkadza. Ciśnienie wahaniami nie powinno mocno wpływać na samopoczucie osób, które odczuwają takie zmiany na barometrze. Wysokie wartości na termometrach też jutro, podobnie jak dziś 26 stopni, słonecznie i bez deszczu. Przyspieszy wiatr.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na środę zaplanowane są ćwiczenia służb na Dodrze 26, bezpieczne osiedle. Działania będą prowadzone m.in. w rejonie dworca PKP na Dodrze, Parku Staszica i wybranych obiektów. O szczegółach nasza reporterka Ula Miszczak.
2: Organizatorzy podkreślają, że działania mają charakter szkoleniowy i nie oznaczają realnego zagrożenia. Dla mieszkańców oznacza to praktyczny test systemu bezpieczeństwa miasta.
0: Akcja jest częścią programu miejskiego Bezpieczny Wrocław. Czy po 45 roku życia można skutecznie zmienić pracę albo wrócić na rynek zawodowy? Organizatorzy targów Praca bez metryki przekonują, że zdecydowanie tak. Wydarzenie 27 i 28 maja w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu skierowane jest przede wszystkim do osób z doświadczeniem zawodowym, które chcą znaleźć nowe zatrudnienie, przebranżowić się albo rozwinąć kompetencje. Po roku przerwy Śląsk Wrocław wrócił do polskiej ekstraklasy. Awans mieliśmy już tydzień temu, ale dopiero wczoraj piłkarze mogli świętować sukces w mieście z kibicami. Czytamy w portalu tuwrocław.com. Drużyna zapewniła sobie powrót po wygranym meczu z Polonią Bytom.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: UOKiK przeszukał m.in. biura Lidla. To w sprawie zmowy na rynku pracy. Porozumienie mogło polegać na ustaleniu, że przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne tej sieci nie będą konkurowali między sobą o pracowników. Uczniów zastąpią urzędnicy. To prawdopodobny scenariusz po zmianach w sieci toruńskich szkół. W niektórych obiektach, gdzie dotąd odbywały się lekcje, zapewne działać będą urzędy. Ale nie tylko, mówi prezydent Paweł Gulewski.
5: Chcielibyśmy coś nowego zaprojektować, funkcje społeczne, publiczne. Szukamy miejsca na dzienny dom pobytu dla seniorów.
4: Nowego pomysłu potrzebują m.in. budynki szkół podstawowych nr 4 i 7 oraz liceum nr 6. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy. Główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: Wybiła punktualnie 12. Siemanko, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo nowy tydzień powinniśmy zaczynać razem. Christian Marci i Fast Cars and Superstars. Kiedy nie gadają, my już gramy.

Modelki Wodarski i lubię cię jak lato. I chyba można powiedzieć, że to lato jest już bardzo blisko, bo na termometrach powyżej 20 stopni i to cały czas. No właśnie, sprawdzam te radary pogodowe i to wygląda naprawdę bardzo optymistycznie. Jeżeli planujecie jakieś wyjazdy po Polsce, te lokalne lub mniej lokalne, no to wygląda to obiecująco, bo powyżej 20 stopni mamy gwarantowane. Jutro na przykład 26 na plusie, czyli bardzo wakacyjnie i bardzo ciepło. Jakieś plenerowe akcje? Myślę, że się udadzą. A jeżeli brakuje wam na to kasy, no to wy już dobrze wiecie, co robić. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, no i dajecie znać, na co chcecie to wydać. Galantis, no money, z Meloradiem zawsze będziecie mieć siano.

0: Sony Fodera Crystal i My Loving, tak podkręcamy tempo w poniedziałek. A robimy to wszystko po to, żebyście mieli dużo pozytywnej energii na cały tydzień. I dobrze, że jesteście. John Summit, All The Time, ta nuta pojawi się na pewno już niedługo w Meloradiu, a jeszcze m.in. Fisher, Tones and I Favor. Genialne brzmienie tylko u nas i jeszcze do 13.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
15: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
16: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
15: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.

trwa. Trips i Robert Wiewióra razem, żebyśmy mogli poczuć bardzo pozytywny vibe. No dobra, ale ten pozytywny vibe przyda się też na to, żebyście mogli przeżyć coś niesamowitego, o czym będziecie pamiętać przez całe życie, no bo zabieramy was na Tomorrowland. Słuchajcie, śmigacie z Meloradiem, a na imprezie w Belgii pojawią się m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu wybitnych innych DJ-ów. Także szykujcie się na Tomorrowland, a jeżeli chcecie tam pojechać razem z nami i przeżyć to wszystko, to wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na te wyjątkowe przeżycie, na tą wyjątkową imprezę, jedyne w swoim rodzaju spotkanie. Prześlijcie też jakieś wasze zdjęcie, jak imprezujecie, albo wideo. No i trochę poczekajcie, bo będziemy do was oddzwaniać. To, co jest w ogóle sztosem, dojazd do Belgii macie od nas gratis, także naprawdę warto spróbować. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, już teraz w Melo.

0: T-shirt. Tones and I, Favor, tak, podkręcamy tempo. Tones and I poznałem tak naprawdę przy numerze Dance Monkey, ale kiedy zacząłem odkrywać jej dorobek szerzej i bardziej, stwierdziłem, że jest to bardzo wrażliwa i ambitna dziewczyna.
1: A już o 13:00 zagramy.
0: No właśnie, Ilenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Trochę o miłości, trochę o oddaniu, ale też trochę i o odrzuceniu. Będziemy grać to punktualnie o 13:00.
1: Reklama.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje na dzień mamy z kartą moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: plus jeden gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy?
0: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
5: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
7: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Jeszcze niedawno własność była czymś oczywistym, dziś coraz częściej z niej rezygnujemy. Skąd ta zmiana?
8: Zmienił się styl życia i nasze oczekiwania. Dziś chcemy mieć wybór, szukamy wygodnych i prostych rozwiązań. Dlatego nie kupujemy już muzyki i filmów na płytach, tylko korzystamy z subskrypcji.
7: A jak to wygląda w innych obszarach? Sprzęt, narzędzia? Czy chcemy korzystać tylko wtedy, kiedy są potrzebne?
8: Tak, bo to wygodne i eliminuje obowiązki związane z utrzymaniem. Coraz częściej liczy się dostęp tu i teraz, a nie posiadanie.
7: A samochód? Czy też zaczynamy myśleć o nim inaczej?
8: Zdecydowanie tak. Auto coraz częściej traktujemy jak usługę, a nie decyzję na lata. W końcu nasze potrzeby się zmieniają. Z raportu Sixt Polska wynika, że w ubiegłym roku już 6 na 10 Polaków choć raz wynajęło auto. Widzimy, że rośnie trend wynajmu auta zamiast jego kupowania.
7: Dziękuję za rozmowę, a po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
6: Ogłoszenie płatne.
9: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Zbliża się 13. Ula Harciarek. Na początek zderzenie dwóch autokarów przewożących dzieci na autostradzie A4 w województwie śląskim. Do zdarzenia doszło na wysokości Mysłowic. Do szpitala przewieziono dwie osoby, mówi młodszy aspirant Barbara Pruta ze śląskiej policji.
1: Ich stan nie zagraża życiu. Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze.
0: Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z autokarów najechał na tył drugiego. Jutro ceny maksymalne paliw niższe niż dziś. Za litr benzyny 95 mamy zapłacić nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75. Za to gigantyczną kasę zarobił w weekend otwarcia film Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Szacuje się, że światowe wpływy z biletu wyniosą około 165 milionów dolarów.
2: Siemanko, Adi z tej strony, mamy 13, mamy też poniedziałek, ale za to jaki gorący, 25 stopni na termometrach, lato już tu jest, a my zaczynamy. Don't Want Your Love już teraz w Melo.

Meduza i Don't Wanna Go Home, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, 25 dzień maja, zaraz czerwiec, ale dzisiaj obchodzimy bardzo ważne, nietypowe święto, no bo mamy Dzień Królewny. Panowie i panie, słuchajcie, to jest myślę, że bardzo ważna chwila i okazja do tego, by zadbać o nasze partnerki, powiedzieć jak bardzo je kochamy i zrobić coś dla nich naprawdę szczególnego, no bo Dzień Królewny obchodzimy tylko raz w roku. Panowie i panie, do dzieła, zadbajmy, by był to niezapomniany dzień. Scooter, The Logical Song w Meloradiu, gramy to już teraz.

0: still beautiful.
1: Anyma, Georgie, Beautiful, prawdziwe piękno skrywa się podobno w sercu. Ale nie tylko, bo prawdziwe piękno też można rozpoznać w oczach. A ja w tym momencie widzę, że jesteście bardzo zapracowani i robicie wszystko, co w waszej mocy, żeby wszystko po prostu było dobrze. Mans, Zelmer Lowe i Heroes to specjalnie dla was, bo wiem, że jesteście bohaterami. To już niedługo.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Meloradio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
10: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Kto zwalcza ból?
12: Woltaren!
11: Kto?
12: Woltaren! Woltaren!
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
17: No, to jedziemy.
18: Tato, czy dziś ja prowadzę?
17: Jasne, w końcu to twój dzień.
18: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
20: Dzień dobry. Co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
21: Widaron.
20: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
21: Widaron.
20: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
21: Widaron.
20: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
21: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
22: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: O reklamie.

Paryska i Obca. To jest Melo Radio i tak podkręcamy tempo. Na Tomorrowland na pewno nie jest wam obcy. Wiem, że marzycie, żeby się tam pojawić, bo to jest niesamowite przeżycie. To jest piękne doświadczenie. No i tak się składa, że możecie się tam wybrać razem z nami, czyli z Melo Radiem. Ladies and gentlemen, jeżeli chcielibyście mieć okazję pojawić się na miejscu, dokładniej w Boom w Belgii, to wbijajcie od razu na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą, a do tego dorzućcie fotkę albo wideo tego, jak pięknie imprezujecie razem. Do dzieła wbijajcie, bo macie w tym wszystkim jeszcze dojazd gratis. Także ten Tomorrowland znowu przeżyjemy razem. Nie czekajcie, tylko od razu się zgłaszajcie, no bo co by nie mówić, to jest naprawdę iście epickie. Felix Jen, już teraz w Melo.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. To jest Melo Radio. No i trochę musieliśmy poczekać na tę współpracę, ale w końcu chłopaki się zgadali, no i podali kolejne złoto, za co zresztą bardzo dziękujemy. A ja już też dziękuję, bo za chwilę Iga i Mikołaj.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. No to ja się zbieram, dziękuję wam pięknie za dzisiaj, jutro słyszymy się o 10:00, także zbierajcie siły, ładujcie akumulatory, bo będziemy razem podkręcać tempo. See ya! One day.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupują 3 zabawki, zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Zagrożenie Polski suszą rolniczą. Najgorsza sytuacja jest na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Tam w ostatnich miesiącach spadło najmniej deszczu. 1/3 Polaków boi się utraty pracy. Z badania wynika, że to więcej niż przed rokiem, mówi Dorota Zawadzka z GI Group.
9: Utraty pracy obawiają się częściej kobiety niż mężczyźni. Najczęściej są to osoby w wieku 25 do 44 lat, czyli grupa najbardziej aktywna zawodowo.
8: A wśród tych, którzy boją się o pracę, aż 60% rozważa zmianę zawodu. No i na koniec sukces Igi Świątek. Tenisistka wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2 w pierwszej rundzie turnieju French Open. Wszystko trwało równo godzinę.
5: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Ja, Mikołaj, słyszałam, że ty w piątek tęskniłeś za mną.
2: Tak było.
1: Ale też krążą takie plotki na korytarzu, że będziesz mnie odwoził do domu za każdym razem i przywoził do pracy.
2: Czekaj, co?
1: Naprawdę, przyszłam do pracy.
2: Kto rozsiewa takie głupoty?
1: Powiedział do mnie, że no on tak się stęsknił, że obiecał.
2: To są kłamstwa i szkalumnie.
1: No jak to?
2: No tak to, nie ma jeżdżenia samochodem, teraz jest moda na jeżdżenie rowerem, dobrze? I zbieranie pieniędzy przy okazji.
1: No to kup mi rower.
2: Ja nie mam tyle pieniędzy.
1: Iga, Mikołaj, siemanko. Freak Fight. Eli Oaks.

0: Disturb the Sound of Silence, jak dobrze się do tej piosenki jeździ rowerem, prawda?
1: Tak jest. A teraz no, mamy nowego wielkiego rowerzystę w naszym kraju. Chyba największego, można powiedzieć.
0: Łatwo gag. O nim porozmawiamy już za moment.

0: 20 milionów złotych, tyle zebrał Łatwo Gang. Jest to niesamowite, to jest streamer, chyba najpopularniejszy aktualnie w tym kraju, a może nawet i na świecie, kto wie?
1: No tak, i nie tylko zebrał to 20 milionów, ale też, żeby to osiągnąć, pojechał rowerem, jak Polska długa, bo jeszcze nie szeroka, bo pojechał z Zakopanego do Gdańska. W sumie sprytna trasa, bo miał z górki, nie?
0: No i tam, ja bym w ogóle się wyłożyła na 5. kilometrze.
1: No ja też.
0: A wiesz, jaki miał support? Ludzie tam po prostu kibicowali, obserwowałam i chciałam powiedzieć, że Łatwo Gang ma dziewczynę. Nie wiem, czy ty masz tę świadomość. Ja może puszczę, co on powiedział podczas tej jazdy rowerem.
2: Dobranoc, przekazuję informację dla mojej dziewczyny, bo tutaj odpoczywa, tutaj się tego ogląda. Dobranoc, moje skarbie i wyśpij się, i dawaj znać. Nie wiem, jak odpisać, aż tak na szybko tutaj w trasie, ale odczytałem. Dobra, jasne.
0: Skoro Łatwo Gang może odpowiedzieć jadąc rowerem,
1: ale to nie odpisał. Będzie drama.
0: Ale
1: będzie drama.
0: Ale w sensie...

0: Was to chodzi, tak podkręcamy tempo w Melo Radio we Freak Fight'cie, a teraz mój ulubiony temat, czyli piłka nożna. Jestem po prostu zapalonym kibicem ogólnym.
1: To dobrze, to teraz kilka faktów, żebyś jeszcze szerzej poznała ten fantastyczny świat futbolu.
0: Jasne.
1: Szkocja wraca na mundial po 30 latach oczekiwania. Po 30 latach w końcu zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata i jadą do Ameryki. No i tę bramkę, która umożliwiła im ten wyjazd, zdobył Scott McTominay, który przewrotką piękną strzelił gola Duńczykom.
0: Jaki ty masz piękny akcent, powiedz jeszcze raz.
1: Scott McTominay.
0: Wow.
1: Strzelił gola Duńczykom. Z pięknej przewrotki. I ta właśnie przewrotka zostanie teraz uwieczniona na 20-funtowym banknocie. Specjalna edycja będzie właśnie z tym golem.
0: Skandal. Gdzie jest Robert Lewandowski?
1: No właśnie. Co prawda my nie jedziemy na mundial, natomiast Robert tyle goli nastrzelał w swojej karierze, że powinien na jakimś banknocie się pojawić. Nawet na takim, wiesz, okazjonalnym, nie?
0: No na stówce mógłby.
1: Tak. Nie no, na stówce. 200 co najmniej dla
0: 200?
1: Roberta.
0: Drodzy słuchacze, na jakim banknocie powinien znaleźć się Robert Lewandowski? Dajcie znać.
1: Proponujcie własne nominały. Kto wie, może być jakieś, nie wiem, na przykład...
0: Milion?
1: On 5 goli tak kiedyś strzelił w 9 minut chyba. To może piątek? Znaczy to moneta akurat, ale...
0: Robert na piątce. Dajcie znać. WhatsApp Meloradio znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Lewandowski. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki na WhatsAppa Meloradia. I jest taka głosówka od naszej słuchaczki. Posłuchajmy.
1: Lewandowski powinien być na 5-groszówce. A dlaczego? Bo zawsze w każdym meczu swoim golem musi dodać swoje 5 groszy.
2: Myślałem, że to będzie umniejszające dla Roberta, ale jednak nie jest. Fajnie, jakby się przyjęło tak w ogóle, nie? W obiegu. I bym pani mówiła sklepia, mogę być winna lewego?
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
0: O reklamie.
8: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Error. Natalia Nykiel w Maloradiu. Mi to się wydaje, że Natalia Nykiel chciałaby pojechać na Tomorrowland, wiesz?
1: No na pewno, kto by nie chciał.
0: A gdyby tam mogła na przykład zaśpiewać Error z jakimś DJ-em,
1: No, ale to już jest poważna sprawa, żeby tam zagrać, chociaż też oczywiście poważną sprawą jest w ogóle się tam pojawić i wy, słuchacze, możecie pojechać na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To prawda, wystarczy, że wejdziecie na naszą stronę meloradio.pl i nas po prostu przekonacie, czyli najlepiej, żebyście nagrali wideo z kim, dlaczego i po co.
1: Dokładnie, pokazujcie z jakim ziomkiem lub ziomką chcecie się wybrać na Tomorrowland i już niedługo będziemy was tam wysyłać.
0: Dojazd gratis.

0: Niby cyberpunk, a jednak meloradio. Bad Angel, Animalisa. Tak podkręcamy tempo we Freak Fightzie. Ja, Mikołaj, mam na przykład czerwone buty, a ty?
1: Ja mam białe.
0: A ty, Ula?
2: A ja mam takie fioletowe.
0: A wiecie, że można mieć też złote buty?
2: Tak,
0: można.
2: Ale to nie my.
0: Dlaczego?
1: To bo to się trzeba napracować.
2: I trzeba pokopać trochę.
0: A wiecie, że wszystko przede mną?
1: Wiemy.
0: I o tym pogadamy w 15, ale najpierw newsy.
3: A już o 15 zagramy!
1: Zocaria, Andy Dust.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Doors 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje na dzień mamy. Z kartą moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, dzięki dał.
7: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Orek.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek, on the mic. Odwołane zajęcia w szkołach, beczkowozy na ulicach i ostrzeżenia przed skażeniem w 5 miejscowościach w gminie Puck. Woda nie nadaje się do spożycia nawet po przygotowaniu, to przez bakterie E. coli. Rekordowo drogie truskawki, potem są wiosenne przymrozki i susza, mówią Mateuszowi Kasiakowi plantatorzy.
3: Po ile truskawki te pierwsze, proszę powiedzieć?
4: Proszę pana, od 40 do 55 zł kubianka.
5: Na gruncie to powymarzało dużo ludziom.
4: Połowa na pewno zniszczona.
2: Rolnicy walczą też z tańszą konkurencją za granicę. Na koniec piłka nożna i złoty but. Nagrodę dla najlepszego strzelca Lig Europejskich zdobył Harry Kane z Bayernu Monachium. Anglik zdobył 36 bramek.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Ja nie mogę rozmawiać, bo się rozciągam.
1: Harry Kane musi uważać, bo mu będziesz deptać po piętach za chwilę.
2: Jeden.
1: Dosłownie.
2: Dwa. Trzy. A dlaczego się rozciągam? To już za moment.

0: every single day Benassim Ross, podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A ja każdego dnia Iga. Każdego dnia się teraz zastanawiam, kiedy wreszcie zapiszesz się na piłkę, bo 600 lajków zostało wbite na Instagramie Meloradia. Sama sobie ustaliłaś taką granicę. No i co z tym?
0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Piłki Nożnej i słuchajcie, ja szukałam jakiejś drużyny. To nie było w ogóle łatwe, naprawdę. Wiesz, jak ciężko znaleźć drużynę na moim poziomie?
1: W sensie na żadnym poziomie.
0: Dokładnie. I jest wiadomość, słuchajcie.
2: Cześć Iga, z tej strony Klaudia z Legia Ladies i ostatnio świetnie poradziłaś sobie u nas na treningu, ale zanim transfer, to zapraszamy Cię na ostateczny test. Zaraz podsyłam Ci plan treningowy i widzimy się na boisku.
1: Aaaa, Iga, gratulacje!
0: Ale to jeszcze nie jest transfer, to dopiero test, w sensie...
1: Jej!
0: No to tak, słuchajcie, zaczynam treningi, zobaczymy, czy faktycznie mnie wezmą do tej drużyny. Trzymajcie kciuki. Na 1000 lajków żart. Magnetic.
1: Trzeba być ostrożnym z takimi limitami.
0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu.

0: Cooler than me, Lucky Luke w Meloradiu. Kto był na koncercie tego Hemingwaya, ręka do góry?
1: Ja nie byłem.
0: Byliśmy taki jakby, bo byliśmy na plaży i słyszeliśmy ten
1: Słyszeliśmy
0: koncert.
1: Jak dudnie i czekaliśmy tylko aż się skończy, żeby przestał dudnić. Ale Adrian był i no chyba się dobrze bawił. Mówił,
0: znaczy,
1: że było
0: to
1: super.
0: Ty czekałeś, ja się cieszyłam, bo mogłam sobie śpiewać staro.
1: Nie tylko ja czekałem. Olek też czekał.
0: No tak czy inaczej, Taco jest ikoną i ma duży wpływ na młodzież.
1: Jako nawet nie jest z getta, no ale dobra, zostawiam już ten temat.
0: Posłuchajmy jego porady dla nas wszystkich.
2: Rada pierwsza, czytajcie książki. 10 stron dziennie rozwijacie mózg. 2, social media, przysięgam wam. Kiedy zobaczymy, za 20 lat spojrzymy to, co robimy teraz z telefonami i będziemy bardzo, bardzo źli. Polecam skasować apki, to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem w swoim życiu, dla mojej psychiki. Numer 3, bardzo ważne, zmagam się tym również. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Przestańcie się objawiać obsesję na tym punkcie.
0: No i pięknie.
1: Dobrze powiedział. Zwłaszcza o tym, żeby książki czytać, to prawda. Chociaż ironiczne jest to, że ten wywód o social mediach zobaczyliśmy w social mediach.
0: Oj, tam się czepiasz.

0: Sony Fadera wystąpi na Tomorrowland.
1: Będzie,
0: będzie boom, słuchajcie. I wy możecie taki boom zrobić razem z Meloradiem.
1: Wystarczy, że udacie się na meloradio.pl i tam pokażecie nam, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland i z kim chcecie przeżyć tę niesamowitą...
0: przygodę.
1: No niesamowitą przygodę, właśnie.
0: Obserwujcie nasze social media, bo na Instagramie jest dokładna instrukcja, jak to zrobić.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
0: Po reklamie.

0: Alok, Jazz Glyn, Summer's Back w Meloradiu. Jest, słuchajcie, nowy lek odchudzający.
1: Godzilla! Taki ma przynajmniej pseudonim w kręgach farmaceutycznych. I Godzilla podobno jest super lekiem, która pozwala zmniejszyć masę ciała prawie o 30% w ciągu 18 miesięcy terapii.
0: Hamuje apetyt i pomaga spalać więcej kalorii. Niesamowite. Mhm.
1: A to w 18 miesięcy nie można zrzucić tyle po prostu kontrolując swoją dietę i ćwicząc?
0: Ale o co ci chodzi?
1: No, że przynajmniej za darmo jest, nie? Trening i dieta.
0: No tak, ale to trzeba byłoby nie jeść i się ruszać.
1: Masz rację.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, tak podkręcamy tempo. Wiesz, Mikołaj, że jeżeli lubisz ogórki, to nie wiadomo, czy sobie zjesz takiego ogórasa fajnego.
1: Ale takiego dryblasa domowego?
0: No, nie wiadomo.
1: Jak to?
2: Nie, no można zjeść, słuchajcie. No tylko trzeba wybierać te polskie. O tym będzie w newsach.
3: A już o 16 zagramy.
1: Hej, Sam Felt i ekipa.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Belo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
16: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
17: Matko, dobra, wstaję!
18: Nie, poczekaj, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj. Muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
19: Dmuchniemy ci rano w żagle.
17: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
18: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
0: Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: we Wrocławiu.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na dużym ekranie do zobaczenia gwiazda serialu Narcos Pedro Pascal. Tym razem w kolejnej odsłonie Gwiezdnych Wojen. Złowieszcze Imperium upadło, a imperialni watoszkowie rozpierzchli się po galaktyce. Kiełkująca Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła rebelia. Werbuje więc legendarnego łowcę nagród. I tu wchodzi Pedro Pascal. Całość do zobaczenia we wrocławskich kinach Helios. Tomek Kołecki ponownie odwiedzi Wrocław z nowymi żartami. To już jutro. Po amerykańskich wojażach wraca do kraju i bawić będzie na scenie we wrocławskim klubie Wędrówki. Pierwsze teksty ze sceny popłyną punktualnie o 19. Grupa Mozarta wśród gwiazd to tytuł kolejnego programu znanego i lubianego kwartetu. Tym razem Bolek, Paweł, Michał i Filip otoczeni będą największymi gwiazdami muzyki, a Bach opowie o tym, jak wynalazł Nordic Walking. To 1 czerwca.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Polak utknął pod Gerlachem w słowackich Tatrach, wszedł na szczyt nocą mimo zamknięcia szlaków. Ratownicy dziś sprowadzili go na dół. Trudny sezon dla plantatorów ogórków, wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy, mówi producentka warzyw z Lubelszczyzny Joanna Pajorek.
4: Jeżeli klient kupi przykładowo takiego ogórka zagranicznego, zazwyczaj zdarza się to w sklepach zagranicznych, wielkopowierzchniowych, no to ten ogórek, jeżeli go nie zje dzisiaj, to on na jutro po prostu się nie nadaje.
2: Od niedawna wszystkie polskie warzywa i owoce mają specjalne etykiety. No a na koniec robi się gorąco. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Rekordową temperaturę 35 stopni pokazały termometry na lotnisku Heathrow.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i ktoś się uśmiechnie ładnie do nas.
3: Dokładnie, a powody będą dwa. Jedna setka i druga. W sensie, że pieniądze, nie że...

0: Mamy maj, prawie jest czerwiec, jest ciepło, to oznacza jedno, grill.
1: I w piątek mówiłem, jak ciebie akurat nie było, że Polacy kochają spędzać czas wolny na swoim balkonie.
0: To jest nasz sport narodowy.
1: Więc niektórzy mogliby pomyśleć, dlaczego by jednego z drugim nie połączyć. No może dlatego, że w Finlandii, w Helsinkach, ktoś rozpalił grilla na balkonie i spłonęły 62 mieszkania.
0: Ile?
1: 62 mieszkania.
0: Przez jednego grilla?
1: Wiesz co, policzyłem sobie tak po warszawskich cenach, to jest jakieś 44 640 000 złotych, które poszły z dymem.
0: Kto za to zapłaci?
1: No chyba ten, co rozpalał, nie? Prawo Paskala.
0: Chyba się nie wypłaci.

0: Tak brzmi Robin Schulz, Melo Radio, One with the Wolves, podkręcamy tempo, a za moment zadzwonimy do Maćka, już chyba możemy to zdradzić.
1: Tak, no teraz to już na pewno musi odebrać.
0: Musi. Nie ma innej opcji, bo ja muszę sprawdzić, czy on na pewno wie, że jedzie na Mazury. Bo to może Warmion, nawet wiesz, nie ma pojęcia.
1: Iga jest dumną warmianką. Szybka kasa.
0: No tak, no bo ludzie cały czas mówią, jadę na Mazury.
1: No dobrze, nie, no lokalny patriotyzm jest ważny oczywiście. Dzwonimy do Maćka. Ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać. Jest pierwszy. O, patrz, jednak nie słuchał.
0: Maciek, dzwonimy do Maćka. Maciek musi odebrać, bo chce jechać.
2: Dzień dobry.
0: Cześć Maciu, Iga Mikołaj, Melo Radio.
2: Witam.
0: Czy ty się wybierasz na Mazury?
2: Tak.
0: Do jakiej miejscowości?
2: Przy jeziorze Chęcia.
0: A nie, dobrze, no to wszystko się zgadza.
1: Czyli to jednak nie Warmia, tak? To Mazury.
2: Warmia, Mazury.
0: No tak.
1: Na granicy. Znaczy... Wiesz co, uważaj, bo Iga jest patriotką lokalną z Warmii, taką silną, że zaraz nigdzie nie pojedziesz.
0: Nie, bo jak mówisz, to jest przy Olsztynie, Olsztyn jest na Warmii, ale dobra, jakby...
1: Już dajmy spokój, no. Pojedzie, to się dowie, gdzie jest. Maciek, ten dźwięk oznacza, że możesz powoli wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia, tylko szybko, zanim Iga ci zabierze, bo się okazuje, że jedziesz na Warmię, a nie na Mazury.
0: Tak, pamiętam.
2: Tak, super.
0: Na Warmię jedziesz. Wysyłaj foty.
2: Dobra.
0: Dzięki, buziaki. Szybka kasa od Melo Radia.

0: How Does It Feel? Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Sztuka. Czymże byłby świat bez sztuki?
1: A czy wiesz, Iga, że Mona Lisa mogła cierpieć na niezdiagnozowaną chorobę tarczycy?
0: Mona Lisa?
1: No.
0: Autor to miał na myśli?
1: Nie wiem, czy miał na myśli, ale to miał na myśli dr Michael Jaffe, endokrynolog z Teksasu,
0: wow,
1: który stwierdził, że no jak tak spojrzę na tę trochę opuchniętą twarz i brak brwi, no to chyba choroba tarczycy. To nie tak, że kanony w sztuce też się zmieniały, nie? I ci ludzie nie wyglądali tak w rzeczywistości.
0: To może ja mam po prostu chorą tarczycę.
1: Ale masz brwi. I masz, no nie masz opuchniętej twarzy.
0: Dzięki. Pogadamy o Tomorrowlandzie za to jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Verso w Trips w Meloradio. A my was zabieramy na Tomorrowland do Belgii.
1: No, ty Iga już byłaś na Tomorrowlandzie, więc tak. Muszę cię zapytać. Co sprawiło, jak tam tylko weszłaś, że pomyślałaś, wow, czegoś takiego nie ma nigdzie indziej?
0: Przede wszystkim te sceny, bo są bardzo różnorodne, dużo tam się dzieje. Był smok, co ział normalnie jakimś takim dymem.
1: Oho.
0: I oczy miał, i rzęsy, i w ogóle, i się ruszało to wszystko, i ludzie się bawili od rana do nocy.
1: No, ciekawe, co będzie w tym roku w Belgii. A możecie właśnie się o tym przekonać sami, meloradio.pl, tam możecie pojechać na Tomorrowland właśnie z Meloradiem. Wystarczy napisać i pokazać, z kim chcecie jechać i dlaczego.
0: Ja wiem, co będzie. Boom! Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Jakie to jest dobre. Bob Sinclair, I Can Wait w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy
2: nasz ulubiony numer. Boy, You Turn Me.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja.
1: O matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
0: M to muzyka, której

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowo korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
11: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
12: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Tylko z MyMediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: O reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: we Wrocławiu.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam. Wśród filmowych propozycji mamy mrożący krew w żyłach amerykański horror Pasażer. Opowieść o niewinnej podróży kamperem, która po tym jak jego pasażerowie byli świadkami wypadku drogowego, przeistacza się w nieuchronny koszmar. Historię możecie obejrzeć we wrocławskich kinach Helios. Czy prawda zawsze wychodzi na jaw, a może każdy ma własną? I czy kłamstwa rzeczywiście mają krótkie nogi? Odpowiedzi na te pytania dostarczy najnowsza komedia Prawda w reżyserii Wojtka Malejkata. Spektakl z Martą Żbudą Trzebiatowską. Zobaczymy we wrocławskim Import Centrum, to w piątek od 17.30, w obsadzie też Andrzej Zieliński i Tomasz Sapryk. A w niedzielę na scenie we wrocławskim klubie Wędrówki najnowszy program Persona non grata zagra stand-uper Filip Brymor. Będzie co nieco o absurdach otaczającego nas świata i próbach radzenia sobie z tym, co dookoła. A wszystko rozpocznie się o 20.00.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Poważny wypadek w Wielkopolsce. Na przejeździe kolejowym w Garbatce pociąg relacji Groźno-Poznań zderzył się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Gliwice walczą z plagą szczurów. Miasto zdecydowało się na pierwszą w historii miejską deratyzację. Problem jest widoczny, mówią mieszkańcy.
4: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
3: I to w samym centrum miasta. No i jeszcze news dla kibiców piłkarskich. Otwarcie mundialu w Meksyku jest zagrożone. Związkowcy zapowiadają na 11 czerwca blokadę miasta. Władze Meksyku zapewniają, że zrobią wszystko, by uratować mistrzostwa przed paraliżem.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
2: Iga, do Gliwic chyba jedziesz zaraz jakoś, nie?
3: Tak, będę ze szczurami się bawić.
2: Będziesz szukać, już mamy dla ciebie wymyślone.
3: Szczurołapem będę.
2: Zadanie.
3: Iga Mikołaj, siemanko.

0: nie żałuję, no pewnie, że nie. Smolasty, Doda, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Obiecaliśmy wam zdradzić, ha? Mhm. Zdradzić.
1: Tak, tak, kto zdradza?
0: Dokładnie. Redaktorze, czyń honory.
1: Specjalna platforma jest taka do zdradzania. Kiedyś zresztą była drama z nią, bo wyciekły wszystkie dane i ludzie się dowiedzieli o tym, że zdradzają. Ale został przeprowadzony ranking zawody najbardziej podatne na zdradę i wśród mężczyzn, uwaga, na czele listy są inżynierowie.
0: No tak.
1: I wyprzedzają rzemieślników i dyrektorów sprzedaży, a w przypadku kobiet najczęściej zdradzają osoby pracujące w handlu, w technologii, w hotelarstwie, w gastronomii, pielęgniarki, nauczycielki oraz gospodynie domowe.
0: Czy ty coś sugerujesz?
1: Nie, tylko liczę.
0: Umiesz liczyć? Nie, bez sensu, licz na siebie.

0: Ale Farben Flynn. My was zabieramy na Tomorrowland do Belgii i to jest naprawdę fantastyczna wiadomość. Ja nie mogę się cała doczekać, aż się trzęsę po prostu.
1: No nie tylko ty, artyści też nie mogą się doczekać. Na przykład taki Gabry Ponte, miałem okazję z nim porozmawiać w zeszłym tygodniu i zaczepiliśmy też oczywiście o temat Tomorrowlandu.
0: Posłuchajmy.
2: Well, it's a unique experience.
3: To wyjątkowe doświadczenie. Panuje tam atmosfera jedności, a muzyka łączy ze sobą ludzi z całego świata. Tomorrowland osiągnął to jako pierwszy. I chociaż jest teraz sporo podobnych wydarzeń, to zazwyczaj ten pierwszy zapisuje się w historii.
1: Pięknie. Można być częścią tej historii.
0: Pięknie powiedział. Jeżeli chcecie być częścią tej historii, to wbijajcie na meloradio.pl i się zgłaszajcie, bo możecie pojechać na Tomorrowland, dojazd gratis, a my mamy książkę.
1: I to też jest historia związana z Tomorrowlandem zresztą. To jest taka masa historii, że się po prostu nie można z nich odgrzebać. The Sky of Sacrifice. Księga Mądrości Tomorrowland, tom drugi. Taka pozycja do zgarnięcia już w tym momencie. I pytamy was, bardzo ciężkie pytanie będzie, uwaga, zastanówcie się dobrze. Z kim poszlibyście w Melo z line-upu Tomorrowland i dlaczego?
0: Jeżeli nam odpowiecie na to pytanie, to dostaniecie tę księgę. Meloradio.pl, kłaczek, przepraszam, tam wbijacie. WhatsApp Meloradia, przyjmujemy głosówki i tekstówki. Z kim poszlibyście w Melo z line-upu Tomorrowlandu i dlaczego? Czekamy na wasze wiadomości.

0: Don't Wanna Go Home w Meloradiu. Kto ma ochotę wygrać książkę o Tomorrowlandzie?
1: Tak, książkę podkreślamy, ponieważ po bilety zgłaszacie się na meloradio.pl, a u nas teraz we Freakfajcie do zgarnięcia drugi tom oficjalnej serii powieści festiwalu Tomorrowland. Tak jest napisane na okładce.
0: Z kim poszedłbyś w Melo z line-upu Tomorrowland i dlaczego? To musi być jakiś DJ z Tomorrowlandu. Dajcie znać przez WhatsApp Meloradio.

0: Nośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
5: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: taki mały ja w Meloradiu, jak ty ładnie kiwasz głową.
1: No taki, wiesz, taki klimat afrykański się załączył na koniec.
0: A my rozdajemy wam Księgę Mądrości o Tomorrowland.
1: Indeed.
0: Jest głosówka od Kamila, posłuchajmy.
2: Witam serdecznie, najchętniej wybrałbym się w Melo z Martinem Garrixem, którego miałem okazję poznać w 2016 roku podczas jego koncertu w Krakowie, więc myślę, że na dziesięciolecie naszego spotkania melanż byłby idealny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Co, przekażemy mu, nie? Martinowi. W sensie. Tak, tak.
0: Dobra, ale księgę chyba Kamilowi.
1: No wysyłamy, oczywiście.
0: Brawo!

0: James Hype. Sunrise Festival.
1: O tak.
2: No a jak?
1: No właśnie tak.
2: Jedziemy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: I to dosłownie, bo ja będę miał dzisiaj wlotki na Sunrise Festival.
2: Naprawdę?
3: Tak. Idealnie się składa.
1: To dzisiaj wieczorem ktoś z was zgarnie wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Gorąco zapraszam.
4: A już o 18:00 zagramy
1: Tame Impala i Dracula w remiksie, naprawdę fajnym. Ale sztos!
2: Wow, fajne.
1: Tak, ten numer punktualnie o 18:00 na antenie Meloradia, a teraz Iga Dabuziaka.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
5: tani masz. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61. O reklamie.
7: Minuta do 18:00, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek.
8: Jutro na stacjach taniej niż dziś litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, a oleju napędowego 6,75. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Szybko rozprawiła się z Australijką Emerson Jones. To wszystko na korcie głównym, wyjątkowym dla naszej tenisistki.
9: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu. Bardzo się cieszę, że mogę zagrać na tym korcie. Właśnie mam super wspomnienia. Te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, no naprawdę zmieniły moje życie.
8: Mówiła Iga. Awans do drugiej rundy French Open wywalczyła też Maja Chwalińska. No to jeszcze sprawdzamy pogodę na jutro i mam dobre newsy. O! Wtorek zapowiada się bardzo ciepły, nawet do 30 stopni, a tak dla ochłody niewykluczone burze.
7: Oj, ale to wieczorem, mam nadzieję, nacieszymy się w ciągu dnia tym słońcem.
10: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Idę w Melo.
1: Ale ja się za wami stęskniłem, ale na szczęście weekend już minął, jest poniedziałek, no i mogę się z wami po raz kolejny spotkać. Pychu z tej strony, siemano. No to co, idę w Melo. No są takie dni, kiedy naprawdę lubię przychodzić do pracy i to jeden z nich. Wiecie dlaczego? No po pierwsze mam dobrą muzę, a po drugie w studiu jest klima. No ja wam tej klimy też dużo życzę, bo się dzisiaj przyda, ale rozgrzeję was jeszcze najlepszymi hicierami. Anima i Joji Beautiful, to na pewno w tej godzinie będzie Velvet i Chemistry, a zaczyna Tame Impala i Dracula. Tu Pychu, jeszcze raz, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Też potrafimy zbudować klimacik. A, tak w sumie to oni potrafią. Anima i Joji, ich Beautiful. Już za nami 11 minut po 18 na zegarach, a my za chwilę sprawdzimy, czy wiecie, o czym myśli Pychu. Czyli ja będę miał dla was jedną rzecz, o której myślę. Jeżeli ją odgadniecie, to zgarniecie merch od Meloradia.

0: Loveful, Tattoo Colors w Melo Radio. No a teraz czas sprawdzić na to, czy wiecie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, do zgarnięcia merch od Melo Radia, torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla was, a zasady są bardzo proste. Ja myślę o jednej rzeczy, daję wam podpowiedzi, no i wy dzwonicie pod 321-321-777 i odpowiadacie, co to jest. Jeżeli wam się uda, no to wtedy nagrody są wasze. No i dobra, no to lecimy. Myślę dziś o jedzeniu. No i czas na podpowiedzi. Jest to mega popularne na grillu, no ale znajdzie się też na wielu domówkach w wersji takiej nieprzypieczonej. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Można zadać pytania albo strzelać od razu. Merch od Melo Radia, torba, kubek i pomadka czeka, no a ja czekam na pierwszego chętnego. Dzwońcie już teraz prosto na antenę Melo Radia. To numer prosto do mnie, do studia. No i strzelajcie. O czym myśli Pychu? Popularne na grillu, no ale też znajdzie się na wielu domówkach w wersji niezgrillowanej. 321-321-777 to jest numer tutaj do mnie, prosto do studia, torba, kubek i pomadka, taki zestaw merchu czeka, no a ja czekam, aż ktoś się dodzwoni. 321-321-777 tutaj dzwońcie, żeby dostać się do mnie tutaj prosto na antenę. No i już ktoś jest, no to odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Halo, witam, Wojtek.
0: No cześć, Wojtek, no i wiesz, o czym myśli Pychu, czy nie wiesz?
1: Wiesz co, ja mam takie pytanko do ciebie, to jest jakiś mięsny produkt?
0: To nie, nie, wszyscy wege mogliby go zjeść. Wegetarianie chyba, nie weganie.
1: I może być przypieczona, albo może być wersji nieprzypieczonej.
0: Tak, ale już więcej pytań nie ma, musisz strzelać.
1: Powiedzmy, że będzie to zwykły chleb?
0: Nie, nie tym razem. Coś okrągłego jeszcze dodam i zawija się to w folię aluminiową. No to co, runda druga za chwilę, a wy szykujcie numer telefonu 321-321-777.

Fisher i Townsend Wright of Favor w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 28 minut po 18 na zgarach. Jedna z nowości na antenie Melo Radia za nami, a my cały czas bawimy się w co myśli Pychu. Pychu, czyli ja. No i ja dzisiaj myślę o jedzonku. A o jakim konkretnie? To cały czas próbujecie zgadnąć. No i moje podpowiedzi były takie. Jest to popularne na grillu, ale znajdzie się też

0: na wielu domówkach raczej jako przekąska. No i dodatkowa podpowiedź, jak to już grillujemy, no to dajemy to zazwyczaj w folię aluminiową. No to co, dzwonicie 321-321-777, odblokowuję linię, no i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy? Tutaj się nie słyszymy, ale może usłyszymy się tutaj. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo, halo?
1: Cześć, z tej strony Marta.
0: No cześć. I co to jest?
1: Czy to jest może ser Camembert?
0: No lepszej odpowiedzi dać nie mogłaś. Słuchaj, torba, kubek i pomadka, taki zestaw melomerczu leci w tym momencie do ciebie. Jaka podpowiedź cię najbardziej naprowadziła?
1: No, że jest okrągłe i że mogą zjeść tu wegetarianie.
0: Słuchajcie, jak na grilla, to do Magdy, ona na pewno wie, co przygotować. Zdecydowanie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferujący leasing i najem długoterminowy. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

Narcotic Trust, I Like It w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut do 19. To może być nowy środek komunikacji miejskiej. Słuchajcie, w Gdyni wpadli na nietypowy pomysł. Władzom tego miasta zamarzyło się, żeby w mieście powstała kolejka linowa. Ma łączyć kilka dzielnic tego miasta, no na razie powstała tylko wizualizacja. No i ta już niektórych podburzyła, no bo samo jej wykonanie kosztowało 40 tysięcy złotych. 40 kafli za rysunki. No drodze, drogie władze Gdyni, jak następnym razem będzie wam się nudziło, no i będziecie sobie chciały, nie wiem, wydawać hajs, to ja z chęcią skorzystam. Podam numer bankowy, narysuję co chcecie za 40 kafli.

0: One Republic, Yalesa, to If I Lose Myself. Takie wam sztosy gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije. No a po 19 będę miał coś dla fanów Sunrise Festival, a konkretniej wlotki na ten festiwal. Kto chciałby się tam pojawić, niech zostanie z Meloradiem, bo po 19 będzie na to szansa.
1: A już o 19 zagramy
0: Kygo, Khalid i Griffin, będzie Save My Love. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 19, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Slej.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty. Po reklamie. Idę w melo.
2: No i już powoli razem żegnamy poniedziałek. Wcale go nie żałujemy, bo to, że on mija, oznacza, że piątek, no ośmielę się to powiedzieć, coraz bliżej, najgorszy dzień tygodnia za nami. Pychu z tej strony, siemano, no a ja wam jeszcze trochę poprawię humory, bo mam naprawdę dobrą muzę. Iben i Hollow, ten numer na pewno wam zagram, będzie high, taki say, say, say, a zaczynamy od tria Kygo, Kali, Ty Griffin. To Save My Love.
1: Melo Radio. Idę w melo.

0: Easy Love, to Sigala w Meloradiu. Tak wam podkręcamy tempo. 17 minut po 19 na zegarach. A Sigala już w te wakacje wystąpi na
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Wszystko się zgadza. Już od 31 lipca do 2 sierpnia Kołobrzeg stanie się stolicą elektronicznej muzy. Masa najlepszych DJ-ów na świecie przyleci jej specjalnie do Polski, żeby zagrać dla was najlepsze sety. No wiem, że wielu z was już jest w blokach startowych. No już myślicie, co ubrać, z kim się wybrać. No ale jeżeli jeszcze nie macie biletów, to spokojnie. Od tego przecież jest Meloradio. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. A żeby ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i tam krzyczcie. Chcę jechać na Sunrise Festival! Czekam na bardzo kreatywne okrzyki. Zaszalejcie tę najbardziej kreatywną, ten najbardziej kreatywny okrzyk nagrodzę podwójną wlotką na pierwszy dzień Sunrise Festival. Przypomnę, tekst musi brzmieć: chcę jechać na Sunrise Festival! Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie, wbijając na naszą stronę meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Chcę jechać na Sunrise Festival! Czekam na najbardziej kreatywne okrzyki na WhatsAppie Melo.

0: Api. Topic i Becky G, nowość na antenie Meloradia.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 26 minut po 19. Moje gardło jeszcze trochę zdarte po weekendzie, ale wasze mają się naprawdę dobrze, no bo poprosiłem, żebyście krzyknęli: chcę jechać na Sunrise Festival! Najbardziej kreatywnie, jak się tylko dano, i Mariusz nagrał głosówkę. Szczególnie zwróćcie uwagę na końcówkę.
2: Chcę jechać na Sunrise Festival!
0: I końcóweczka? O Boże, cześć Mariusz!
3: Siema, siema.
0: No siemanko, słuchaj,
3: Piotrowski. Ty już chyba... Siostra ma już bilety kupione i namówiła mnie, żeby zrobić z nią głosówkę właśnie, i się udało.
0: Widać. A, czyli siostra ci pomagała?
3: Tak, siostra.
0: Czyli już ekipę na świętowanie w Kołobrzegu masz?
4: Tak. I cała ekipa już jest.
3: Pozdrawiamy ciepło z Hurgady.
0: No to też ciepło pozdrawiamy, no i wysyłamy podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Mariusz, ona w tym momencie leci do ciebie.
3: Dzięki wielkie, właśnie jedziemy piątek, sobota.
0: No i cudownie, trzymamy kciuki za to, żebyście się bawili świetnie. Jeżeli wam się nie udało zgarnąć jeszcze wejściówek, to spokojnie, tych szans będzie jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. Go!
11: O reklamie. Autopromocja.
12: O matko, dobra, wstaję.
13: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
14: Dmuchniemy ci rano w żagle.
12: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
13: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.

Meduza. A także Becky Healy, Good Boys, to Lose Control w Melo. Tak dla was podkręcamy tempo. 18 minut do 20 nam zostało. W tych zawodach zdradzamy najczęściej. Przeglądając przed chwilą internet, trafiłem na taki ranking. No i jak się okazuje, są pewne rozbieżności wśród pań i panów. No bo mężczyźni, którzy podobno najczęściej zdradzają, to inżynierowie, a kobiety to panie pracujące w handlu. No ja to jednak mam nadzieję, że jedyna zdrada, jakiej wy się dopuścicie w pracy, no to na przykład zdradzeniem waszego szefa dla innego. Jeśli jakiś inny zaproponuje wam dwa razy więcej hajsu co miesiąc, wtedy to w ogóle bez skrupułów. A w tym duecie to mam nadzieję, że nikt nigdy nikogo nie zdradzi, no bo jak mają z tego wychodzić takie hity, to niech on trwa wiecznie. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, nowość na Playce Meloradia.

0: Jak dobrze, że Justin Bieber na Coachelli zdecydowały zagrać ten numer. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj, kawałek, który wrócił do nas po 14 latach. Nigdy w sumie w Polsce hitem nie był, ale tym razem się stał, no bo Justin właśnie na Coachelli ten kawałek zagrał, no i stał się też numerem 1 30 Meloradia. Jeżeli dalej wam się aż tak bardzo mocno podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie. A kto wie, być może w przyszły piątek Justin Bieber i Nicki Minaj ten sukces powtórzą. A za chwilę 20, no i będziemy w Meloradio grać dalej.
1: A już o 20 zagramy
0: Daya i I'll Be Good Boys. A to tylko początek tych hitów. Po 20 będzie cała masa. Zostańcie z Meloradiem, żeby je wszystkie usłyszeć.

0: promoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie. Jest Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, czeki dał.
9: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Idę w Melo.
10: Na zgrach już punktualnie 20. Piękne kobiety i piękne krajobrazy mam dla was w tej godzinie, bo pojawią się modelki i numery Lubię Cię Jak Lato, wcześniej Sigma i Nobody To Love, a zaczynamy od Dai i Albi. To Good Boys, Hideaway. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

John Twonciela w Toilenium, Jeli Guldin w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo. 13 minuty po 20 na zegarach. Będziemy mogli zrozumieć, co mówią do nas zwierzaki. No przynajmniej tak mówią Chińczycy. Właśnie przeczytałem, że powstał translator dla zwierząt oparty na sztucznej inteligencji, no, która podobno potrafi interpretować głosy kotów i psów, no i przerzucać je na ludzkie. No i ludzie, no to się rzucili, żeby takie sprzęty w Chinach kupić. No ale ja nie wiem, czy tak bym się cieszył. A co jeśli piesek, jak się obok nas położy, to zamiast powiedzieć kocham cię, to powie ty głupku, więcej smakołyków.

Nikt nie potrafi tak jak oni. Pitbull i Chris Brown to International Love. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a wy, jeżeli chcecie się poczuć international i polecieć do Belgii, konkretniej do miejscowości Boom, no to wbijajcie na meloradio.pl, no bo wysyłamy was na Tomorrowland. Opiszcie nam waszą ekipę, no i wyślijcie jej zdjęcie albo jakiś mega szalony filmik. No jednym słowem, przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście przeżyć Tomorrowland w tym roku razem z nami, z Meloradiem. To naprawdę niesamowity experience. Zapewniamy bilety, dojazd. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. A już teraz gramy nowość na naszej playliście. To Bad Angel, Anima i Lisa w Meloradio.

0: Tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
1: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Na początek zagadka, co wspólnego z hejtem mają motyle i wrocławski autobus MPK.
4: Jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany.
3: U nas będzie teraz o hejcie, sposobach radzenia sobie z nim oraz o wrocławskiej kampanii o nazwie Hate Over. Stąd te motyle i stąd ten autobus MPK. Wyjaśnimy to po kolei. Najpierw sprawdźmy, jak to jest z tym hejtem we Wrocławiu? Czy macie z nim do czynienia?
5: Wydaje mi się, że to jest powszechna jakby sytuacja i że występuje faktycznie. Osobiście mnie nigdy nie dotknął, ale znam ludzi, których dotykał hejt. Tak.
3: I z jakich powodów?
5: No, w sensie tak naprawdę myślę, że to może być błahostka najmniejsza.
3: A powiedz mi jakiś przykład, czego dotyczyło takie...
5: To znaczy bardzo często myślę, że na pewno seksualna orientacja, na pewno na przykład, nie wiem, jakieś większe osoby bardzo często takiego bezpośredniego hejtu doświadczają. I to też nie tylko jakby w mediach społecznościowych, ale też w takich face-to-face sytuacjach. Bardzo często słyszałem, że właśnie jakaś grubsza osoba po prostu jest bezpośrednio obrażana. Tak, i to jest jakby jest coś, co kompletnie nie jest, wydaje mi się, że mało się o tym mówi w ogóle i że to jest jakby bardzo powszechne nadal, coś takiego, na co może powinniśmy bardziej zwracać uwagę nadal.
3: A ciebie dotknął hejt albo jakieś osoby, które znasz?
6: Nie, no to bardziej to się okazuje w internetach, a na przykład ja z internetu tak średnio korzystam, więc nie miałem na przykład okazji.
3: Czy spotkałeś się z hejtem?
7: Dobre pytanie, w sumie to ciężko mi hejtować tak naprawdę. Oczywiście czasem to nie... Może są takie momenty w moim życiu, kiedy mogą mi hejtować, jednak nie hejtują, no bo mam, ja umiem jak postawić te granice między sobą i innymi ludźmi, więc nie.
3: Ale jest ten hejt w ogóle?
7: Wiem, że istnieje ten hejt odnośnie innych ludzi. Te ludzie spotykają się z nim, to na przykład jestem w ogóle z Białorusi, nie? I inni ludzie z Białorusi czasem spotykają się z takim hejtem, czasem mówią wyjechać gdzie nie być, na przykład do Ukrainy, chociaż są z Białorusi, ale w moim przypadku takiego nigdy nie spotkałem się, nigdy z takim nie spotkałem się.
8: No w mediach to no, tak, w mediach to chyba najwięcej. Bardziej to może u influencerów, u takich bardziej celebrytów, u bardziej takich znanych osób, ale też często na TikToku zauważam, że dostają hejt takie osoby, które, nie wiem, zrobią coś przypadkiem i później tak wylewa się na nich fala tego wszystkiego.
3: Przypadkiem w sensie?
8: Przypadkiem, no są takie sytuacje, że ktoś nagrywa tam TikToki, ma mało wyświetleń, a jest jeden TikTok, który tak się wybije, że on przez całego TikToka lata i po prostu coś tam, ktoś źle coś powiedział, zły dobór słów, dobór, nie wiem, gestów czy czegoś i ludzie już po prostu leci cały hejt na tę osobę.
3: A tak w realu hejt jest wokół was?
6: Z pewnością jest, tylko że jakby to powiedzieć, w internecie ludzie bardziej hejtują innych, bo...
8: W realu tak jak jest coś takiego, mi się wydaje, że człowiek nie podejdzie z jednej strony i nie powie tego w twarz, powie, jak to w plotkach, woli powiedzieć dla innej osoby, a w twarz nie powie tego do ciebie, tak mi się wydaje.
3: Hate Over. Tą kampanią Wrocław chce przeciwdziałać hejtowi. Posłuchajcie, jaką rolę odgrywa w niej autobus MPK Wrocław.
4: Generalnie autobus pełni rolę taką wieloraką. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Po pierwsze, jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany, wystrojony wewnętrznie. Można tam po prostu wejść, chwilę pobyć, wyciszyć się. To jest jakby pierwszy krok. Drugi krok. W autobusie znajdują się różnego typu ulotki, czy mówiąc metaforycznie narzędzia, dzięki którym można się dowiedzieć, czym jest hejt, jak na niego można reagować, gdzie można znaleźć pomoc, jak działać, żeby samemu nie być hejterem. Oprócz tego jest znowelizowany w środku, w autobusie do przejrzenia, jeśli ktoś ma wielką potrzebę, to i do zabrania ze sobą, informator wsparcia, gdzie młody człowiek, rodzic, nauczyciel, opiekun znajduje kompleksową informację o bezpłatnych możliwościach skorzystania ze wsparcia i pomocy w przypadku, gdy się gdzieś zetknęło z hejtem, jest się hejtowanym, albo, co ciekawe, bo na to też chcemy w tym roku zwracać uwagę, samemu się hejtuje. Czasem człowiek, który hejtuje, też potrzebuje pomocy, żeby z tego kręgu wyjść. Autobusy będą, czyli jak się wchodzi do autobusu, to samemu się wkrótce zadecyduje, w jakim celu się tam wchodzi. W autobusie jest również animator i psycholog, który udziela takich naprawdę absolutnie wstępnych wskazówek, bo odwiedzamy ten autobus i z niego wychodzimy. Pełnej porady psychologicznej nikt tam nie otrzyma, ale otrzyma pierwsze wsparcie. Jeśli ma bardzo duży kłopot, to psycholog też będzie wiedział, co zrobić od razu, jak działać natychmiast, albo jak pokierować i opowiedzieć, co powinno się robić w dalszej kolejności. Animator będzie też udostępniał narzędzia, dzięki którym samemu będzie można było sprawdzić, to jest takie fajne kółko, na jakim etapie jesteśmy, czy z jaką sytuacją się spotykamy, czy jest to dopiero jakiś zupełny początek i w sumie totalnie niegroźny i wystarczy o tym komuś powiedzieć, czy jest to już niebezpieczeństwo i trzeba szukać wsparcia, czy jest to już zagrożenie życia i trzeba wtedy natychmiast udzielać, bądź zwrócić się o pomoc specjalistyczną. To jest takie nowe narzędzie, które zawiera fazę opisu, co się dzieje, a z drugiej strony pojawia się w okienku odpowiednia informacja, na jakim etapie jesteśmy i co w związku z tym trzeba zrobić. Dlatego szkoły podstawowe, że z ogromną przykrością trzeba stwierdzić, że hejt dotyka już absolutnie najmłodszych. W zasadzie dziecko, które dostaje komórkę do rąk, oby jak najpóźniej się to działo, to apelujemy też o to, już jest narażone na to, że spotka się z jakimś rodzajem cyberprzemocy czy hejtu. Dlatego podstawowe szkoły, bo trzeba zaczynać od samiutkiego początku i wtedy mamy szansę uchronić dzieci i zapobiec tym sytuacjom związanym z cyberprzemocą czy hejtem w sieci. Autobus będzie się pojawiał pod szkołami podstawowymi według ustalonego harmonogramu, który ustalamy z Departamentem Edukacji. Szkoły nas albo zapraszają, albo my sami kierujemy zapytanie, czy szkoła nie chciałaby takiej wizyty autobusu. I jednocześnie, kiedy autobus podjeżdża pod szkołę, to ta szkoła ma w tym dniu takie krótkie szkolenie dość dynamicznego i interaktywnego wykładu o cyberbezpieczeństwie. A potem dzieci po tym wykładzie odwiedzają, jeśli oczywiście chcą, jeśli mają ochotę, po lekcjach czy w czasie lekcji ten autobus, żeby właśnie skorzystać z miejsca, o którym mówiłam.
8: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. To kampanią Hate Over przede wszystkim chcemy pokazać konsekwencje tego hejtu. Myślę, że większość zna konsekwencje, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że można na pewnym etapie się zatrzymać, po prostu szukać wsparcia. I w tej kampanii chcemy pokazać miejsca we Wrocławiu, gdzie to wsparcie można uzyskać. Ale również w tej kampanii przygotowaliśmy taką tarczę cyberprzemocy, której można sobie sprawdzić natychmiast, czy to, co nas dotyka, to jest moment, w którym wystarczy zmienić swoje zachowanie, czy to jest moment, w którym już należy szukać pomocy, lub moment, w którym na pilnie należy szukać pomocy. Bo musimy naszym dzieciakom powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jedno złe słowo, które ich spotyka, tylko pokazać, że ono po pierwsze nie musi ich spotykać, po drugie nie musimy sobie nawzajem mówić, hejtować się, bo to ma konsekwencje na całe życie.
3: Na tyle, na ile Państwo mają to zdiagnozowane, co można powiedzieć o skali tego hejtu we Wrocławiu?
8: No skala jest ogromna, jeżeli większość dzieciaków nie tylko we Wrocławiu, w Polsce, bo to bardzo ważne jest, że hejt nie jest tylko temat wrocławski, tylko to jest ogólnopolski wszystkich naszych dzieciaków. Jeżeli większość dzieciaków uznaje, że przyjmuje ponad 80%, że hejt po prostu występuje i tak jest i należy z tym żyć, no to my chcemy powiedzieć nie. Hejt występuje, ale my nie musimy się na niego zgadzać i to od nas zależy, czy ten hejt dalej będzie, czy nie, bo dobre słowo można, jedno słowo, tak jak efekt motyla, jedno słowo może zmienić tą przestrzeń, rzeczywistość naszą codzienną. Jeżeli im więcej dzieciaków będzie wiedziało, że nie zostaje samo z tym tematem, z problemem hejtu, to będzie miało przekonanie, że możemy zmienić świat, że świat jest do zmiany w ich rękach. I co jeszcze ważne, w tej kampanii zaopiekowujemy w tej kampanii wspieramy nie tylko dzieciaki czy młodzież w szkołach podstawowych, ale również rodziców i nauczycieli. Będą osobne warsztaty dla nauczycieli, jak reagować, jak wspierać, ale również jak zwracać uwagę na to, że ten hejt jest. Bo czasami w szkole zdarza się, że dzieciaki się wyzywają i być może to już jest moment, w którym trzeba natychmiast reagować, bo dużo rzeczy dzieje się na telefonach, na komunikatorach, a to tylko jest czubek góry lodowej, to co się dzieje w szkołach. Ale również warsztaty obejmują rodziców, ponieważ niezwykle ważne jest, żeby rodzice wiedzieli, na co zwracać uwagę, jak reagować, no bo sposób reakcji jest niezwykle ważny, bo
9: zła reakcja może spowodować, że dziecko się zamknie w sobie, albo się nie przyzna, albo się będzie po prostu wstydziło, albo będzie właśnie uważało hejt za normalność, która po prostu musi z nim być, a to nieprawda.
3: Ja jeszcze wrócę do kwestii diagnozy sytuacji. Po poprzednim roku, kiedy również była kampania odnośnie hejtu skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, co Państwo mogą powiedzieć właśnie o, no, o tej skali hejtu cały czas?
9: Jest duża skala, ale to, co nas ucieszyło, nie ukrywam, że liczyliśmy na to, ale jednak zaskoczyło, ogromne zaangażowanie młodzieży w tą naszą kampanię, czyli tysiące reakcji na portalach, na mediach społecznościowych, ogromne zainteresowanie autobusem, dzieciaki wchodziły, brały informatory wsparcia, skanowały kody QR, które odprowadzają do informatora wsparcia, były zaangażowane, mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek, bo przypomnę, że w autobusie były dwie skrzyneczki na hasła antyhejtowe, ale również na możliwość opisania sytuacji hejtowej, która mnie spotkała. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek i naprawdę no, skala zaangażowania młodzieży pokazuje po pierwsze, że to jest niezwykle potrzebne, po drugie, że trafiliśmy z narzędziami, bo nie każda kampania trafia do młodych ludzi. W zeszłym roku trafiliśmy z narzędziami, jestem przekonana, że w tym roku adekwatne narzędzia do dzieci młodszych, czyli w szkołach podstawowych, będą równie angażujące. Naszym oczywiście absolutnym partnerem jest MPK, bo bez MPK nie ma autobusu, ale naszym partnerem również będzie, jest w tym roku ZOO, które brało udział w przygotowaniu tej całej kampanii i tych narzędzi. Będzie niedługo ogłoszony konkurs dla młodzieży, dla dzieciaków w szkołach i w nagrodę będą warsztaty w ZOO i wizyta w motylarni, ale również opowieść o tym, jak hejt występuje, a w zasadzie nie występuje wśród zwierząt. Mówimy, że najfajniejsze lekcje to są lekcje w terenie, a w ZOO jestem przekonana, że będą fantastyczne i będzie to dla dzieciaków bardzo atrakcyjne, no i może łatwiejsze do przyswajania wiedzy.
3: Wrocławscy uczniowie mogą skorzystać też z darmowych porad psychologów online w ramach programu Zdalny Psycholog.
10: Marcin Miedziński, Departament Edukacji. Program Zdalnego Psychologa jest to uzupełnienie oferty, która ma szkoła wsparcia psychologicznego. Oprócz tego, że uczeń ma możliwość skorzystania ze wsparcia w szkole, to chcieliśmy też dostarczyć taką możliwość, która zapewnia anonimowość i łamie tą barierę dotarcia. Niektórzy po prostu się wstydzą skorzystać z pomocy psychologicznej w szkole, nie chcą być widziani po prostu pod gabinetem psychologa, bo może to się wiązać z jakimś właśnie hejtem czy wykluczeniem w ich ocenie.
3: Jaka to jest skala dostępności dla poszczególnych uczniów?
10: Zdalny psycholog to jest taka nakładka na stronę internetową, czyli uczeń wchodząc na stronę internetową swojej szkoły, a większość szkół we Wrocławiu ma tą nakładkę zainstalowaną i nasze wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wyśle się taka słuchawka i może skorzystać z kilku opcji kontaktu z psychologiem. Może to być czat tekstowy, jeżeli nie chce w jakiś sposób, nie wiem, się ujawniać. Może to być rozmowa telefoniczna bądź rozmowa wideo. Może się łączyć ad hoc, po prostu w razie potrzeby, od 8 do 20, od poniedziałku do piątku, taka jest dostępność. Bądź się umówić według kalendarza na konkretną godzinę, która akurat z jakiegoś powodu jest dla niego no, odpowiednia.
3: Jakie jest zainteresowanie?
10: Powiem tak, zainteresowanie jest duże, połączeń jest sporo. Nie chciałbym mówić, czy w danej szkole jest dużo, czy mało połączeń, bo to z różnych rzeczy wynika. To, że gdzieś w jakiejś szkole jest dużo połączeń, to nie znaczy, że tam są problemy, a tak czasami to jest interpretowane. A to, że gdzieś w jakiejś szkole połączeń nie ma, to nie znaczy, że to jest taka świetna sytuacja. Staramy się docierać z tą informacją do rodziców i do dzieci. Chcemy, żeby korzystali z tej możliwości. Na pewno wartościowe w tym wszystkim jest to, że te połączenia nie są krótkie, tylko to jest około średnio 20 minut, także to nie jest tak, żeby ktoś dzwoni sobie i sprawdza, co to jest w ramach jakiejś zabawy, czy po prostu sprawdzania nowej usługi, tylko no w tym czasie jest udzielane rzeczywiście wsparcie i dzieci są kierowane, czy rodzice, do już opieki instytucjonalnej, która w danej sytuacji jest konieczna. Ale tych połączeń w skali miasta jest kilka tysięcy.
3: Dzisiaj rozmawiamy w kontekście hejtu. Z jakimi problemami tak generalnie zgłaszają się uczniowie i czy właśnie hejt też tam występuje?
10: W ramach Zdalnego Psychologa? Tak, tak, oczywiście. Hejt jest jedną ze składowych tych problemów, które są zgłaszane w ramach Zdalnego Psychologa. Najczęściej to są problemy związane z dorastaniem, tak kategoryzują te psycholodzy, są problemy dorastania. Problemy no, w kontakcie z rodzicami, z relacją z rodzicami i rówieśnikami.
3: Wracając jeszcze do hejtu, statystycznie w internecie doświadcza go co drugi nastolatek.
2: To jest tydzień. tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
11: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: No hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Tak jak mówiłam, do końca maja będę upierdliwa i będę was bombardować tematem WROW Festiwalu, czyli wydarzenia promującego dolnośląskich artystów. Było przypomnienie o warsztatach, które będą dostępne dla tych zainteresowanych oczywiście w trakcie eventu, a teraz ostateczne przypomnienie o line-upie, a więc o muzykach i zespołach, którzy wystąpią na imprezie. Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. To może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało?
14: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca, ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
13: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie, albo
14: jakiś tak, znajomy jest w line-upie.
13: Albo jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
14: Dokładnie. I tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
13: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam kto, co to, to były Czechy?
14: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
13: Okay.
14: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
13: Okay.
14: W ramach działań WROFA, ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
13: Więc Dolny Śląsk.
14: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy ze zespołem Safe World. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
13: Wiadomo, bo teraz mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że no niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć. Dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
14: Dokładnie. Oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczniejszy świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, znaczy w zasadzie wiem, bo widziałam Rider i będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być około 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę, będzie takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Tant Freaky. Tu Julka chyba kojarzy.
13: Ja kojarzę, dlatego że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, tak, ale tak. Na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym WROFie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona specyficzna.
14: Intensywna, powiedziałabym.
13: Tak, intensywna, myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie. Jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
14: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym, w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
15: Mieszanka.
14: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer songwriterka.
15: W końcu mamy rap.
14: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
15: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
14: Tak, tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak od Tantfryki mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock, ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
15: Słuchałam i zgodzę się z tym, jest.
14: Dziękuję.
15: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego, że to dla kogoś, kto... Chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić
14: tak,
15: wejście na poniedziałek.
14: Dokładnie, tak można właśnie na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie. I to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem po 5 latach zespołem Messie Premier.
15: Bo tak jak wspominałaś, u was te zasady pięcioletnie istnieją.
14: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że no nie
15: spadli.
14: Tak, nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie. Trochę mało hip-hopu i rapu, wiem, ale jest.
15: Aczkolwiek chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, jak słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
14: Tak, tak. My to widzimy i generalnie...
15: Na ZC też widzieliście.
14: Dokładnie. Na ZC było to zauważalne. No tak, jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia. Gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego.
15: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
14: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
15: Trzeba było się nasłuchać.
14: Tak, tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka... 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
15: ale jest aż
14: każdy
15: 15,
14: coś znajdzie
15: więc
14: dla siebie.
15: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej nam pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.
14: Dokładnie. I tutaj gwiazdka, bo na dużych eventach jest tak, że często masz 3 gwiazdy i każda z nich gra w inny dzień.
15: Gdyby tak, tutaj znamy ten problem. Tak, myślę, że każdy zna ten problem też.
14: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na WROF-ie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
15: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów, to też fani. No to właśnie, przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
14: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
15: No, czyli przed Bożym Ciałem.
14: Można połączyć z Dniem Dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć.
15: No, brzmi imponująco, mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego WROF-a. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
14: No wiesz, zależy czy chodzi o wiedzę czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze.
15: No nie wiemy, że mamy jakieś no perełki właśnie, w naszym mieście czy regionie.
14: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowe zespoły. Może usłyszycie swój nowy ulubiony zespół. Nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż, no po prostu fajnie
15: jest
14: z nami być.
15: Jest co robić.
14: Tak, tak, na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę. Już tutaj szukam naprawdę słów.
15: No ja zdradzę, może ja zachęcając to zdradzę, że na poprzednim dużym WROF-ie rozmawiając, wcześniej słuchając koncertów, ale rozmawiając skończyłam WROF-a koło 1:00, 2:00 mniej więcej, o tej wracałam do domu, także myślę, że warto, bo każdy jak wspominasz znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić, do rynku nie ma daleko, może dokładnie pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje, na speed meetingach poznać kogoś, opcji jest wiele.
14: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkać się zajaw
15: Ola Kubera, organizatorka WROF-a, czyli festiwalu dla dolnośląskich artystów i jak słyszeliście ogólnie zajawkowiczów muzycznych, zachęcała nas przez ten ostatni czas do brania udziału w evencie. Osobiście również wam polecam, bo z własnego doświadczenia...
2: Reklama.
16: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
20: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
22: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam do słuchania. Tym razem opowiemy Wam o pluszakach, które pełnią szczególną funkcję.
23: Pluszaki są piękne. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym.
3: O maskotkach rozdawanych dzieciakom przy pożarach czy wypadkach przez wrocławskich strażaków zaraz będzie dużo więcej, ale najpierw o miejscu, gdzie owoce można będzie zrywać prosto z drzew. Na Wojszycach powstaje wrocławski sad mieszkańca.
24: Przygotowujemy się do budowy sadu mieszkańca. Podpisana już jest umowa z wykonawcą, Paulina Czernota z Wrocławskich Inwestycji. Sad mieszkańca to projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Między ulicami Grota Roweckiego a Radłową powstanie trasa dla pieszych i rowerzystów. Będzie oświetlona, powstaną wygodne ławki oraz kosze na odpady, a przede wszystkim zostaną nasadzone drzewa, głównie owocowe. Wykonawca będzie miał zadanie nasadzenie 49 drzew. Będą to jabłonie, śliwy, grusze, lipy drobnolistne, które tak lubią zapylacze, a także 150 krzewów, jaśminowiec, róże, tawuły. Koszt inwestycji to 1 200 000 zł, a wykonawca będzie miał 6 miesięcy od podpisania umowy na wybudowanie tego sadu mieszkańca i wygodnej trasy dla pieszych i rowerzystów.
3: Sadzi się takie małe drzewka, czy takie już bardziej dorodne egzemplarze, kiedy one będą owocowe?
24: Będą to standardowe drzewa owocowe, jakie sadzimy na inwestycjach.
3: Rozumiem, że ten sad nie będzie jakoś specjalnie ogrodzony, on będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców.
24: Tak, oczywiście, będzie to sad dostępny dla wszystkich mieszkańców.
3: Powinien być gotowy za pół roku, czyli raczej dopiero w następnym sezonie będzie można z niego skorzystać. A teraz już o współpracy Wrocławskiej Straży Pożarnej ze spółką MPWiK. Chodzi tu o wspomniane wcześniej przeze mnie maskotki, ale nie tylko.
25: Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK we Wrocławiu. Bardzo się cieszymy, że Straż Pożarna Miejska Wrocławska będzie naszym ambasadorem, naszej kranówki, czyli to jest taki główny cel naszej współpracy i promocji również poprzez taką instytucję, która jest instytucją najwyższego zaufania publicznego, bo wszystkie badania wskazują na to, że ma bardzo wysokie i zawsze miała bardzo wysokie poparcie społeczne i taki szacunek społeczeństwa. Więc z naszej strony jest to kolejny krok w szerzeniu edukacji ekologicznej, w mówieniu o kranówce wrocławskiej. Natomiast Straż będzie miała od nas maskotki, które będą mogli strażacy przy jakichś traumatycznych wydarzeniach, a takich w straży przecież zawsze nie brakuje. Takie maskotki pocieszenia dla dzieci.
23: Przekazujemy na ręce strażaków poduszki turystyczne, które jednocześnie są pluszakami dla najmłodszych. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. One są wykonane w taki sposób, że właśnie można zrobić z tego wieloryba albo przekręcić go na drugą stronę. i wtedy otrzymamy właśnie taką poduszeczkę turystyczną, którą dziecko może sobie założyć na szyję. Pluszaki są piękne. Sama osobiście uważam, że po prostu chętnie bym takiego przytuliła. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym. Są też wykonane z takiego materiału, który i środka, który pozwala sobie ją ugniatać i to też jest taki element, który pozwala właśnie skupić dziecko na czymś innym i troszeczkę w tych trudnych momentach skoncentrować się właśnie na samym pluszaku, a nie myśleć o tym przykrym wydarzeniu, które właśnie się wydarzyło.
25: Tak, no bo to są maskotki tylko dla dzieci oczywiście, bo nie dla dorosłych, bo dorośli o czym innym myślą w czasie takiego jakiegoś właśnie wydarzenia dramatycznego. Więc to będzie zapas uzupełniany na bieżąco, jak strażacy będą to zużywać.
23: Natomiast mam nadzieję, że będą potrzebować ich jak najmniej, bo każdy taki przekazany pluszak to jest niestety dziecko, które zostało poszkodowane w wypadku.
0: Nazywam się Sygierysz Karol, jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i również poza jakby służbą Straży Pożarnej, magistrem psychologii. Na co dzień pracuję w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym, czyli odpowiadam m.in. za szkolenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, jakby od tych kwestii technicznych poprzez jakby też te kwestie merytoryczne. Docelowo ma być tak, że faktycznie będziemy mieli takie maskotki na każdym aucie wyjazdowym, odpowiednio zabezpieczone, zafoliowane, tak żeby one były po prostu czyste. W chwili obecnej też mamy takie maskotki, ale one są gdzieś z różnych mniejszych akcji, jest ich po prostu mniej, a w chwili obecnej ma to być właśnie taki standard, że będziemy mieli na każdym aucie pierwszowyjazdowym takie maskotki, żeby właśnie one w razie potrzeby mogły być użyte.
3: Dlaczego to fajny pomysł, żeby mieć takie maskotki, poduszki rozdawane dzieciom?
0: Państwowa Straż Pożarna odpowiada, tak jak się powszechnie jakby rozumie, za bezpieczeństwo, za prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, czyli zabezpieczenie miejsca zdarzenia, za pomoc osobom poszkodowanym i za eliminację tych zagrożeń. No ale poza jakby tym udzielaniem pomocy w formie takiej fizycznej, poprzez pomoc poszkodowanym, poprzez udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ważny jest też ten komfort psychiczny osób poszkodowanych. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, no to jest o tyle proste, że dorosły człowiek jak widzi, że ma tą pomoc zapewnianą w sposób profesjonalny, w sposób rzetelny, sprawny, no to już się uspokaja jakby na samej tej podstawie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, jest o tyle trudno, że one nie rozumieją, co się dzieje dookoła, jakby nie zdają sobie do końca sprawy z tym, jakby w jakiej są sytuacji, nawet w tym kontekście, że taki strażak takiemu dziecku pomaga, chce pomóc. Natomiast jeśli mamy takie rzeczy, które mogą takie dziecko zająć, chociażby właśnie taką maskotkę, no to w tym momencie może to pomóc takiemu dziecku się uspokoić, może to jakby być dla takiego dziecka czymś takim, co sprawi, że tego stresu będzie mniej, no a później jakby sumarycznie sprowadzi się to do tego, że wspomnienia z takich właśnie trudnych wydarzeń będą mniej traumatyczne właśnie dla tych najmłodszych osób. W takiej sytuacji ten czas może się dłużyć i jakby tutaj chodzi o to, żeby temu dziecku zapewnić jak największy komfort, no i jak to dziecko zostanie już zabrane przez rodzica, przez opiekuna, no to ten rodzic, zakładamy, to bezpieczeństwo już zapewni, tak? No bo dzieci jakby ciągną do swoich opiekunów, do tych osób, do których są przywiązane. Natomiast tutaj ta maskotka ma pomóc strażakowi jakby zapewnić temu dziecku ten komfort psychiczny na tyle, na ile jest to możliwe. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, że strażak, mając tą maskotkę, nagle jakby zastąpi tego rodzica czy opiekuna, tylko ma mu to pomóc, żeby maksymalnie zwiększyć jakby ten komfort tego dziecka w tej sytuacji.
3: No ale jest pożar, sytuacja awaryjna, państwo mają wtedy mnóstwo roboty, jest czas na to, żeby zajmować się jeszcze poszkodowanymi w tym sensie takim psychologicznym trochę?
0: Znaczy wygląda to tutaj w taki sposób. Strażacy no, w takiej sytuacji są bezpośrednio jako pierwsi przy tych osobach. Do każdego zdarzenia są dysponowane odpowiednie siły i środki. Mam tutaj na myśli zakres sprzętowy, ale zakres też ilości funkcjonariuszy, którzy jadą do takich działań. Więc jakby funkcjonariuszy tam fizycznie na miejscu będzie na tyle dużo, żeby móc takim osobom poszkodowanym pomóc. Na pewno nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. Oczywiście strażak nie zapewni takiego wsparcia, takiego poczucia bezpieczeństwa, jak na przykład rodzice takich dzieci. Wiadomo, ta osoba najbliższa dla takich najmłodszych jest najważniejsza, natomiast do tego czasu, kiedy one będą przekazane czy służbom medycznym czy właśnie opiekunom, taki strażak no, tego dziecka nie zostawi tam fizycznie na miejscu, tylko jakby będzie też wspierać to dziecko, jakby żadna osoba poszkodowana nie zostanie pozostawiona sama sobie. Na to po pierwsze no, nie pozwalają procedury, po drugie no, jesteśmy taką służbą, która ma pomagać, więc jakby to jest naszym priorytetem, więc jakby fizycznie jakby my musimy to zapewnić. No tutaj we Wrocławiu jest 9 jednostek ratowniczo-gaśniczych, więc jeśli dane zdarzenie będzie w rejonie danej jednostki, no to nie jest tak, że tylko ta jednostka będzie tam dysponowana, będą też wozy bojowe i funkcjonariusze z innych jednostek do tego miejsca dysponowani, jeśli będzie taka potrzeba.
1: Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. My odpowiadamy za ratownictwo, za ratowanie życia, za gaszenie pożarów, za walkę z powodziami, innymi klęskami żywiołowymi, natomiast ten element jest elementem dodatkowym, który zwiększa na pewno naszą skuteczność, żeby dziecko nie miało tych traumatycznych wspomnień. Staramy się to zminimalizować, żeby ono miało lepsze wspomnienie dzięki temu. Więc to jest na pewno dla nas duże wsparcie. Nie posiadamy takich zabawek na swoich samochodach w tym momencie, więc ta współpraca z MPWiK i teraz to, że te maskotki trafią na nasze samochody, one na pewno trafią w dobre ręce i zrobią dużo dobrego dla tych najmłodszych, którzy potrzebują naszej pomocy. Do nas zwróciło się MPWiK z propozycją zawarcia takiego porozumienia, ponieważ strażacy pełnią służbę 24 godziny na dobę. Przez te 24 godziny piją wodę, muszą się nawadniać. Przy dużych akcjach my też dostarczamy im wodę na miejsce. Jest to bardzo wymagający, duży wysiłek. Wymaga nawodnienia. Zazwyczaj strażacy korzystają ze swoich prywatnych bidonów, różnych butelek. Tutaj w ramach tego porozumienia otrzymamy także dla wszystkich naszych strażaków specjalne, przygotowane przez MPWiK butelki, w których będą mogli przechowywać tą swoją wodę. Tak naprawdę Straż Pożarną kojarzy się z pożarami, ale tylko 20% naszych interwencji to pożary. Zdecydowanie więcej zdarzeń to są tak zwane MZ-ki, miejscowe zagrożenia, czyli wszystko, co nie jest pożarem. Bardzo dużo wypadków komunikacyjnych, w których uczestniczą także dzieciaki. Z tego, co przejrzeliśmy ubiegłoroczne statystyki za 2025 rok, zdarzenia, w których mieliśmy do czynienia z dziećmi, gdzie one były poszkodowane, to jest około 50 takich dzieciaczków, które uczestniczyły w tych naszych zdarzeniach. Myślę, że ta statystyka też jest niepełna, bo nie zawsze to zostaje zanotowane, ale w momencie, kiedy posiadamy takie pluszaki i posiadamy dzieciaki i strażacy widzą, że są na miejscu małe dzieci, na pewno ten pluszak poprawi im troszeczkę humor, pomoże im. Najpopularniejsze MZ-ki, miejscowe zagrożenia, to są właśnie wypadki komunikacyjne, wypadki drogowe. Zwykłe kolizje samochodowe to są takie no, drobiazgi, ale strażacy także przy nich są. Natomiast to wypadki drogowe, te przy dużych prędkościach, pomimo tego, że nasze samochody są naprawdę dużo, bardzo zaawansowane, bezpieczne, drogi są coraz lepsze, aczkolwiek do wypadków dochodzi cały czas i blisko 60% naszych zdarzeń to są właśnie tego typu interwencje.
3: Pozostańmy jeszcze w temacie może nie tyle wypadków, co zagrożeń związanych z dostawami wody do naszych mieszkań we Wrocławiu, a jeszcze precyzyjniej będzie o ochronie przed tymi zagrożeniami. Prezes wrocławskiego MPWiK Witold Ziomek.
4: Od kilku lat, od czasu właściwie wybuchu wojny w 22 roku, już prawie 4 lata, ten element zaczęliśmy brać pod uwagę, bo wcześniej wodociągi były typowo cywilnym przedsiębiorstwem i nie miały żadnych procedur na wypadek jakichś katastrof takich, no powiedzmy, typu wojna. Natomiast od tamtego czasu zaczęliśmy wdrażać procedury i różne zabezpieczenia i sprzętowe, i software'owe, bo jeszcze mówimy o wojnie hybrydowej, która właściwie jest, tak? To ataki cybernetyczne dzieją się już od kilku lat z mniejszą lub większą intensywnością na naszą infrastrukturę, więc no, przygotowujemy się do tego, jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast robimy, no zawsze, to nigdy nie można powiedzieć, że się wszystko zrobiło, tak? Natomiast o szczegółach też nie chcę mówić, bo no, radia, media mają szeroką
25: publiczność i nie wszyscy, którzy nas będą słuchać, mogą mieć życzliwe myśli w kierunku nas i mieszkańców. W związku z tym pewne takie szczegóły już sobie zostawimy dla siebie. No dzisiaj już wiemy, że infrastruktura krytyczna to nie jest tylko teoria, bo mamy kontakty, mamy kolegów i wymianę z wodociągami ukraińskimi, więc no wiemy dokładnie, jak to się dzieje. Już 4 lata doświadczeń pokazało właściwie wszystkie chyba możliwości, jakie grożą takim wodociągom i też z drugiej strony mamy informacje, jak się zabezpieczyć przed tym najgorszym. Zresztą z różnych kierunków i na różne przypadki.
3: W zeszłym roku z inicjatywy wrocławskiego MPWiK spółki wodociągowe z kilku dużych miast Polski stworzyły zresztą takie centrum wymiany informacji i analizy zagrożeń. Właśnie ono ma im pomóc w zabezpieczaniu się przed cyberprzestępcami.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przyszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Charytatywny czerwiec Impro też ma taką atmosferę, która zbliża ludzi, a warto być razem.
15: Warto być razem, śmiejąc się, a przy okazji pomagając. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Będziecie mieli do tego okazję już w czerwcu dzięki improwizowanym poniedziałkom. Tę grupę aktorów improwizatorów myślę, że dobrze ode mnie znacie, a we wspomnianym czerwcu ponownie organizują wyjątkowe poniedziałki, bo charytatywne. Posłuchajcie.
8: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
9: Paweł Zefir-Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
15: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
8: Były tak odległe czasy, przedcovidowe, no charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa zrzeszenia teatrów improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
15: Mhm. Z tego, co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam, czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel, w cudzysłowie, który był wam bliski i w tym roku chyba też. Więc dla kogo zagracie?
9: W tym roku gramy dla Adama. Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
15: To są pewnie duże pieniądze.
9: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż...
15: Ale wiemy, każda złotówka się przyda.
9: Tak, oczywiście. My ze swojej strony jako poniedziałki też właśnie bierzemy udział w tej akcji, żeby pomóc Adamowi wrócić do normalnego życia.
15: Ta motywacja jest chyba jeszcze większa, jeżeli ten cel jest osobisty, nie tylko dla ciebie, ale w ogóle dla całej grupy.
8: Ja myślę, że staramy się wybierać takie cele, gdzie to nasze zaangażowanie dodatkowo jest motywowane tym, że po prostu pomagamy komuś, kto jest bliski nam albo bliskim nam osobom.
9: Oczywiście, chcielibyśmy, żeby nie było potrzeby pomagania. Tak by było najlepiej. Niestety właśnie taka jest sytuacja, że bliskie nam osoby wymagają takiego wsparcia z naszej strony i dzięki tutaj pomocy naszych przyjaciół, również z kilku wrocławskich grup impro, będziemy mogli taką pomoc zaoferować Adamowi.
15: No właśnie, super, że macie taką możliwość. To żeby było teraz przyjemniej, to właśnie powiedzmy, jakie spektakle czekają tutaj waszych gości. Z tego, co już zdradzę, przed rozmową mówiliśmy, to będą spektakle, które w ciągu całego roku się sprawdziły.
8: Jak najbardziej. I myślę, że można powiedzieć, że to są takie nasze ulubione spektakle, formaty. I w tym roku mamy ogromne szczęście, podobnie jak w poprzednim, że czerwiec ma aż 5 poniedziałków. Zaczynamy poniedziałkiem, kończymy co prawda wtorkiem. Czerwiec ma 30 dni, prawda? Wtorkiem. Mm-hmm. Ale jakby 5 poniedziałków, 1 czerwca, słuchajcie, Dzień Dziecka. I my sobie też robimy trochę taki Dzień Dziecka, bo gramy Mistrzunia Impro z naszym zaprzyjaźnionym teatrem improwizacji Kardamon. No i będziemy się z nimi tak trochę, no, bić.
15: Tyle turniej będzie, coś w tym stylu.
8: Będziemy walczyć o tytuł Mistrzunia Impro, czyli najbardziej zabawnego, elokwentnego improwizatora, improwizatorki. No i ta osoba, która wygra, będzie dzierżyć ten tytuł przynajmniej
9: do
8: następnego
9: sezonu.
8: Dokładnie,
9: tak.
8: Do następnego sezonu.
15: No a przewidujecie jakąś nagrodę?
9: Jako nagrodę to już jest nasz stały żart, można tak powiedzieć, gdyż jest to BANANA, czyli w skrócie BNN, który to akronim rozwija się jako bardzo nadzwyczajna nagroda. I jest to nomen omen, pojemnik na banana.
15: Okej, okay. A skąd akurat taki pomysł?
9: To jest pomysł, który chyba funkcjonuje od początku, od kiedy gramy Mistrzunia Impro, czyli już bardzo długo, lat. Chyba to jest chyba jeden z naszych najstarszych w ogóle tytułów, który gramy. I banana została właśnie skonstruowana jako żart, gdyż jest to taki pojedynek na krótkie gry, w którym to śmiech jest najważniejszy, a nie to, kto i co wygra.
8: Format, którym się inspirowaliśmy, tworząc Mistrzunia Impro, też przewiduje nagrodę, natomiast tą nagrodą jest kostium goryla. I myśmy też rozważali ten kostium goryla, natomiast w takim kostiumie goryla jest bardzo gorąco.
9: Prawdopodobnie,
8: nie próbowaliśmy, natomiast szukając pewnego rodzaju...
15: Widziałam ostatnio pluszaka, który był jednocześnie małpą i bananem, takim pluszak przewracany. Nie pamiętam, gdzie był, w sklepie, ale może się znajdzie.
8: O, pytanie, czy można w nim przechowywać banana, bo jakby...
15: No, myślę, że w tej dziurce coś znalazłoby się miejsce.
8: No, to jest jakaś alternatywna opcja.
15: Mm-hmm. Wspominamy o tych nagrodach, to może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
8: Jak najbardziej i my jak co roku przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytować na takie, mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
15: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
8: O.
15: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
9: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wianuszek, taki z kwiatów. Tak to się nazywa? Wieniec?
8: Strojek, ale może być wieniec.
9: Też ładnie.
15: Każdy wie, o co chodzi.
9: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
8: Warto się nauczyć.
15: A te osoby, bo też mówiłeś o gościach i to też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych, charytatywnych spektakli. Kto będzie też z wami grał?
9: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
15: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
8: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fun.
9: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zaprosiliśmy, z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się na scenie, poznanie swojej energii, swoich wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
15: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego co widziałam, będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
8: Jak najbardziej jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
15: Mm-hmm, to oddaję głos tutaj.
9: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle... Ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali, więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem. Tyle. Nie wie, jakie są postacie na scenie, gdzie jest, kim jest, co się dzieje. Wie tylko, że stracił pamięć. To też jest do ogrania.

0: Pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie to tylko seks.
1: Jak najbardziej, to tylko seksem. Zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, znaczy ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów. Pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki. Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec. Także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
0: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
2: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunkowo nowy tytuł. Są to Mordercze urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet też to...
1: Jak najbardziej.
2: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
1: Creme de la creme.
2: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja.
0: Czyli tak jak mówiłam, tej rywalizacji nie ma, jest nauka. Trzy spektakle umówiliśmy, jak się nie mylę. Dwa pozostałe tytuły to...
2: Los Impros Telenovelas.
0: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
1: Prawie jak to tylko seks, tylko...
2: Tylko jest więcej...
1: Ludzi?
2: Głupich wypadków.
1: Ciągłości fabuły.
2: Ciągłości fabuły, no, powiedzmy.
0: No, telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
1: Słuchaj, no ja myślę, że już... Mamy pięć.
0: Mamy pięć, bo było morderstwo, był to tylko seks, był...
2: Mistrzuniu.
0: Tak, i amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
2: I telenowela.
1: I telenowela.
0: A, i telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jakbyśmy mieli zachęcać, to jak?
2: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy, przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
0: Paweł Zefir-Stecki i Ania Bienias, czyli członkowie grupy improwizowanych poniedziałków, zachęcają, by odmienić ten mityczny poniedziałek na coś wyjątkowego pod wieloma względami. W czerwcu zagrają charytatywne spektakle i jeśli chcielibyście być częścią tej inicjatywy, albo na przykład chcielibyście ten stroik od Ani na święta dostać, no to wiecie, co robić.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas zajrzymy na Kępę Mieszczańską, gdzie Galeria 66P zaprasza na cykl darmowych warsztatów łączących codzienność ze sztuką współczesną.
8: Jak zobaczycie na przykład tytuły warsztatów, to można w nich odnaleźć konkretne potrzeby, takie jak bycie wziętym pod uwagę, natchnienie, odpoczynek.
7: Cykl warsztatów nazywa się Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb, a rozmowa o nim już za chwilę, bo zaczniemy od centrów pomocy dzieciom. Na Dolnym Śląsku działają we Wrocławiu i Głogowie i teraz trochę rozszerzają swoją działalność, bo dostały dodatkowe pieniądze.
9: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Centra pomocy dzieciom to jest pilotażowy program w tym sensie, że my dopełniamy to, co już funkcjonuje oczywiście państwowo,

0: Natomiast wiemy, że są potrzeby większe, dlatego samorząd województwa podjął decyzję i kwota 500 tysięcy jest przeznaczona na te dwa centra w Głogowie i we Wrocławiu. Będziemy to rozszerzać na inne subregiony. Są to pieniądze przede wszystkim na psychoterapeutów, na rozmowy z dziećmi i to, co jest ważne, to, co było dzisiaj powiedziane. W jednym miejscu dziecko otrzymuje pełną pomoc, czyli nie odsyłamy od jednego fachowca do drugiego, tylko w jednym miejscu jest pełna pomoc dla dziecka, czy to skrzywdzonego, czy dla dziecka po traumie, czy dla osoby z jakimiś myślami samobójczymi.
1: Ta kwota to jest na ten rok? Na jaki okres?
0: Tak, to jest kwota dla stowarzyszeń, które tutaj z nami uczestniczyły w konferencji. To jest kwota na ten rok, tak.
1: A to rozszerzanie na inne subregiony, co ono właściwie w praktyce oznacza i kiedy ma się zadać?
0: Chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonować w tych dwóch miejscach, czyli w Głogowie i we Wrocławiu, a chcielibyśmy pójść dalej, jeśli znajdziemy takich partnerów, jak tutaj znaleźliśmy tych dwójkę tych partnerów, organizacje pozarządowe, chcielibyśmy również myśleć o Jeleniej Górze i o Wałbrzychu, czyli stacjonarnie tam. Bo to muszą być też odpowiednie warunki techniczne. Ja Głogów widziałem, no to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie ośrodek, gdzie naprawdę dziecko czuje się bardzo bezpiecznie, gdzie są oczywiście specjalne sale do tego przygotowane, bezpieczne sale, gdzie po prostu to już spełnia wymogi też sądowe, gdzie te dzieci są przesłuchiwane przez policjantów, przez prokuratorów, więc to są miejsca specjalnie przygotowane. Nie każde miejsce się do tego nadaje. Więc musi być baza i psychoterapeuci, psychiatrzy, którzy tam już funkcjonują, ale przede wszystkim na pewno baza. Te ośrodki już to mają.
1: Czyli samorząd dofinansowuje, a z perspektywy rodziców dzieci to jest bezpłatne, to jest jednorazowe, czy jakby to jest proces,
0: tak,
1: który
0: trwa? To jest bezpłatne, bo właśnie te środki mają zabezpieczyć te stowarzyszenia, które będą prowadzić te centra pomocy dzieciom, otrzymują środki od nas i z tych środków utrzymują tych specjalistów.
1: We Wrocławiu Centrum Pomocy Dzieciom znajduje się przy ulicy Grabiszyńskiej.
2: Dzień dobry, Daniel Łukacki, Fundacja Non-Licet. Jestem prezesem fundacji i działam w niej od prawie 30 lat.
1: Proszę wyjaśnić tę ideę działania centrów pomocy dzieciom.
2: Centra pomocy dzieciom działają na zasadzie idei Barnahus, która jest skandynawską metodą organizowania wsparcia dla dzieci. Polega to na tym, że w jednym miejscu zarówno dzieci doświadczające przemocy, jak i rodzice i opiekunowie, którzy nie krzywdzą, mogą uzyskać kompleksowo pomoc, czyli mogą uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, psychiatryczną, pomoc pedagogiczną, czyli wszystko to, co jest potrzebne. Centra pomocy współpracują ściśle, interdyscyplinarnie, zarówno z MOPS-em, zarówno z służbami mundurowymi, czyli policja, ze służbą sądowniczą, czyli z sądami. Więc przepływ informacji jest dosyć taki szeroki. Dzięki temu osoby, które doświadczają przemocy, czyli dzieci, młodzież, nie muszą ponownie bać się o to, że będą wtórnie traumatyzowane, co nie? Czyli będą musiały opowiadać ponownie sytuacje z życia, które są dla nich traumatyczne.
1: Czyli to jest tak, że trafiają do Państwa dzieci skierowane właśnie przez MOPS, policję, czy z zewnątrz osoby też się mogą jakoś zgłaszać?
2: To jest tak, że mogą się do nas zgłosić osoby z zewnątrz, czyli powiedzmy, że z ulicy. Natomiast istnieje też to, że musi przejść taka osoba pewien etap kwalifikacyjny. Czyli osoby są w procedurach karnych, czyli te dzieci doświadczyły przemocy, jest założona niebieska karta na przykład, jest sprawa w sądzie i to są przypadki, które kwalifikujemy do pomocy w centrach pomocy dzieciom.
1: Jak wygląda taka pomoc w czasie? To jest jedna wizyta, wiele wizyt, proces?
2: W naszym przypadku mamy osoby, które przychodzą do nas praktycznie od początku, czyli jak utworzyliśmy Centrum Pomocy w 2022 roku, to korzystają z tej pomocy do tej pory. Są to bardzo nieliczne przypadki, natomiast często jest tak, że praca z dzieckiem kończy się po kilku lub nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu spotkaniach, które są cykliczne. Bywają też przypadki takie, że praca zostaje zakończona, natomiast po jakimś czasie niestety coś się zadzieje w życiu, że dziecko do nas wraca.
1: Wyjaśniał Daniel Łukacki z Fundacji Non-Licet, a my zmieniamy temat, by, jak zdradziłam Wam już wcześniej, porozmawiać o cyklu bezpłatnych warsztatów, z których możecie korzystać aż do września.
3: Witam wszystkich, nazywam się Gosia Rzeżycha-Myśliwy, zajmuję się koordynacją projektu Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb.
1: Właśnie o tym projekcie będziemy rozmawiać. Co to jest za projekt? Jaki jest pomysł na niego?
3: To jest projekt realizowany przez Galerię 66P, subiektywna instytucja kultury, którą być może Państwo znają, ponieważ znajduje się w piekarni blisko placu Jana Pawła II. Projekt dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. On już właściwie trwa, więc musimy też to gdzieś mieć na uwadze, ponieważ rozpoczął się już w kwietniu i będzie trwał do końca września, jeżeli chodzi o takie działania dla publiczności. Potem jeszcze taki mamy miesiąc projektowy na publikację, która będzie go podsumowywać. I jeżeli chodzi o same wydarzenia, to mamy już dwa, które są za nami. Na początku było takie spotkanie sąsiedzkie, ponieważ projekt jest tutaj szczególnie dedykowany mieszkańcom Kępy Mieszczańskiej, ale oczywiście jest też otwarty dla wszystkich wrocławian, wrocławianek, którzy chcieliby w nim wziąć udział. Odbył się też jeden warsztat, taki powiedzmy wstęp do tego, co będzie się działo później. No i przed nami jeszcze kolejne 5 warsztatów, po jednym w każdym miesiącu.
1: To zanim omówimy je bardziej szczegółowo, to powiedzmy ten program, ten projekt, co jest jego ideą, jaki jest na niego pomysł?
3: Punktem wyjścia dla projektu Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb były takie uniwersalne potrzeby opracowane przez Marshalla Rosenberga, twórcy metody porozumienia bez przemocy. I potem, jak Państwo zaglądniecie na stronę i zobaczycie na przykład tytuły warsztatów, to można w nich odnaleźć konkretne właśnie potrzeby, takie jak bycie wziętym pod uwagę, natchnienie, odpoczynek. Tutaj Marshall Rosenberg proponował konkretne strategie, jak z tymi potrzebami pracować, jak je zaspokajać, jak poznawać potrzeby innych, żeby budować bardziej takie owocne relacje. Na pierwszym warsztacie troszkę było więcej takiej może teorii, też były zadania takie praktyczne, ale dzięki temu pierwszemu warsztatowi mieliśmy okazję dowiedzieć się, na czym konkretnie te potrzeby polegają, jak z nimi pracować, ale nawet jeżeli kogoś na tym pierwszym spotkaniu nie było, to bez problemu można przyjść na kolejne i tutaj ponownie się dowiadywać, na czym to polega, dalej sobie z tym pracować, poszerzając to też o kolejne aspekty, ponieważ część warsztatów została też opracowana w kontekście wystaw, które dzieją się tutaj w galerii, a także w kontekście samego położenia galerii, czyli tutaj jej otoczenia, tego, co sąsiaduje z Galerią 66.
1: No właśnie, bo Kępa Mieszczańska to jest takie ciekawe miejsce.
3: Łatwo zwrócić uwagę na to, że jest tutaj dużo nowych budynków, które się wciąż powiększają, są rozbudowywane. Temu też sprzyja taki intensywny napływ nowych mieszkańców. Także mamy wrażenie, że tutaj ta taka wspólnota mieszkańców się dopiero tworzy i poniekąd ten nasz program odpowiada też na takie potrzeby, jak budowanie tej tożsamości, jakichś relacji z sąsiadami.
1: To może przejdźmy do tego programu konkretnie, co przed nami.
3: Najbliższy warsztat jest 30 maja, mamy jeszcze wolne miejsca. To jest sobota, warsztat odbywa się w stajni, czyli tutaj nie bezpośrednio w tym głównym budynku galerii, ale w budynku sąsiadującym na ulicy Dmowskiego 13B, bez problemu do odnalezienia, także tutaj w pobliżu. Jest dosyć długi, bo trzeba przeznaczyć na niego 3 godziny. Ale myślę, że to będą takie dobrze spożytkowane 3 godziny. Tytuł to Mapowanie kulturowe osiedla, bycie wziętym pod uwagę. To jest właśnie to hasło, które przyświeca temu spotkaniu i które odnosi się właśnie do tych potrzeb, które opracował zainicjował Marshall Rosenberg w ramach swojej metody porozumienia bez przemocy. Warsztat poprowadzi Zofia Małkowicz, która jest socjolożką o takim artystycznym backgroundzie, ponieważ też studiowała edukację artystyczną. I on jest tak szczególnie dedykowany tutaj osobom, które mieszkają tutaj w okolicy, ale jeżeli ktoś ma taką otwartość, żeby to miejsce też tutaj poznawać i chce je też jakoś tak zbadać, dowiedzieć się czegoś o nim, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Rzeczy, które się dowiemy tu podczas warsztatu, spokojnie będzie można przenieść na te miejsca, w których żyjemy poza Kępą. To będzie troszkę takiego mapowania, troszkę takiego dowiadywania się, co jest wokół, ale też trochę takiego badania własnych takich historii związanych z tym miejscem, czy z miejscem, w którym funkcjonujemy na co dzień.
1: To 30 maja, a kolejne wydarzenie już w czerwcu.
3: Tak, kolejne wydarzenie odbędzie się 20 czerwca, też w sobotę, między 11 a 14. To wydarzenie już będzie tutaj w przestrzeni galerii, w przestrzeni wystawy Izy Tarasewicz. Poprowadzi te spotkanie Natalia Drost, która jest choreografką i zajmuje się tańcem artystycznym. Tytuł to Natchnienie, poruszaj się w rytmie wystawy Izy Tarasewicz. I tutaj ten warsztat jest jeszcze w jakimś takim dopracowywaniu, więc nie jestem w stanie do końca zdradzić może szczegółów na ten moment, ale na pewno chciałabym wspomnieć, że szczególnie zapraszamy osoby niesłyszące, ponieważ warsztat będzie tak dostosowany, żeby taka dosyć szeroka tutaj publiczność mogła w nim wziąć udział. Nie ma się co przerażać, nie trzeba mieć jakichś super tutaj tanecznych umiejętności, to będzie raczej praca z gestem, z mimiką, także nie trzeba być jakąś osobą zaawansowaną w tych kwestiach tanecznych. Więc to jeżeli chodzi o warsztat 20 czerwca, a potem mamy jeszcze kolejne trzy, jeden w lipcu, jeden w sierpniu, jeden we wrześniu. W lipcu mamy warsztat pracy z ciałem pod tytułem Bezpieczeństwo, historia Kępy, ciało, pamięć, miejsca i poczucie bezpieczeństwa. Potem w sierpniu warsztat uważnego odbioru, odpoczynek, warsztat w przestrzeni wystawy Macieja Cholewy, bo już w tym czasie będzie kolejna wystawa tutaj w przestrzeni galerii. I we wrześniu mamy warsztat ruchowo-rysunkowy, ruch, ślady ruchu, ciała i przestrzeni z wykorzystaniem GPS. Chciałabym zaprosić Państwa do śledzenia strony internetowej galerii 66P. Tam trzeba wejść w zakładkę Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb. Warsztaty są opisane, jest tam też formularz elektroniczny do wypełnienia.
1: No właśnie, bo o tym nie mówiłyśmy, że potrzebne są zapisy.
3: Tak, potrzebne są zapisy, ale warsztaty są darmowe, nie trzeba tutaj żadnej opłaty uiszczać. Formularz jest dla nas potrzebny o tyle, żebyśmy wiedzieli, jak duża grupa przyjdzie, chcielibyśmy się też troszkę przez ten formularz dowiedzieć jakichś informacji o uczestnikach, żeby te warsztaty były jak najlepiej dostosowywane do ich potrzeb, ponieważ mamy też taką możliwość, jeżeli ktoś zgłosi jakąś szczególną potrzebę, ponieważ chce wziąć udział w warsztacie, ale nie wiem, przeszkodą jest na przykład, że jest on prowadzony w języku polskim, czy nie ma z kim zostawić dzieci, żeby przyjść na warsztat. Można taką potrzebę zgłosić, my postaramy się warsztat tak dopasować, żeby tacy uczestnicy również mogli wziąć w nim udział. To jeszcze tak na koniec chciałam tylko dodać, że jeżeli są osoby, które nie lubią takich formularzy elektronicznych, są powiedzmy bardziej analogowe, tak jak na przykład ja, to zachęcam do tego, żeby dzwonić pod numer telefonu 511 075 362. Między 9 a 15 odbieramy telefony i osoby mogą się bezproblemowo zgłosić również przez telefon.
1: Ten numer i formularz do zapisów znajdziecie też na stronie internetowej 66P.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zapakował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
8: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas Góry.
7: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
8: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
7: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
8: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
7: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
8: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
7: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
8: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
7: Mhm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
8: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
7: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
8: To jest kilkanaście tysięcy złotych. 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
7: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce? Bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
8: Tak, ja zawsze zapraszam każdego, każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę, więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
7: Czy wolontariusze
9: mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
8: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
9: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
8: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka, więc to są bardzo duże liczby, więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
9: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
8: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
9: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
8: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pochódkę na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
9: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
8: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
9: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
8: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są 2. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy, ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
9: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
8: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki, ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
9: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać, chodzi mi o takie techniczne sprawy.
8: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować. Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
9: Jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
8: Przede wszystkim dla uczestników no to jest wyjście w domu, z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
9: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
8: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
9: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
8: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
9: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
8: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
9: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
8: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
7: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
4: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Correcto.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Myślę, że autostrada A4 nie jest ulubioną drogą sporej części z nas, ale skrywa wiele sekretów i zaskakujących historii. Będziemy je odkrywać razem z Agatą Ciastoń, kuratorką wystawy i autorką książki o A4. To za chwilę, bo wcześniej o poszukiwaniach ludzi do pracy we wrocławskiej Straży Miejskiej.
5: Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
6: W pierwszym kwartale 2026 roku liczba wakatów mundurowych spadła w Straży Miejskiej Wrocławia do 9. Tutaj warto wskazać, że pod koniec 2023 roku tych wakujących stanowisk mieliśmy aż 77. Stąd dzięki regularnemu naborowi, uzupełnianiu, obecnie służbę w Straży Miejskiej Wrocławia pełni 298 strażników, funkcjonariuszy. Co oferujemy? Co oferuje Straż Miejska Wrocławia? Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka, które przysługuje pracownikom samorządowym. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna. Dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat. Są to atrakcyjne szkolenia, profesjonalne zaplecze sportowe, czyli siłownia, szkoleniowe, dofinansowanie kart sportowych, możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. No a dodatkowo jest to również bogaty pakiet socjalny.
4: Nabór do Wrocławskiej Straży Miejskiej trwa do 3 czerwca. Zmieniamy temat, bo zapraszam Was teraz na rozmowę o tym, dlaczego wystawa o drodze może być ciekawa. W Muzeum Architektury można teraz oglądać wystawę nazwaną na środkowym pasie latem Trawa była wysoka.
7: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
4: No właśnie, najpierw książka, a później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
7: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
4: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
7: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
4: No, kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
7: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
4: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
7: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
4: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
7: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
4: No ale tak sobie myślę, że nikt nie robi sobie chyba za bardzo zdjęć na autostradzie, a jeśli już mamy teraz zdjęcia z Autostrada 4, to raczej są zdjęcia przy okazji wypadków. Czy łatwo było znaleźć te fotografie?
7: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badanie archiwalne z ludźmi, to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
4: A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
7: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwolnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście, to jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, że myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
4: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które
7: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Axelrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Kamy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. Poza Ewą Axelrad i Natalią LL, to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie, w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
4: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
7: Znaczy, ja tego nie napisałam. To jest właśnie, to są słowa wyjęte z pewnie z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego, że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się no sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
4: O swojej wystawie i książce na temat dolnośląskiego odcinka Autostrady A4 opowiada Wam teraz ich autorka Agata Ciastoń. Propaganda i wychwalanie tej drogi to jedno, ale w tej opowieści pojawia się też papier.
7: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier no to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
4: A propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
7: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiałam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowały mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
4: Mhm. No właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest... No codzienność.
7: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku, jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
4: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
7: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przeszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
4: A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
7: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
4: Mhm. Powiedziała Pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji, no i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
7: Tak, bo no, to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, no bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami, czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia, no ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samo wolnie tka.
4: Wystawę na środkowym pasie latem Trawa była wysoka możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 6 września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Dlaczego i kiedy wrocławski rynek zmieni się w wielką kuchnię? Tego dowiecie się z naszego programu, ale zanim o tym, to będzie o konkursie na mural i o planach zmiany Karłowic i Różanki w otwartą galerię sztuki.
11: Monika Gil z Centrum Kultury Agora. Jestem koordynatorką projektu Byłem Tu, sztuka i edukacja w przestrzeni publicznej.
12: Częścią tego projektu jest konkurs na mural, może od tego zacznijmy. Powiedz, gdzie ma być ten mural, co to ma być za praca, kogo szukacie, jakiego twórcy?
11: Rok 2026 to rok Kolei Polskiej, w związku z tym ogłosiliśmy konkurs na mural o tematyce kolejowej, który będzie zresztą realizowany na osiedlu pokolejowym na Karłowicach, przy ulicy Kamińskiego 15. Ścianę i wizualizację można sobie zobaczyć na naszej stronie internetowej.
12: Z czego to jest mur? Co to jest za...
11: To jest brama przelotowa przy ulicy Kamińskiego. Są tam już trzy realizacje muralowe i teraz będziemy domykać ten cały projekt, także ważne jest dla nas uwzględnienie kontekstu, w jakim będzie ta praca i uwzględnienie charakteru właśnie tego miejsca. Jeśli chodzi o tematykę kolejową, to chcemy uniknąć dosłowności. Chcielibyśmy liczyć na fantazję artystów i potraktowanie tego tematu jako pretekst do wyrażenia własnego stylu i sprawdzania się w takiej tematyce.
12: A uwzględnienie kontekstu i charakteru miejsca, to co to znaczy, żeby się wpasować w te inne już istniejące prace?
11: Myślę, że najważniejsze jest dostrojenie się do architektury, bo jest to jednak malarstwo architektoniczne w przestrzeni publicznej, które powinno bardzo dobrze współgrać i wtapiać się wręcz w przestrzeń. Także liczy się wzięcie pod uwagę charakteru blokowisk, które tam są. To są szare, minimalistyczne bloki o fajnej bryle.
12: A to malowidło naprzeciwko, to co to jest?
11: Ciężko mi o tym mówić, bo jest to mój mural realizowany kilka lat temu z okazji Dnia Zwierząt w ramach kuźni projektów organizowanych przez Centrum Kultury Agora.
12: Szukacie kogoś, kto stworzy projekt tego muralu, tak?
11: Tak, szukamy osoby, która zaprojektuje mural, naniesie go na wizualizację dostępną na naszej stronie. Do wygrania jest 5000 zł za sam projekt i potem możliwa jest również dalsza współpraca z nami przy realizacji tego muralu. Można też ten mural wykonać. Zachęcamy do wykorzystywania różnych technik, od ceramiki przez grafito po malarstwo tradycyjne, takie naścienne, akrylowe.
12: No i właśnie zaczęłyśmy od tego, że ten mural jest częścią większego projektu. Na czym on polega?
11: Projekt Byłem Tu ma za zadanie zaktywizować społeczność Karłowic i Różanki i udostępnić sztukę na co dzień, tak? Zmniejszyć dystans, czyli wyciągnąć pracę z galerii do zewnętrza, do naszych ulic, do naszej codzienności. Chciałabym, żeby Karłowiczanie, idąc do sklepu po bułki, czy idąc z przyjacielem na kawę, mogli obejrzeć pracę artystów lokalnych i też prace zrobione na warsztatach, które będziemy organizować przy okazji tego projektu, w warsztatach ze sztuki, która nadaje się do ekspozycji na zewnątrz, czyli z grafito, mozaiki czy plakatu.
12: Ale to macie już upatrzone lokalizacje do tych wszystkich prac?
11: Niedługo rozpoczynamy nabór na lokalizacje, które będą chciały podjąć z nami współpracę. Mamy też kilka upatrzonych, do których będziemy się z przyjemnością odzywać i prosić o współpracę. Myślę, że warto wziąć w tym projekcie udział, ponieważ na pewno przyprowadzi to w te miejsca, nowe osoby, nowych klientów. październiku prace naszych artystów będą możliwe do zobaczenia w kawiarniach, restauracjach, warzywniakach, sklepach, gabinetach fryzjerskich, dentystycznych, w wielu, wielu miejscach na naszym osiedlu Karłowice i Różanka.
12: Ale to ma być stała sytuacja, że te wszystkie restauracje, kawiarnie i tak dalej będą miały dzieła sztuki.
11: Idea jest taka, że powiesimy dzieła sztuki w tych miejscach na około 2 miesiące. Później, co się dalej wydarzy, to już zależy od relacji artysta i wystawiający. Być może osoby wystawiające będą chciały kontynuować ten projekt w jakimś zakresie. Być może zauważą, że daje im to jakieś korzyści, na przykład odwiedzających, a może po prostu te projekty polepszą przestrzeń tych miejsc i zainteresują sztuką swoich klientów, więc zobaczymy, jak to się dalej rozwinie.
12: Czyli rozumiem, że zakładacie trochę takie też spersonalizowane działania, że na przykład połączycie twórcę z danym miejscem.
11: Tak, dokładnie. Będziemy też myśleć o zasobach, jakie ma każde miejsce. Na przykład w wielu miejscach na naszym osiedlu nie ma pustych ścian, za to mamy do dyspozycji dużo witryn, więc liczymy też na widoczność w witrynach. Także nawet po zamknięciu takich lokali będzie można sobie podziwiać, idąc spacerem i natknąć się po prostu przypadkiem na pracę artystów. W ramach projektu będziemy też gościć pracownię malarstwa architektonicznego i sztuki w przestrzeni publicznej z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która pokaże, czym właśnie ta pracownia się zajmuje. Będzie to 10 października. I tydzień później będziemy mieli wykład dotyczący właśnie sztuki w przestrzeni publicznej z dr Janą Pałys z Akademii Sztuk Pięknych. Po czym wszyscy razem udamy się na spacer, na takie oprowadzanie właśnie kuratorskie po tych wszystkich miejscach. W ramach projektu będziemy też gościć członków wydawnictwa Tory Press, którzy opowiedzą nam o modelu EN57.
12: Czyli?
11: Czyli o modelu pociągu, który powstał we Wrocławiu, EN57. Wydawnictwo Tory Press powstało właśnie na potrzebę pracy nad tą książką, właśnie nad taką monografią tego modelu pociągu. Także jest to bardzo ciekawa publikacja stworzona z miłości do tego modelu. Także zachęcam wszystkich zainteresowanych koleją bądź tworzeniem i projektowaniem książki.
12: A w październiku i listopadzie Karłowice i Różanka staną się otwartą galerią sztuki, co może być dobrym pretekstem do odwiedzin tej części Wrocławia. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Centrum Kultury Agora. A my przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia w pierwszy weekend czerwca na rynku Festiwal Delicje.
13: Małgorzata Szajertyc, współorganizatorka festiwalu. Przed nami czwarta edycja festiwalu. Spotykamy się najczęściej właśnie na początku czerwca. 5-7 czerwca przeniesiemy Wrocławian w podróż dookoła świata. Dzięki naszemu motywowi przewodniemu, wokół którego właśnie budujemy cały program festiwalu, a tym motywem są kulinarne mosty Wrocław otwarty na świat.
12: Czego będzie można spróbować i jak to będzie wyglądało organizacyjnie?
13: Sam festiwal tradycyjnie będzie taką hybrydą, czyli będą stoiska wystawców, od producentów po też lokalne restauracje. Będzie część warsztatowa, na której faktycznie będzie się naprawdę działo intensywnie i tu będziemy mocno pokazywali, że bliska nam jest lokalność, ale chcemy ją pokazać w takiej światowej odsłonie, na przykład pstrąg płocki w światowej odsłonie, czy potrawa turecka, której nadamy nowy farsz, do którego wskoczy kasza jaglana i kiszona sałata zamiast liści winogron.
12: A to będą warsztaty dla kucharzy wrocławskich?
13: Warsztaty będą dla wrocławian, dla wszystkich chętnych. Będzie to formuła otwarta. Będą obowiązywały zapisy siłą rzeczy, natomiast będą odbywały się w dwóch blokach w sobotę i w niedzielę. Będzie można się wcześniej zapisać i na miejscu przygotowywać potrawy pod czujnym okiem szefów kuchni.
12: A jeśli chodzi o producentów, czego to będą producenci? Co będzie można kupić?
13: Będą to głównie serowarzy, będą wśród wystawców i pszczelarzy, i producenci wędlin. Jeżeli chodzi o napoje, będzie na pewno taki mocno trendujący teraz napój pod postacią kombuczy. i zakwasu. To jest dość popularne. Pogoda i okres, w który wkraczamy, myślę, że będzie bardzo właśnie sprzyjał po sięganie właśnie po lekko schłodzoną kombuczę. Jest to napój prozdrowotny.
12: Czyli warsztaty, możliwość kupna różnych produktów spożywczych, co jeszcze?
13: Też przygotowaliśmy intensywny i bardzo atrakcyjny program na scenie. Będzie obfitować w pokazy kulinarne. Na scenie wystąpi Kacper Sawoń z restauracji Gustaw i Anna Komorowska, która będzie łączyła naszą rodzimą potrawę bigos z koreańskim kimchi. Więc będzie gotowanie na scenie, będą prelekcje tematyczne i w tym roku również oprawą muzyczną zajmuje się Wrocławska Szkoła Śpiewu.
12: I te trzy dni między sobą będą się czymś różnić?
13: Najbardziej intensywna będzie sobota. W sobotę poznamy i przedstawimy zwycięzców konkursu Delicje 2026. Tak w sobotę o godzinie 14.30 będzie wręczenie, oficjalne wręczenie nagród. I faktycznie w tą sobotę to będzie najdłuższy dzień festiwalowy i najbardziej wypełniony atrakcjami.
12: Czy będzie można spróbować jakichś gotowych dań?
13: Oczywiście zarówno na scenie, każdy pokaz kulinarny, który odbędzie się na scenie, będzie zakończony degustacją, więc będzie można jak najbardziej popróbować tego, co szef kuchni będzie w trakcie tego pokazu przygotowywać. Zapewniam, że praktycznie na każdym stoisku wystawcy dbają o to, żeby nie tylko nas karmić, ale zanim to nastąpi, też dużo opowiadają i dużo odbywa się też degustacja tych produktów przed samym zakupem.
12: Początek czerwca, czy to będzie jakoś skupione na aktualnych, sezonowych warzywach, owocach, potrawach? Czy wystawcy właśnie będą bardziej też lokalni, wrocławscy, dolnośląscy?
13: Mimo, że faktycznie festiwal nabiera coraz bardziej międzynarodowego kierunku, to cały czas niezmiennie podkreślamy, że bliska jest nam lokalność. Dlatego wśród wystawców nie zabraknie dolnośląskich producentów, lokalnych restauracji, czy właśnie tego produktu regionalnego, który będzie przemycany czy podczas pokazów kulinarnych, czy na warsztatach festiwalowych.
12: Częścią festiwalu jest też konkurs Delicje.

0: oceniane z Dolnego Śląska czy z Wrocławia? Jest jakieś ograniczenie geograficzne?
1: Nie ma ograniczenia geograficznego. Otwieramy się tak naprawdę na cały świat. Myślę, że w ogóle nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o lokalnych producentów i wszystko, co jest tutaj na miejscu robione rzemieślniczymi metodami, może stanowić wizytówkę. Wiadomo, że serowarstwo jest jak najbardziej teraz na topie. Mamy też bardzo prężnie działające winnice na Dolnym Śląsku. Jesteśmy jednym z najszczodrzej obdarzonym regionem w Polsce, jeśli chodzi o winnice. Tak samo pozostałe przetwory czy miody w naszym regionie są bardzo dobre, więc myślę, że wszystko, co jest robione uczciwie i z pasją, może być wizytówką Wrocławia czy Dolnego Śląska.
0: No i były obrady jury, znamy już wyniki konkursu, one zostaną w trakcie festiwalu ogłoszone ze sceny. Jak właśnie to przebiegało? Czy było dużo zgłoszeń? Czy było trudno wybrać?
1: Było kilkadziesiąt zgłoszeń i tak naprawdę poziom z roku na rok jest coraz wyższy i mamy tylko 3 miejsca tak naprawdę w każdej kategorii, więc jest bardzo ciężko, żeby wybrać tych 3 najlepszych tutaj reprezentantów, więc jest to spora trudność, no ale udało nam się dojść do porozumienia i wierzymy, że te produkty, które nagrodziliśmy się, to są te, które są bardzo dobre w swojej kategorii.
0: Właśnie, jakie to są kategorie na przykład?
1: To była flagowa delicja, która przedstawiała taki produkt, który dany producent uznał za najlepszy, najlepiej reprezentujący jego działalność. Delicja nowej fali, czyli nowatorskie ujęcie w produktu oraz delicja kuchni świata, która mogła stanowić interpretację kuchni światowej, bądź też no, samą siebie kuchnią spoza Polski.
0: Jakiego rodzaju produkty zostały nagrodzone? No, dużo serów.
1: Tak, dużo serów. Były też wędliny, były potrawy, był chleb keto, więc jakby te produkty nie były powiązane ściśle z jakimś jednym konkretnym rodzajem produktu, ale to był bardzo szeroki wachlarz, który został nagrodzony.
0: Chleb keto, czyli jaki?
1: Chleb keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
0: Brzmi intrygująco, co najmniej. Smaczny?
1: Bardzo smaczny. Naprawdę zaskakująco smaczny, mimo że właśnie bez użycia mąki i wzbudził właśnie nasze duże zainteresowanie i podziw, że można było coś takiego osiągnąć właśnie w dziedzinie chleba.
0: No i Państwo specjaliści docenili te ciekawe, najlepsze produkty. Czy wrocławianie w trakcie festiwalu będą mogli ich spróbować?
1: Tak, no bo to konkurs był dedykowany uczestnikom delicji, więc jak najbardziej te rzeczy powinny być dostępne do spróbowania już na samym festiwalu.
0: Okazja do przetestowania tych różnych pyszności od 5 do 7 czerwca na wrocławskim rynku.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Na początek zagadka, co wspólnego z hejtem mają motyle i wrocławski autobus MPK.
6: Jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany.
0: U nas będzie teraz o hejcie, sposobach radzenia sobie z nim oraz o wrocławskiej kampanii o nazwie Hate Over. Stąd te motyle i stąd ten autobus MPK. Wyjaśnimy to po kolei. Najpierw sprawdźmy, jak to jest z tym hejtem we Wrocławiu? Czy macie z nim do czynienia?
7: Wydaje mi się, że to jest powszechna jakby sytuacja i że występuje faktycznie. Osobiście mnie nigdy nie dotknął, ale znam ludzi, których dotykał hejt, tak.
0: I z jakich powodów?
7: No, w sensie tak naprawdę myślę, że to może być błahostka najmniejsza.
0: A powiedz mi jakiś przykład, czego dotyczył takiego?
7: To znaczy bardzo często myślę, że na pewno seksualna orientacja, na pewno na przykład, nie wiem, jakieś większe osoby bardzo często takiego bezpośredniego hejtu doświadczają. I to też nie tylko jakby w mediach społecznościowych, ale też w takich face-to-face sytuacjach. Bardzo często słyszałem, że właśnie jakaś grubsza osoba po prostu jest bezpośrednio obrażona.

0: Ana. Tak, i to jakby jest coś, co kompletnie nie jest. Wydaje mi się, że mało się o tym mówi w ogóle. I że to jest jakby bardzo powszechne nadal. Coś takiego, na co może powinniśmy bardziej zwracać uwagę nadal.
1: A ciebie dotknął hejt albo jakieś osoby, które znasz?
2: Nie, no to bardziej to się okazuje w internetach, a na przykład ja z internetu też średnio korzystam, więc nie miałem na przykład okazji.
1: Czy spotkałeś się z hejtem?
3: Dobre pytanie, w sumie to ciężko mi hejtować tak naprawdę. Oczywiście czasem to nie... Może są takie momenty w moim życiu, kiedy mogą mi hejtować, jednak nie hejtują, no bo mam, ja umiem jak postawić te granice między sobą i innymi ludźmi, więc nie.
1: Ale jest ten hejt w ogóle?
3: Wiem, że istnieje ten hejt odnośnie innych ludzi. Te ludzie spotykają się z nim, to na przykład jestem w ogóle z Białorusi, nie? I inni ludzie z Białorusi czasem spotykają się z takim hejtem, czasem mówią wyjechać gdzie-niebyś, na przykład do Ukrainy, chociaż są z Białorusi, ale w moim przypadku takiego nigdy nie spotykałem się, nigdy z takim nie spotykałem się.
4: No w mediach to no, tak, w mediach to chyba najwięcej. Bardziej to może u influencerów, u takich bardziej celebrytów, u bardziej takich znanych osób, ale też często na TikTok zauważam, że dostają hejt takie osoby, które nie wiem, zrobią coś przypadkiem i później tak wylewa się na nich fala tego wszystkiego.
1: Przypadkiem w sensie?
4: Przypadkiem, no są takie sytuacje, że ktoś nagrywa tam TikToki, ma mało wyświetleń, a jest jeden TikTok, który tak się wybije, że on przez całego TikToka lata i po prostu coś tam, ktoś źle coś powiedział, zły dobór słów, dobór, nie wiem, gestów czy czegoś i ludzie już po prostu leci cały hejt na tę osobę.
1: A tak w realu hejt jest wokół was?
2: Z pewnością jest, tylko że jakby to powiedzieć, w internecie ludzie bardziej hejtują innych, bo...
4: W realu tak jak jest coś takiego, mi się wydaje, że człowiek nie podejdzie z jednej strony i nie powie tego w twarz, powie, jak to w plotkach, woli powiedzieć dla innej osoby, a w twarz nie powie tego do ciebie, tak mi się wydaje.
1: Hejtover. Tą kampanią Wrocław chce przeciwdziałać hejtowi. Posłuchajcie, jaką rolę odgrywa w niej autobus MPK Wrocław.
5: Generalnie autobus pełni rolę taką wieloraką. Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Po pierwsze, jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany, wystrojony wewnętrznie. Można tam po prostu wejść, chwilę pobyć, wyciszyć się. To jest jakby pierwszy krok. Drugi krok. W autobusie znajdują się różnego typu ulotki, czy mówiąc metaforycznie narzędzia, dzięki którym można się dowiedzieć, czym jest hejt, jak na niego można reagować, gdzie można znaleźć pomoc, jak działać, żeby samemu nie być hejterem. Oprócz tego jest znowelizowany w środku, w autobusie do przejrzenia, jeśli ktoś ma wielką potrzebę, to i do zabrania ze sobą, informator wsparcia, gdzie młody człowiek, rodzic, nauczyciel, opiekun znajduje kompleksową informację o bezpłatnych możliwościach skorzystania ze wsparcia i pomocy w przypadku, gdy się gdzieś zetknęło z hejtem, jest się hejtowanym albo, co ciekawe, bo na to też chcemy w tym roku zwracać uwagę, samemu się hejtuje. Czasem człowiek, który hejtuje, też potrzebuje pomocy, żeby z tego kręgu wyjść. Autobusy będą, czyli jak się wchodzi do autobusu, to samemu się wkrótce zadecyduje, w jakim celu się tam wchodzi. W autobusie jest również animator i psycholog, który udziela takich naprawdę absolutnie wstępnych wskazówek, bo odwiedzamy ten autobus i z niego wychodzimy. Pełnej porady psychologicznej nikt tam nie otrzyma, ale otrzyma pierwsze wsparcie. Jeśli ma bardzo duży kłopot, to psycholog też będzie wiedział, co zrobić od razu, jak działać natychmiast, albo jak pokierować i opowiedzieć, co powinno się robić w dalszej kolejności. Animator będzie też udostępniał narzędzia, dzięki którym samemu będzie można było sprawdzić, to jest takie fajne kółko, na jakim etapie jesteśmy, czy z jaką sytuacją się spotykamy, czy jest to dopiero jakiś zupełny początek i w sumie totalnie niegroźny i wystarczy o tym komuś powiedzieć, czy jest to już niebezpieczeństwo i trzeba szukać wsparcia, czy jest to już zagrożenie życia i trzeba wtedy natychmiast udzielać, bądź zwrócić się o pomoc specjalistyczną. To jest takie nowe narzędzie, które zawiera fazę opisu, co się dzieje, a z drugiej strony pojawia się w okienku odpowiednia informacja, na jakim etapie jesteśmy i co w związku z tym trzeba zrobić. Dlatego szkoły podstawowe, że z ogromną przykrością trzeba stwierdzić, że hejt dotyka już absolutnie najmłodszych. W zasadzie dziecko, które dostaje komórkę do rąk, oby jak najpóźniej się to działo, to apelujemy też o to, już jest narażone na to, że spotka się z jakimś rodzajem cyberprzemocy czy hejtu. Dlatego podstawowe szkoły, bo trzeba zaczynać od samego, od samiutkiego początku i w wtedy mamy szansę uchronić dzieci i zapobiec tym sytuacjom związanym z cyberprzemocą czy hejtem w sieci. Autobus będzie się pojawiał pod szkołami podstawowymi według ustalonego harmonogramu, który ustalamy z Departamentem Edukacji. Szkoły nas albo zapraszają, albo my sami kierujemy zapytanie, czy szkoła nie chciałaby takiej wizyty autobusu. I jednocześnie, kiedy autobus podjeżdża pod szkołę, to ta szkoła ma w tym dniu takie krótkie szkolenie dość dynamicznego i interaktywnego wykładu o cyberbezpieczeństwie. A potem dzieci po tym wykładzie odwiedzają, jeśli oczywiście chcą, jeśli mają ochotę, po lekcjach czy w czasie lekcji ten autobus, żeby właśnie skorzystać z miejsca, o którym mówiłam.
6: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. To kampanią Hate Over przede wszystkim chcemy pokazać konsekwencje tego hejtu. Myślę, że większość zna konsekwencje, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że można na pewnym etapie się zatrzymać, po prostu szukać wsparcia. I w tej kampanii chcemy pokazać miejsca we Wrocławiu, gdzie to wsparcie można uzyskać. Ale również w tej kampanii przygotowaliśmy taką tarczę cyberprzemocy, której można sobie sprawdzić natychmiast, czy to, co nas dotyka, to jest moment, w którym wystarczy zmienić swoje zachowanie, czy to jest moment, w którym już należy szukać pomocy, lub moment, w którym na pilnie należy szukać pomocy. Bo musimy naszym dzieciakom powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jedno złe słowo, które ich spotyka, tylko pokazać, że ono po pierwsze nie musi ich spotykać, po drugie nie musimy sobie nawzajem mówić, hejtować się, bo to ma konsekwencje na całe życie.
1: Na tyle, na ile Państwo mają to zdiagnozowane, co można powiedzieć o skali tego hejtu we Wrocławiu?
6: No skala jest ogromna, jeżeli większość dzieciaków nie tylko we Wrocławiu, w Polsce, bo to bardzo ważne jest, że hejt to nie jest tylko temat wrocławski, tylko to jest ogólnopolski wszystkich naszych dzieciaków. Jeżeli większość dzieciaków uznaje, że przyjmuje ponad 80%, że hejt po prostu występuje i tak jest i należy z tym żyć, no to my chcemy powiedzieć nie. Hejt występuje, ale my nie musimy się na niego zgadzać i to od nas zależy, czy ten hejt dalej będzie, czy nie, bo dobre słowo można, jedno słowo, tak jak efekt motyla, jedno słowo może zmienić tą przestrzeń, rzeczywistość naszą codzienną. Jeżeli im więcej dzieciaków będzie wiedziało, że nie zostaje samo z tym tematem, z problemem hejtu, to będzie miało przekonanie, że możemy zmienić świat, że świat jest do zmiany w ich rękach. I co jeszcze ważne, w tej kampanii zaopiekowujemy w tej kampanii wspieramy nie tylko dzieciaki czy młodzież w szkołach podstawowych, ale również rodziców i nauczycieli. Będą osobne warsztaty dla nauczycieli, jak reagować, jak wspierać, ale również jak zwracać uwagę na to, że ten hejt jest, bo czasami w szkole zdarza się, że dzieciaki się wyzywają i być może to już jest moment, w którym trzeba natychmiast reagować, bo dużo rzeczy dzieje się na telefonach, na komunikatorach, a to tylko jest czubek góry lodowej, to co się dzieje w szkołach, ale również warsztaty obejmują rodziców, ponieważ niezwykle ważne jest, żeby rodzice wiedzieli, na co zwracać uwagę, jak reagować, no bo sposób reakcji jest niezwykle ważny, bo zła reakcja może spowodować, że dziecko się zamknie w sobie, albo się nie przyzna, albo się będzie po prostu wstydziło, albo będzie właśnie uważało hejt za normalność, która po prostu musi z nim być, a to nieprawda.
1: Ja jeszcze wrócę do kwestii diagnozy sytuacji. Po poprzednim roku, kiedy również była kampania odnośnie hejtu skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, co Państwo mogą powiedzieć właśnie o tej skali hejtu cały czas?
6: Jest duża skala, ale to, co nas ucieszyło, nie ukrywam, że liczyliśmy na to, ale jednak zaskoczyło, ogromne zaangażowanie młodzieży w tą naszą kampanię, czyli tysiące reakcji na portalach, na mediach społecznościowych. Ogromne zainteresowanie autobusem, dzieciaki wchodziły, brały informatory wsparcia, skanowały kody QR, które odprowadzają do informatora wsparcia, były zaangażowane. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek, bo przypomnę, że w autobusie były dwie skrzyneczki na hasła antyhejtowe, ale również na możliwość opisania sytuacji hejtowej, która mnie spotkała. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek i naprawdę skala zaangażowania młodzieży pokazuje po pierwsze, że to jest niezwykle potrzebne, po drugie, że trafiliśmy z narzędziami, bo nie każda kampania trafia do młodych ludzi. W zeszłym roku trafiliśmy z narzędziami, jestem przekonana, że w tym roku adekwatne narzędzia do dzieci młodszych, czyli w szkołach podstawowych, będą równie angażujące. Naszym oczywiście absolutnym partnerem jest MPK, bo bez MPK nie ma autobusu, ale naszym partnerem również będzie, jest w tym roku ZOO, które brało udział w przygotowaniu tej całej kampanii i tych narzędzi. Będzie niedługo ogłoszony konkurs dla młodzieży, dla dzieciaków w szkołach i w nagrodę będą warsztaty w ZOO i wizyta w motylarni, ale również opowieść o tym, jak hejt występuje, a w zasadzie nie występuje wśród zwierząt. Mówimy, że najfajniejsze lekcje to są lekcje w terenie, a w zoo jestem przekonana, że będą fantastyczne i będzie to dla dzieciaków bardzo atrakcyjne, no i może łatwiejsze do przyswajania wiedzy.
1: Wrocławscy uczniowie mogą skorzystać też z darmowych porad psychologów online w ramach programu Zdalny Psycholog.
7: Marcin Miedziński, Departament Edukacji. Program Zdalnego Psychologa jest to uzupełnienie oferty, która ma szkoła wsparcia psychologicznego. Oprócz tego, że uczeń ma możliwość skorzystania ze wsparcia w szkole, to chcieliśmy też dostarczyć taką możliwość, która zapewnia anonimowość i łamie tą barierę dotarcia. Niektórzy po prostu się wstydzą skorzystać z pomocy psychologicznej w szkole, nie chcą być widziani po prostu pod gabinetem psychologa, bo może to się wiązać z jakimś właśnie hejtem czy wykluczeniem w ich ocenie.
1: Jaka to jest skala dostępności dla poszczególnych uczniów?
7: Zdalny psycholog to jest taka nakładka na stronę internetową, czyli uczeń wchodząc na stronę internetową swojej szkoły, a większość szkół we Wrocławiu ma tą nakładkę zainstalowaną i nasze wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Wyśle się taka słuchawka i może skorzystać z kilku opcji kontaktu z psychologiem. Może to być czat tekstowy, jeżeli nie chce w jakiś sposób, nie wiem, się ujawniać. Może to być rozmowa telefoniczna bądź rozmowa wideo. Może się łączyć ad hoc, po prostu w razie potrzeby, od 8 do 20, od poniedziałku do piątku, taka jest dostępność. Bądź się umówić według kalendarza na konkretną godzinę, która akurat z jakiegoś powodu jest dla niego odpowiednia.
1: Jakie jest zainteresowanie?
7: Powiem tak, zainteresowanie jest duże, połączeń jest sporo. Nie chciałbym mówić, czy w danej szkole jest dużo, czy mało połączeń, bo to z różnych rzeczy wynika. To, że gdzieś w jakiejś szkole jest dużo połączeń, to nie znaczy, że tam są problemy, a tak czasami to jest interpretowane. A to, że gdzieś w jakiejś szkole połączeń nie ma, to nie znaczy, że to jest taka świetna sytuacja. Staramy się docierać z tą informacją do rodziców i do dzieci. Chcemy, żeby korzystali z tej możliwości. Na pewno wartościowe w tym wszystkim jest to, że te połączenia nie są krótkie, tylko to jest około średnio 20 minut, także to nie jest tak, żeby ktoś dzwoni sobie i sprawdza, co to jest w ramach jakiejś zabawy czy po prostu sprawdzania nowej usługi, tylko w tym czasie jest udzielane rzeczywiście wsparcie i dzieci są kierowane, czy rodzice, do już opieki instytucjonalnej, która w danej sytuacji jest konieczna. Ale tych połączeń w skali miasta jest kilka tysięcy.
1: Dzisiaj rozmawiamy w kontekście hejtu. Z jakimi problemami tak generalnie zgłaszają się uczniowie i czy właśnie hejt też tam występuje?
7: W ramach Zdalnego Psychologa? Tak, oczywiście. Hejt jest jedną ze składowych tych problemów, które są zgłaszane w ramach Zdalnego Psychologa. Najczęściej to są problemy związane z dorastaniem, tak kategoryzują te psycholodzy, są problemy dorastania, problemy w kontakcie z rodzicami, z relacją z rodzicami i rówieśnikami.
1: Wracając jeszcze do hejtu, statystycznie w internecie doświadcza go co drugi nastolatek.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: No hej, tutaj Julka Drobiszewska. Tak jak mówiłam, do końca maja będę upierdliwa i będę was bombardować tematem WROW Festiwalu, czyli wydarzenia promującego dolnośląskich artystów. Było przypomnienie o warsztatach, które będą dostępne dla tych zainteresowanych oczywiście w trakcie eventu, a teraz ostateczne przypomnienie o line-upie, a więc o muzykach i zespołach, którzy wystąpią na imprezie. Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. To może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało?
12: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca, ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
11: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie albo Albo
12: jakiś tak, znajomy. Jest
11: albo jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
12: Dokładnie. I tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
11: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam, kto, co to, to były Czechy?
12: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
11: Okay.
12: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
11: Okay.
12: W ramach działań WROFA, ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
11: Więc Dolny Śląsk.
12: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy zespołem Safe World. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
11: Wiadomo, bo teraz te mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że no niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć. Dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
12: Dokładnie. Oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczniejszy świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, znaczy w zasadzie wiem, bo widziałam Rider i będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być koło 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę, że takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Tant Freaky, tu Julka chyba kojarzy.
11: Ja kojarzę, dlatego, że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, ale na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym WROFie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona specyficzna.
12: Intensywna, powiedziałabym.
11: Tak, intensywna, myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie oczywiście. Jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie, jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
12: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
11: Mieszanka.
12: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer songwriterka.
11: W końcu mamy rap.
12: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
11: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
12: Tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak od Tant Freaky mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock. Ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
11: Słuchałam i zgodzę się z tym, jest.
12: Dziękuję.
11: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego, że to dla kogoś, kto... Chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić wejście na poniedziałek.
12: Dokładnie, tak można właśnie to na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie. I to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem po 5 latach zespołem Messie Premier.
11: Bo tak jak wspominałaś, u was te zasady pięcioletnie istnieją.
12: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że
11: nie
12: wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie, trochę mało hip-hopu i rapu wiem, ale jest.
11: Aczkolwiek chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rok chociażby, chociaż nie tylko, słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
12: Tak, tak. My to widzimy i generalnie...
11: Na ZC też widzieliście.
12: Dokładnie. Na ZC było to zauważalne. No tak jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia. Gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego.
11: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
12: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
11: Trzeba było się nasłuchać.
12: Tak, tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
11: ale jest aż
12: każdy
11: 15,
12: coś znajdzie
11: więc
12: dla siebie.
11: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej
12: oczywiście
11: nam pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest to jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość, i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.
12: Dokładnie i tutaj gwiazdka, bo na dużych eventach jest tak, że często masz 3 gwiazdy i każda z nich gra w inny dzień.
11: Gdyby tak, tutaj znamy ten problem. Tak, myślę, że każdy zna ten problem też.
12: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na WROF-ie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
11: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów, to też fani. No to właśnie, przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
12: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
11: No, czyli przed Bożym Ciałem.
12: Można połączyć z Dniem Dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć.
11: No, brzmi imponująco, mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego Wrofa. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
12: No wiesz, zależy czy chodzi o wiedzę czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze.
11: No nie wiemy, że mamy jakieś no perełki właśnie, w naszym dokładnie. Mieście czy regionie.
12: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowe zespoły. Może usłyszycie swój nowy ulubiony zespół. Nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż, no po prostu fajnie
11: jest
12: z nami być.
11: Jest co robić.
12: Tak, tak, na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę, że tutaj szukam naprawdę słuch.
11: No ja zdradzę, może ja zachęcając to zdradzę, że na poprzednim dużym Wrofie, rozmawiając wcześniej, słuchając koncertów, ale rozmawiając, skończyłam Wrofa koło pierwszej, drugiej mniej więcej, o tej wracałam do domu, także myślę, że warto, bo każdy, jak wspominasz, znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić, do rynku nie ma daleko, może dokładnie. Pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje, na speed meetingach poznać kogoś, opcji jest wiele.
12: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkać się zajaw
11: Ola Kubera, organizatorka Wrofa, czyli festiwalu dla dolnośląskich artystów i jak słyszeliście ogólnie zajawkowiczów muzycznych, zachęcała nas przez ten ostatni czas do brania udziału evencie. Osobiście również wam polecam, bo z własnego doświadczenia wiem, że nigdy nie wiadomo, kogo na tym Wrofie poznacie i jak ta znajomość zaowocuje. Także z ręką na sercu polecam branie udziału i pamiętajcie, że same koncerty są darmowe, a na konferencje, czyli te między innymi warsztaty, trzeba zakupić bilet. Wrof rusza 29 maja i potrwa przez cały weekend do 31 maja.
8: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
13: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
14: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
13: O, dziękuję.
8: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano

odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

To promocja Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w kołobie

0: Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Matko, dobra, wstaję!
4: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj. Muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
5: Dmuchniemy ci rano żagle.
3: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
4: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
0: Autopromocja.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Choć nasza audycja będzie trwała zaledwie pół godziny, to zapewniam Was, że dzisiaj wybierzemy się w tygodniową podróż po Ameryce, a to ze sprawą książki 7 dni w siódmym niebie, amerykański sen, prawdy i mity, autorstwa Żanety Auler. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Żaneto, ciekawa koncepcja na napisanie książki i na opowiedzenie o Stanach Zjednoczonych w formie 7 dni. Skąd taki pomysł?
2: Pomysł, ja w ogóle lubię cyfrę 7 i tak ta siódemka gdzieś się przewija, szczególnie w tym roku. 7 lat już mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Wiek też taki będzie wskazywał w tym roku na siódemkę z tyłu. Nie to, że 70 coś lat.
1: Z tyłu, zaznaczmy, z tyłu.
2: Tak, z tyłu. I jak ta siódemka się kręci. A moje życie jest dosyć aktywne. Pracuję w turystyce, prowadzę dwie firmy w Stanach. I właśnie moja firma turystyczna przyjmuje bardzo dużo turystów z Polski, z którymi jeżdżę po różnych najciekawszych miejscach, zaczynając od parków narodowych, przez miasta takie jak Nowy Jork, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas i wiele, wiele innych. I to 7 dni to jest taka pigułka, to jest 7 dni z mojego życia, ale jednocześnie to jest tylko taki właśnie background, czyli takie tło do tego, żeby opowiedzieć o najciekawszych miejscach do zwiedzenia w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie opowiedzieć o Amerykanach, o ich mentalności, o sposobie życia, o podejściu do życia, o problemach, z jakimi się borykają, w czym są najlepsi, w czym może nie do końca tacy dobrzy, mimo że tak myślą, że są. Także no, w tej książce staram się zawrzeć jak najwięcej, szczególnie no, dużo obserwacji, które nie są takie oczywiste dla kogoś, kto tam nie był, a są oczywiste, jak już tam przyjedzie i jeszcze szczególnie jak się mamy okazję spotkać, ja dopowiem, to wtedy ta książka jest takim uzupełnieniem też.
1: Jasne, no to dobra, to po kolei. Gdzie przez te 7 dni zaglądamy?
2: Zaglądamy, najpierw zaczynamy od Los Angeles, bo tam mieszkam, także najpierw zabieram w pierwszym rozdziale gości, czytelników na taki dzień ze mną w moich dwóch firmach, odbieram syna ze szkoły, opowiadam wtedy o szkole amerykańskiej, o młodzieży, o stylu życia Angelinos, jak nazywamy mieszkańców tego pięknego miasta aniołów, takich szczegółach z życia, które są typowe dla Los Angeles, a niekoniecznie typowe dla ludzi mieszkających gdzie indziej, typu chodzenie cały dzień w klapkach i w leggingsach na przykład, a nie tylko cały dzień, cały rok.
1: Właściwie
2: w różnych sytuacjach, czy do szkoły, czy na spotkanie biznesowe, na jogę, no właściwie wszędzie.
1: W Polsce trochę nie do pomyślenia,
2: no ale w szkołach amerykańskich, na przykład u moich dzieci, bo akurat jedno studiuje, drugi już właśnie kończy szkołę średnią, więc w szkołach jest zapis, żeby nie przychodzić na przykład do szkoły w piżamie, bo to ludziom w Ameryce przychodzi im to do głowy, widać często na lotnisku. I wciąż przychodzą, mimo że jest taki zakaz, to jednak widać w szkołach, na lekcjach dzieci siedzą w piżamach, no to jest po prostu nie do pomyślenia. Także najpierw w tym pierwszym rozdziale kręcimy się po Los Angeles, potem wsiadamy w samochód, jedziemy przez pustynię, Mojave, aż do Nevady, do kolejnego stanu, przejeżdżamy z Kalifornii, przekraczamy granicę, jedziemy do Las Vegas, szalonego Las Vegas, miasta grzechu, które jest na grzechu zbudowane, na grzechu zarabia. No jest to miasto dla ludzi młodych w każdym wieku, czyli młodych duchem. Zdecydowanie warte zobaczenia. W kolejnych rozdziałach zabieram do parków narodowych moich czytelników. Tam wszędzie, gdzie zabieram też również moich turystów realnych, którzy przyjeżdżają do Stanów, czyli parki narodowe, Wielki Kanion, Dolina Śmierci, Zion, Bryce, Yosemite, przecudna przyroda, bo to jest to, co w Stanach naprawdę zachwyca. No i później się przenosimy, potem mam dzień wolny, co wcale w moim przypadku nie oznacza wolny, więc wtedy w tym dniu wolnym zabieram gości i siebie, żeby poznać miasto jeszcze lepiej, czyli jakiś spacer po górach, Malibu, spotkania towarzyskie, to międzynarodowe towarzystwo, które w Los Angeles nie trudno, bo mieszkają tam ludzie z ponad ponad 150 krajów świata, mówiące 200 językami. Także mieszanka jest na jednej kolacji, spotyka się Japonka, Chorwatka, Rumunka, ktoś z Tajlandii, z Afryki, z Etiopii miesza, każdy przynosi coś ze swojej własnej kuchni. Oczywiście Polka, tak jest. I inne Polki, które Polacy, których tam nie znam, z którymi się trzymamy razem i jest bardzo sympatycznie. Także, no i na koniec te dwa rozdziały ostatnio poświęcone są Nowemu Jorkowi. To Nowy Jork taki z punktu widzenia turysty, co trzeba zobaczyć, a ostatni rozdział to jest taki Nowy Jork widziany oczema młodych ludzi. Jestem, dlatego, że studiuje tam moja córka i ją często tam odwiedzam. I ten Nowy Jork jakby dzięki niej poznaję na nowo.
1: A jaka jest różnica właśnie w tym spojrzeniu młodych ludzi na Nowy Jork?
2: Nowy Jork jest dosyć specyficzny. Wydaje mi się, że trzeba być młodym, albo naprawdę bardzo młodym duchem i energicznym i z taką dużą dozą cierpliwości do tego miasta. Miasto jest piękne, niesamowite, ma szybkie tempo, ale może być też męczące dla niektórych. Natomiast może zafascynować właśnie, szczególnie młodych na studiach. No jest to miasto marzeń, aczkolwiek nie jest łatwe do życia. Trzeba sobie to powiedzieć. Jest takie powiedzenie nawet chińskie, które mówi, jak kochasz swoje dzieci, to wyślij je do Nowego Jorku, ale jak nienawidzisz swoich dzieci, to wyślij je do Nowego Jorku.
1: No to wiele obrazuje. Żaneto, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, ponieważ myśląc o Stanach Zjednoczonych, mam wrażenie, że większość młodych ludzi pomyśli sobie właśnie o Nowym Jorku, o Los Angeles. Niewiele osób myśli o naturze. Ty na parki narodowe poświęcasz sporo miejsca w tej książce.
2: Uważam, że warto. Ja wiem, że ciężko jest przekonać kogoś, żeby pojechał i pojechał do parku, o którym nawet nigdy nie słyszał, ale jak dadzą się przekonać, to naprawdę są później zachwyceni. Do tego stopnia, że nawet łezka wokół się kręci z wrażenia, bo żadne zdjęcie, żaden opis nie jest w stanie oddać tego piękna przyrody i tego rozmachu, bo to chodzi też o rozmiary. Ameryka jest ogromna i te parki narodowe, to nie jest tak, że można sobie wyjechać jednego dnia przejść dwa szlaki na przykład. Nie, to trzeba zostać tydzień albo dłużej. My zazwyczaj nie mamy tyle czasu, jak przyjeżdżamy na wakacje na 10 dni, 14. Ale przynajmniej zobaczyć chociaż te podstawy, żeby sobie zamarzyć o emeryturze. Jeżdżąc, żeby można było pojeździć ze 3 miesiące co najmniej. Także tak, namawiam, żeby znaleźć trochę czasu na przyrodę, żeby się nie skupiać tylko na miastach. Bo miasta w przeciwieństwie do parków mogą trochę rozczarować. Bo my je widzimy najczęściej w filmach, a one potem w rzeczywistości nie do końca wyglądają tak jak w tych filmach. A przyroda, gwarantuję, nie rozczaruje.
1: Jest ekstra. Przeglądając książkę 7 dni w 7 niebie, amerykański sen, prawdy i mity, zastanawiałem się, no nie jest to na pewno przewodnik, taki stricte, który znamy, prawda, z różnych wydawnictw. To jest trochę kronika twojego życia, to są twoje obserwacje, jakbyś to określiła?
2: Wydaje mi się, że to jest taki właśnie subiektywny przewodnik, ale okraszony moimi spostrzeżeniami. Ja mam tu taki troszeczkę, kilka lat w radiu i ta umiejętność obserwacji spowodowała, że musiałam się podzielić. Dzielę się z turystami i oni właściwie mi tak namówili, że chcieliby usłyszeć i albo przeczytać więcej. I to była taka motywacja do napisania tej książki. Także ktoś, kto był ze mną na wycieczce i będzie czytał, to będzie się czuł, jakby był dalej w tym autobusie i słuchał, co ja opowiadam. Bo jest naprawdę bardzo dużo różnic mentalności Amerykanów. Także ta kronika mojego życia to tylko po prostu kwestia, że jest to ubrane w siedem dni, ale jest dużo różnic takich mentalnych, o których nie wiemy, a które są bardzo, bardzo ciekawe. I zdecydowanie nie jest to siódme niebo. Ja mówię, że ten tytuł to tylko taka troszeczkę ironiczne, bo nie jest to siódme niebo. Ameryka boryka się z wieloma kłopotami, których oczywiście nie eksportują, w sensie nie mówią o nich. Amerykanie mają zawsze to optymistyczne podejście, jesteśmy najlepsi, to mamy najlepsze. Zresztą też takie jest podejście do ludzi w każdym zawodzie i w szkołach, że mówimy o tym, co mamy najlepsze, co umiemy najlepiej, zwracamy uwagę u ludzi na to, czym się wyróżniają na plus, nie na minus.
1: Właśnie. Ale to chyba dobrze.
2: Bardzo dobrze. To jest to, co mi się podoba najbardziej. Ja widzę też po swoich dzieciach, jak one się zmieniły w szkole amerykańskiej. Szkoła amerykańska wychodzi z założenia, że nie będziemy oceniać ryby po tym, jak się wspina na drzewo, no bo ona nigdy w takich zawodach nie wygra, po prostu oceniamy ją w tych zawodach, w których jest dobra, czyli w pływaniu. I to jest fajne. I to dla człowieka, to powoduje, że człowiek się staje taki troszeczkę bardziej wyluzowany, jakiś taki lepiej nastawiony do świata, bo wie, że nie patrzą na niego wszyscy pod kątem, co ci dzisiaj nie wyszło, co ci dzisiaj nie udało.
1: My Polacy mamy także sporo narzekamy i lubimy to robić.
2: Tak, ale właśnie ja nie wiem, czy my lubimy, czy nam się to po prostu udziela, bo ja obserwuję swoich turystów, swoich gości i muszę powiedzieć, że oni bardzo szybko przestawiają się na ten amerykański styl i robią się bardzo otwarci, także w nas to drzemie głęboko gdzieś, tylko po prostu może nie mamy możliwości odkryć się tutaj, szczególnie jak
1: może
2: pada.
1: Może pod tą szerokością geograficzną, prawda? Mamy takie problemy, żeby być optymistami.
2: Być może. No coś w tym musi być, bo widzę, że jak naprawdę witam gości w Los Angeles, to oni już na lotnisku są wszyscy uśmiechnięci, więc nie wiem, czy ja mam takie szczęście, czy tylko wybrańcy przyjeżdżają tam do mnie, ale naprawdę nawet młodzież też jak przyjeżdża. No oni jeszcze może przez pierwsze 2-3 dni traktują mnie jak panią nauczycielkę i są troszeczkę spięci, ale potem już naprawdę mamy dobrą komitywę i współpracujemy się z młodzieżą rewelacyjnie. To jest jakieś moje nowe odkrycie w biznesie, w tym sensie, że fantastyczny klient, który wie, czego chce, dużo już wie o tych Stanach, nie zadaje żadnych zbędnych pytań, bo wszystko sam sprawdził, a jak nie sprawdził, to zaraz sprawdzi.
1: Zaraz to zrobi.
2: Zaraz to zrobi, tak, dokładnie. No i są tacy chłodni, nie mówiąc już o tym, jak bardzo są inteligentni, jak dobrze znają język angielski, jak świetnie się są obyci w świecie, także jestem pod wrażeniem, myślę, że polska młodzież mogłaby zawojować Amerykę i zawojować świat.
1: Ale poczekaj, są stereotypy o polskich turystach. Jest ich bardzo dużo.
2: No są, ale to nie wiem. W Stanach nie mówi się o polskich turystach, raczej się mówi o chińskich turystach, Aha. Bo ich widać, no są w większych grupach przyjeżdżają i zdecydowanie te różnice kulturowe są bardziej wyraźne. Także na moich turystów nie tak specjalnie nikt nie narzeka, aczkolwiek są faktycznie. Moi kierowcy czasami, z którymi współpracuję już od lat, oni się pytają mnie, dlaczego Polacy są tacy właśnie smutni na śniadaniu, albo że go tak przechodzą, nie zagadają go przy tym śniadaniu, nie są uśmiechnięci od ucha do ucha i wtedy się mnie pytają, tak, czy ty jesteś w ogóle z tego kraju, o co ci chodzi? Ale ja im zawsze tłumaczę, staram się bronić nas pod tym kątem, bronić, że gdybyśmy, ja zawsze tłumaczę moim kierowcom, gdybyście wy przyjechali do Polski w odwiedziny, to każdy z tych turystów, który się może rano do ciebie nie uśmiechnął na tym śniadaniu, przyjąłby cię u siebie w domu, ugościł jak najlepszego, prawda? Przyjaciela i odoby ci serce i wszystko. Mm-hmm. To jest akurat dla Amerykanów niezrozumiałe, bo oni się będą uśmiechać, będą mili, ale żeby gdzieś z nimi na kawę zaprosili do domu, to raczej nie. Chyba, że chcą coś sprzedać. Chyba, że chcą ci coś sprzedać, namówić cię na wejście do jakiegoś biznesu, to wtedy robią takie lunchy. Zresztą piszę o tym w swojej książce, że takie lunchy, niby takie networking między na przykład kobiety się spotkają razem gdzieś w domku, robią sobie razem lunch, no to potem każda pani po takim lunchu wypisuje gospodyni czek na $20 albo zostawia pieniądze w gotówce. Nam by to nie przyszło nigdy do głowy.
1: Ja.
2: Albo urodziny. Ostatnio mój znajomy urodziny organizował i zapraszał mnie na te urodziny już pół roku wcześniej, po czym przysłał mi link do wykupienia biletu na te urodziny. I jeszcze na swoich urodzinach sprzedawał jakieś gadżety, na których zarobił. Więc to jest amerykańska gościnność. Ja to opowiadam jako dowcip, bo to są fantastyczni ludzie, ale im do głowy nie przyjdzie, że można by było na własne urodziny zaprosić gości i tak od serca ich po prostu nakarmić.
1: Niczego nie oczekując. No niesamowita historia, tego jeszcze nie słyszałem. Żaneta, właśnie, bo rozmawiamy o twoim biznesie w Stanach Zjednoczonych. Ty ten biznes przeniosłaś z Polski, prawda? Rozkręciłaś go tutaj w Polsce i przeniosłaś go na realia Stanów Zjednoczonych. Powiedz, czy jest różnica w prowadzeniu biznesu w Polsce i w Stanach?
2: Jest troszeczkę, tak, zdecydowanie. Właśnie ja przeniosłam to moje biuro podróży Fan Travel, które teraz operuje na rynku amerykańskim. Jeździłam tutaj po całym świecie właśnie z grupami, pokazując im świat i sama zwiedzając dzięki temu.
1: Super robota, nie?
2: Fantastyczna, naprawdę. To daje taką energię i ja to uwielbiam, to jest moja pasja. No teraz skupiam się na rynku amerykańskim. Są różnice, zdecydowanie. Właśnie ja, moi podwykonawcy to są Amerykanie. Amerykanie, więc to borykam się. Ja raczej ja doskonale wiem, czego oczekuje polski turysta i wiem, co go rozczaruje, a co mu się spodoba, więc staram się być takim buforem między jedną grupą a drugą. Te w Stanach Zjednoczonych te napiwki tak powszechne, które Polaków szokują, mnie nadal szokują, bo napiwek zdecydowanie w Stanach to nie jest napiwek, tylko to jest jakby ostatnia opłata, taka finalna, która jest przerzucona na tego ostatniego klienta. De facto zostawiając napiwek w restauracji, my płacimy pensję kelnerowi. To może zadziwiać, więc ja nazywam się sama siebie opowiadaczem Ameryki, bo chcę tą Amerykę wytłumaczyć, dlaczego tak to jest i skąd to się wzięło, żeby po prostu zniwelować żeby ten odbiór był lepszy po prostu, żeby się skupić na tym, co dobre, a nie na tym, co złe.
1: A sama przeprowadzka do Stanów była trudna?
2: Nie, w moim przypadku nie. Ja byłam w Stanach już w 1995 roku, spędziłam tam 6 miesięcy mieszkając w Chicago i wtedy jeżdżąc po całym kraju, a później byłam ponad 30 razy właśnie z grupami. No i wtedy też troszeczkę o tych Stanach miałam inne pojęcie, mimo że mi się wydawało, że znam. Także przeprowadzka nie wiedziałam czego oczekiwać. Także nie momentalnie jakoś się przestawiłam.
1: Jeszcze w temacie twojego biznesu zajmujesz się organizowaniem podróży i chciałem zapytać właśnie, czy z twojej perspektywy lepiej jest sobie zorganizować taką podróż, czy na przykład spontan wyruszenie właśnie do jakiegoś parku krajobrazowego, spontaniczne, czy to jest lepsze rozwiązanie?
2: Każde rozwiązanie jest dobre, wszystko zależy od budżetu, od liczebności grupy, od wieku, od odporności na niewygody, także, albo braku odporności na niewygody. Także jest mnóstwo takich czynników, które wchodzą. Ja oczywiście zachęcam ludzi, żeby podróżowali. Nieważne jak, ale żeby podróżowali, żeby zobaczyli ten przepiękny kraj. Ale trzeba w Stanach mierzyć siły na zamiary. To jest faktycznie drogi kierunek. Mimo, że on się wydaje może tani, ale to są takie kruczki, które Amerykanie stosują. Że cena nigdy nie jest podana, ta cena finalna. Do ceny trzeba jeszcze doliczyć podatek, potem jeszcze w usługach wchodzi napiwek, potem jakiś resort fee na przykład gdzieś w hotelach w Las Vegas. Się okazuje, że tak naprawdę na końcu to wcale nie jest tak ładnie, jak miało wyglądać. To są właśnie kruczki, z którymi ja też się brykam jako przedsiębiorca, ale już jakby wiem, że one na mnie tam w którymś momencie spadną. Ale polecam, żeby... Można oczywiście wypożyczyć samochód, przejechać cały kraj. Trzeba pamiętać, że to są tysiące kilometrów. Nawet jak się tutaj człowiek kręci tylko po zachodniej części Nevada, Arizona, Kalifornia, Utah i chce zobaczyć kilka parków i podstawowe miasta, to jest takie 4000 kilometrów to momentalnie. Sam przejazd z San Francisco do Los Angeles to jest jak z Krakowa do Gdańska. Samo miasto Los Angeles ma ponad 26 autostrad i żeby się przemieścić z jednego miejsca na drugie, to zajmuje czasami półtorej godziny. Zresztą Angelinos, jak gdzieś można dojechać w godzinę, to dla nich już jest blisko, to jest jak zaraz obok.
1: No w Warszawie zupełnie inna jest ta perspektywa,
2: no
1: prawda?
2: No właśnie, to jest po prostu ta perspektywa tych wielkości jest. W Stanach jest wszystko duże, zaczynając od właśnie od parków narodowych, przestrzenie, łóżka w pokojach, porcje jedzenia, wszystko jest duże.
1: Dobrze, ale jeżeli zostaniemy przy tym planowaniu podróży, ty jako ekspertka, od czego byś zaczęła?
2: Zaczęłabym od Nowego Jorku, bo jest cudowny, ale oczywiście nie można na nim skończyć. Nie polecam łączenia wybrzeży, nie polecam przejeżdżania aż całości, bo to jest naprawdę długa droga. Polecam, żeby sobie to rozłożyć na raty, zwiedzić wschodnie wybrzeże, zwiedzić potem Florydę, to też jest po tej wschodniej stronie i potem się przenieść na zachodnie, albo zacząć od zachodniego, tam zawsze czekam na was. I koniecznie właśnie Kalifornia, Nevada, Arizona, Utah, tam jest ta kondensacja parków narodowych tej przyrody i bardzo różnorodnej, także mamy najwyższe góry na kontynencie, Sierra Nevada i zaraz mamy największą depresję, czyli Dolinę Śmierci. Mamy wspaniałą linię brzegową, gdzie można jeździć rowerem na setki kilometrów. Mamy pustynię i mamy duże miasta i mamy lasy, sekwoje, no po prostu tam jest wszystko, właściwie cała cała Kalifornia to jest jak oddzielny kraj, większy od Polski, więcej ludzi tam mieszka, także na samą Kalifornię można by mieć miesiąc i będzie jeszcze za mało. Mi jest wciąż mało. Mm-hmm. Jestem tam 7 lat i cały czas właściwie w każdy weekend można robić coś innego.
1: Nie prywatnie podróżujesz też?
2: Prywatnie podróżuję jak szalona. Uwielbiam to, także jak tylko znajdę jakąś lukę w grafiku, to podróżuję po Stanach i po świecie cały czas, także dopiero co wróciłam z karnawału w Rio.
1: O, super.
2: Niesamowicie było.
1: Mm-hmm. Powiedz, bo mówiłaś o tym, że polska młodzież, jak przyjeżdża do Stanów, jak oprowadzasz ich po Ameryce, jest bardzo otwarta, ale czy zdarzają się takie przypadki, że ktoś boi się otwartości, boi się poznania nowej kultury?
2: Wydaje mi się, że młodzież nie ma, Polska absolutnie takiego strachu przed nową kulturą. Mi się wydaje, że są bardzo tego ciekawi i bardzo na to otwarci, wręcz wypatrują tego. Natomiast z tym samą otwartością jest gorzej. I ostatnio coś, co mnie bardzo zaskoczyło podczas rozmowy z młodzieżą, teraz byliśmy na Florydzie taką przyjemną grupą, pozdrawiam wam grupkę z Częstochowy, co przyjeżdża do mnie co roku. Bardzo, bardzo ich lubię, świetnie się z nimi podróżuję i oni powiedziały mi dzieci, młodzież, że one by w życiu po angielsku przy swojej pani od angielskiego się nie odezwały. A ja ich obserwuję na co dzień i ja widzę, jak sobie dają świetnie radę. Dla nich nic nie stanowi problemu. Mówią przepięknie po angielsku. To, że zrobią gdzieś tam błąd. Oczywiście każdy robi błąd. Ja robię ich mnóstwo.
1: No, po polsku też robię mnóstwo
2: oczywiście,
1: błędów.
2: Oczywiście, cały czas. Chodzi o to, żeby nad nim przejść do porządku dziennego, poprawić się i iść dalej, a nie żeby go rozstrząsać. A ta młodzież jest taka... No, ja przekonana jestem, że w polskiej szkole... Przekonana jestem, no, chodziłam do polskich szkół, więc wiem, jak jest. A my się tak zamykamy przed... żeby nie popełnić tego błędu, jakby to był koniec świata. Amerykanie mają tak na zasadzie, ojej, to nic, no idziemy dalej. Nic się nie stało. No
1: tak, to fakt. Jakby sposób edukacji, sposób nauczania języków obcych w Polsce jest bardzo skomplikowany. Ja sam mam z tym problem właśnie i też pytając o te obawy, miałem na myśli język, bo kiedy sobie myślę, że miałbym wyjechać na wakacje do Stanów, nawet do jakiegokolwiek innego kraju, w którym też oczywiście możemy porozumieć się w języku angielskim, no to pojawiają się już we mnie obawy, prawda?
2: No,
1: może się nie dogadam.
2: Mówię, nie, nawet ich nie miej w ogóle. Zapomnij o tych obawach. Dogadasz się rewelacyjnie i wszyscy będą zachwyceni, że mówisz, Amerykanie mówią z błędami, jestem, to jest dopiero problem. Amerykanie, młodzież amerykańska, koledzy mojego syna, mojej córki, ja byłam zaskoczona, że nie potrafią napisać słowa, do tej pory nie wiedzą, że stawia się S na koniec w liczbie mnogiej, na koniec wyrazu, robią z apostrofem dopełniacz. No po prostu podstawy, które tutaj w pierwszym roku miesiącu nauki angielskiego
1: no to już
2: mamy.
1: Tak, trzeba
2: to
1: umieć.
2: Są podstawy, a oni piszą posty na Facebookach, na Instagramie z takimi błędami, albo często też ludzie dorośli, moi instruktorzy, ja non stop poprawiam, mimo że to ja jestem nie stamtąd. Oni piszą hi, yogis, zwracają się do kolegów i piszą yogi apostrof S. Ja mówię, co to jest? Po prostu. A młodzież polska zna ten język, niesamowicie się boi, czy by jakiegoś tam błędu w wymowie. To nie ma znaczenia, tam mieszkają ludzie z tylu krajów świata, że każdy ma jakiś akcent. I właśnie ludzie się nie oceniają, bo jakby się w takim miejscu każdy non-stop krytycznie oceniał, no, w sensie innych, no siebie i innych, to strasznie się umęczy. Tak się zmęczy, że nie będzie miał siły już żyć i tym życiem się cieszyć. Więc lepiej sobie odpuścić.
1: No to super. Język nie jest naszą barierą. A powiedz, obserwujesz młodzież, ponieważ po pierwsze przyjeżdża do ciebie młodzież z Polski, no a po drugie twoje dzieci, prawda, musiały gdzieś tam zetknąć się z młodzieżą amerykańską. Czy tutaj też upatrujesz jakieś różnice w mentalności?
2: Są różnice, dlatego że młodzież amerykańska bardzo mało podróżuje. I to, jak mówię podróżuje, to nie myślę tylko oczywiście o wyjazdach za granicę. 30% Amerykanów ma tylko paszporty, tylko 30%.
1: I jeżdżą...
2: To jest niesamowite.
1: A po Stanach jeżdżą chociaż?
2: Właśnie nie mają za bardzo na to czasu, bo jest bardzo mało urlopu, ludzie nie mają urlopów, mają 7 dni, czasami 10 dni, więc jak słyszą nawet moi pracownicy, których zatrudniam 15 Amerykanów u siebie w klubie, fitnessu, takim małym butikowym, i jak on, ci moi pracownicy widzą, gdzie ja zabieram polskich turystów, Wielki Kanion i kolejne parki, to oni jeszcze, większość z nich nigdy tam nie była.
1: Ale słyszeli przynajmniej.
2: Słyszeli, oczywiście. No każdy słyszał o Vegas. O Vegas to marzy każdy i starają się tam jechać. Amerykańskie dzieci spędzają, na przykład kupują sobie, rodzice im kupują takie wejścia do Disneylandu na cały rok i oni spędzają raz w miesiącu na przykład dzień w Disneylandzie. Cały czas to samo powtarzają. Dorośli ludzie potrafią chodzić do Disneylandu kilkanaście razy w roku, nie myśląc o tym, że można wyjechać jednak gdzieś w świat, że ten świat poza Ameryką istnieje. I ta młodzież właśnie, ja mówię, oni od małego, bardzo mało czasu spędzają na koloniach, na obozach, bez rodziców, więc właściwie często jest tak, że dopiero wyprowadzają się z domu, idąc na studia. Więc to już, no nie mają tego zaprawienia w bojach, jakie ma polska młodzież, która jest tutaj, przecież się patrzy co chwila, obozy, wyjazdy, zielone szkoły, no to nie trzeba przecież jechać daleko, można jechać 50 kilometrów od miasta swojego, wystarczy, żeby się zintegrować z innymi, no, zmierzyć się ze sobą, bez mamy, jak się jest małym, potem starszym, już no do inne problemy wchodzą, także to są te różnice. Ja znam amerykańskie rodziny, gdzie dzieci całe wakacje siedzą. Dzieci, to ja nie mówię o biednych, tylko po prostu z normalnej, klasa średnia domów i nigdzie nie wjeżdżają. Fakt, że mają może w Los Angeles akurat ten ocean i plażę blisko, więc mogą codziennie iść na surfing, na rower, to pomaga. Ale chodzi o to, że nie wyjeżdżają i faktycznie mało podróżują. Ja jeżdżę dużo po świecie i widzę młodzież z Kanady, z Australii, z Europy, robią taki backpacking gdzieś tam po Europie, po Ameryce Południowej. Amerykanów nie widać. Ale to też się wiąże z finansami, bo Amerykanie są tymi dociśnięci długami. Oni wszystko, to jest życie na kartach kredytowych i młodzież, która na przykład idzie na studia. Studia kosztują około 70-60 tysięcy dolarów za rok. Te takie najlepsze oczywiście, znaczy najlepsze, te dobre, najlepsze to już wiadomo, to jest tam inna liga, ale studia kosztują bardzo dużo i młodzież już wpada w pierwsze długi. Jak jeszcze w liceum już nie miała.
1: Na samym
2: i później
1: początku.
2: Trzeba te długi po studiach spłacać, potem trzeba wziąć, wiadomo, samochód, bo bez samochodu nie ma życia, na przykład w takim LA samochód, potem iPhone na kredyt i wszystko na kredyt i no i te wakacje to już jest ostatni punkt. Mhm.
1: A jak twoje dzieci reagowały na przeprowadzkę? Odnalazły się w szkole?
2: Odnalazły się bardzo szybko. Ja myślałam, że to będzie pot, krew i łzy, a okazało się, że właśnie nie. No pierwszy rok, wiadomo, to był taki przejściowy, bo jeszcze nie miał aż takiej swobody rozmawiania, ale poszło to o tyle szybciej, że właśnie zrobiły w liceum 2 lata w jeden rok. No i moja córka poszła na studia, jak miała 17 lat, bo po prostu nudziło jej się w liceum. Nie chciała tego czasu tracić, także jest teraz na trzecim roku Uniwersytetu Nowojorskiego i skończy, jak będzie miała 21 i wtedy będzie mogła się legalnie napić pierwszego piwa, bo w Stanach Zjednoczonych można dopiero
1: spożywać. Już będzie po studiach.
2: Aż będzie po studiach, bo się mnie to zdarza. Zawsze sobie z tego żartujemy. Syn też idzie w tym roku, aplikował na studia, zobaczymy, gdzie się uda dostać, mając lat 17, także przyspieszyli ze względu na to, że ta powszechna nauka jest dosyć na dużo niższym poziomie. Ja to tłumaczę polskim młodzieżom, jak opowiadam, to oni nie wierzą, że tylko 6 przedmiotów w szkole, że nie można nie zdać, że w sensie do końca liceum trzeba jakiś przedmiot zaliczyć, którego się nie zaliczyło w pierwszej klasie czy w drugiej, ale raczej nikt nie zostaje na drugi rok. No i naprawdę jest łatwiej. No studia już są oczywiście, uniwersytety są w czołówce uniwersytetów światowych, więc uniwersytety robią dobrą selekcję i jak już się tam dostanie, to już jest naprawdę super sukces i to jest dobry poziom. Ale szkoły powszechne to, no, pozostawiają wiele do życzenia. W Stanach też mamy teraz reformę.
1: Też jest reforma. A polska młodzież zazdrości takiego systemu nauczania, czy raczej
2: z tego, co widzę, to tak. Z tego, co widzę, to tak. Myślę, że polska młodzież jest bardzo mocno dociśnięta ilością zajęć.
1: Tak, obowiązków jest mnóstwo.
2: Obowiązków i stresów i dodatkowo. Jest łatwiej w Stanach, zdecydowanie. Nie wiem, jakie to ma przełożenie później, bo ja mówię, ja troszkę, mi się bardzo podobał amerykański styl, takie dawanie kredytu każdemu na starcie, ale teraz widzę też oczywiście te minusy tego, bo w Stanach się faktycznie daje kredyt i nauczyciel mówi do dziecka: dziękuję ci, thank you for coming, że dziękuję, że przyszedłeś do szkoły. I takie dziecko w szkole mówi: a, no to jak już przyszedłem, to już wystarczy, już jestem, wiesz, jest świetnie. A to nie

0: może jest po prostu potrzebne
1: kierunkujemy się na studia,
0: encyklopedii w głowie.
1: W Polsce faktycznie jest jakby bardzo dużo przedmiotów i w konsekwencji też niewiele w tej głowie zostaje po skończeniu liceum, prawda? Bo musimy się rozdrabniać na...
0: No właśnie, a w Stanach jest coś, co mi się podoba, że jak ktoś ma zostać kierowcą autobusu, to on będzie tą pracę wykonywał z pasją, będzie z niej dumny i wszyscy go będą za to szanować. I on nie musi mieć ambicji, żeby robić doktorat, że nie musi, albo żeby nawet mieć magisterkę. To nie jest mu potrzebne do tego. A przecież są potrzebni ludzie we wszystkich zawodach i trzeba ich szanować za to, co robią.
1: A twoje dzieci planują przyszłość w Stanach?
0: Tego nie wiem. Na razie córka cały czas straszyła nas, że pójdzie
1: do
0: Europy na studia i faktycznie dostała się do Berlina, do Barcelony, dostała się tutaj na uczelnię, ale na szczęście wybrała ten Nowy Jork. Zawsze mam trochę bliżej, to tylko 5 godzin lotu, a nie 12 do Europy, także cieszę się i myślę, że zostaną jeszcze przynajmniej przez kilka lat, a później to kto to wie? No, nie wiem, czy ja zostanę.
1: No tak, widzę, że bardzo jesteś otwarta. No właśnie, no to my jesteśmy też bardzo otwarci na zwiedzanie Stanów Zjednoczonych i myślę, że 7 dni w siódmym niebie to jest dobry początek, jeżeli ktoś jeszcze nie był, żeby się zarazić i złapać bakcyla na Stany Zjednoczone, no a potem oczywiście spotkać się z Żanetą Auler na miejscu w Los Angeles.
0: Zapraszam bardzo serdecznie, najpierw na strony mojej książki, a później do mnie, do Miasta Aniołów. Będę czekać.
1: No to widzimy się, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.